dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

O, ja ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

stawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
0: Audycja poradnicza.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
2: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
2: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo, i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
2: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
2: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
2: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
2: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak: słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a na nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
2: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
1: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
3: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
5: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
3: Nie chcemy tu tego typu wątpliwych atrakcji, mówią władze Gdańska o nowej ofercie właścicieli meleksów. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
6: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
3: Wiceprezydent Borawski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż 4 ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
7: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
8: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
7: Mogą to być elementy m.in. farm wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
7: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
3: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku.
10: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po Wolnym Mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
11: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
3: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
1: Iwonie dziękuję, obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
12: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry.
13: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
12: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
13: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
12: Rozumiem. Czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
13: Tak, starałem się.
12: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta? Czy ona cię interesuje?
13: Oczywiście, jak najbardziej.
12: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
13: Tak jest, jestem gotowy.
12: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
13: Gazeta Gdańska.
12: Tak,
13: na pewno Gazeta Gdańska.
12: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
13: tak,
12: z historii.
13: Tak,
12: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
13: Rudniki.
12: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gdańskensis?
13: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
12: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
13: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
12: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
13: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
12: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
13: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
12: ale udało ci się cały dystans przebiec?
13: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
12: No to gratulacje.
13: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
12: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
13: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
12: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
13: Dziękuję bardzo, dziękuję.
12: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś w tym rezerwacie?
13: Byłem. Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
14: tak,
13: co
14: i ta ścieżka,
13: polecam
14: nie,
13: dla dzieci.
14: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
13: Bardzo dziękuję.
14: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
13: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
14: Pozdrawiam cię gorąco, w takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
0: Audycja rozrywkowa.
1: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
0: Co jest grane w Trójmieście?
15: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
1: 8+.
15: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
1: Taka mobilna miniatura to będzie.
15: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
14: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
1: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
14: Tak, no, tak, fajny. Tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
1: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
15: Planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
14: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
15: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
1: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
15: No tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Chce rządzić gwiazdami, może nie może. Więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
1: Takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym. Pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie. Dziękujemy również.
15: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Stowarzyszenie Park On zyskało w Gdyni swoje lokum. Teraz osoby z chorobą Parkinsona i ich opiekunowie mają miejsce wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i pomocy. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską oraz panią Urszulę Wyrwińską ze stowarzyszenia Park On.
16: Zdrowe Trójmiasto.
1: Kołobrzeska 46, tak? To jest teraz ten właściwy adres, gdzie osoby z chorobą Parkinsona mogą się zwracać, szukać pomocy. No to opowiedzmy coś o tym. Co to za przestrzeń?
17: Tak. Nasza przestrzeń mieści się w budynku Domu Medycznego Kołobrzeska, Nadmorskiego Centrum Medycznego. To są pomieszczenia przygotowane specjalnie dla nas, wyremontowane, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Było to taką inicjatywą dawnego prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, pana Mieczysława Szulc-Cieplickiego. Natomiast później kontynuowane przez jego następcę, pana Rafała Szulc-Cieplickiego.
18: Zwróciliśmy się tam, wiedząc, że po poradni rehabilitacyjnej zostały przestrzenie niezagospodarowane. Oczywiście były plany na to miejsce, ale udało nam się przekonać pana dyrektora, pana prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, że to jest bardzo ważne, że osoby z chorobą Parkinsona w Gdańsku nie mają swojego miejsca. No też pokazaliśmy, że ciężko jest pracować. Przez 5 lat tak pracowaliśmy w wielu lokalizacjach. Jak podliczyliśmy to na 5-lecie, to się okazało, że w 18 lokalizacjach prowadziliśmy zajęcia i na AWF-ie, i w Muzeum Etnograficznym, i w Szkole 36, i w wielu domach sąsiedzkich, na Morenie, w domu zarazy, czyli w Stowarzyszeniu Stara Oliwa, a najwięcej oczywiście w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa i w archikatedrze w Salskach Parafialnych, gdzie nas ksiądz proboszcz przyjmował bardzo gościnnie.

0: bardzo na tym, żeby było jak najmniej korytarzy na przykład, tak, bo poprzednie pomieszczenia były przystosowane do zajęć fizjoterapii, więc to były takie boksy dwumetrowe. Tyle, co potrzeba, prawda, żeby zastosować jakieś przyrządy do fizjoterapii. Natomiast nam zależało na tym, żeby były sale do ćwiczeń, ale też sala wykładowa, ale żeby pozbyć się w miarę korytarzy. Jest to niezwykle istotne, bo osoby w chorobie Parkinsona już od trzeciego stadium choroby przynajmniej mają tak zwane zamrożenia, czyli one nie są w stanie oderwać stóp od podłoża, kiedy zaczynają ruch. Niestety jest to powodem wiele razy upadków. Góra ciała chce iść, środek ciężkości się przesuwa, a nogi są jakby przerośnięte i to się nasila w wąskich pomieszczeniach i w wąskich przestrzeniach. Przy przechodzeniu często możemy zaobserwować, nie przy wchodzeniu do pociągu, do tramwaju, te osoby nie mogą jakby rozpocząć ruchu. To jest bardzo, no też oczywiście krępujące, ale przede wszystkim niebezpieczne, więc i tak zrobiono, chyba jest jeden tylko korytarz tam u nas w tej chwili przy wejściu.
1: Powiedzmy coś więcej o chorobie Parkinsona.
0: Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację ruchową. Widzimy w stowarzyszeniu osoby, które przychodzą i mówią: matko, czemu ja dopiero do was przyszłem? Ja już od 2 lat słyszałam o tym, że jesteście. Osoby, które gdzieś tam miały przerwę z powodu choroby, złamania, mówią: jak ja zesztyw miałem bez was. To są takie bardzo fajne dla nas, bardzo ważne informacje zwrotne. Choroba Parkinsona ma 5 stadiów. Pierwsza to jest, dotyczy jakby jednej strony ciała, czyli tam jest zesztywnienie, często drżenia, ale tylko u 70% ludzi, więc bardzo warto na to zwracać uwagę i często jest to problemem. Znaczy jest to powodem, że ludzie dopiero po 2 latach na przykład mają diagnozę, bo jak nie ma drżeń, to na początku jakoś tak łatwo to odrzucić tą diagnozę. W drugim stadium choroby już zesztywnienie, spowolnienie ruchowe dotyczy obu stron ciała. W trzeciej dołączają się zaburzenia równowagi. W czwartej już większość czasu osoby muszą korzystać z balkoników, z wózka. No i piąte stadium, którego nie lubimy najbardziej, to już jest brak samodzielności totalny jakby. Ale na szczęście ta choroba nie musi się rozwijać w tak dużym, szybkim tempie i mamy osoby, które chorują 26 lat albo i dłużej i dotarły na razie do 3. stadium, więc to nie powinno przerażać. Co jest dla nas bardzo ważne, to jakby obserwacja siebie i osoby, które na przykład zauważyły, że mają problem z zawracaniem, zmianą kierunku ruchu, powinny z tym zgłosić się do lekarza, bo jest to jeden z pierwszych objawów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz ruch jest skomplikowany, dopóki chodzimy dobrze. Natomiast po to, żebyśmy umieli się odwrócić, kucnąć, podskoczyć, potrzeba współpracy wielu odruchów. A właśnie odruchy takie, które jeszcze przetrwały z okresu, znaczy przetrwały, które się jakby wykształcały, a musiały też dojrzewać od okresu niemowlęcego, noworodkowego, to one odpowiadają za obecny chód, za obecny nasze płynny ten chód, może tak, za obecną sprawność.
1: Czyli te pierwotne odruchy, tak, które ewoluują gdzieś tam, na przykład czasami jeśli nie ewoluują, to u dzieci różne problemy też wywołują, nie? W takim rozwoju psychoruchowym na przykład, czy językowym.
0: To jest bardzo bliska mi dziedzina i myślę, że ja bardzo na to zwracam uwagę właśnie z racji tego, że jestem pediatrą i jakby wiem, jak to jest ważne w rehabilitacji dzieci. Sama korzystam też z rehabilitacji opartej na jakby integracji tych odruchów, czy na usprawnieniu, jakby, nie wiem, uzupełnieniu tego łuku odruchowego. Pewnie pani, która to robi, teraz się dobrze śmieje, bo nie jestem w stanie, no, jakby, no, neurofizjolodzy, czy fizjoterapeuci, czy osoby, które zajmują się tym na co dzień, one są w stanie to dużo lepiej opowiedzieć niż przeciętny lekarz. Myślę, że to jest też wiedza bardzo ważna obecnie dla neurologów i wydaje mi się, że tak trafiliśmy na taki bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te odruchy, bo naprawdę jak pani, nie wiem, uzupełnia mi odruch skrzyżowanego wyprostu, tak tłumaczy mi, że nad tym pracowała, to bywa tak, że ja po prostu zapominam o objawach, które miałam wcześniej. Pytała na przykład mnie kiedyś przed zajęciami, co mi tak najbardziej doskwiera. Mówię, no ostatnio źle mi się chodzi, mam jakby zaburzenia równowagi. One są śmieszne, bo to nie są typowe zaburzenia równowagi, ale właśnie zmiana kierunku ruchu sprowadza się do tego, że nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, może nie wiemy, gdzie jesteśmy, tylko że nie czujemy się pewnie w tym, tak? tak? Troszeczkę tak, jakbyśmy nagle tracili grunt pod nogami.

0: Tatiana popracowała ze mną, po czym za tydzień mnie pyta, no jak te twoje zaburzenia równowagi? Mówię, o matko, nie pamiętam.
1: Nie pamiętam, że mam, prawda?
2: Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską ze stowarzyszenia Park On. Nasza równowaga to odnalezienie się w przestrzeni, to też nasz błędnik, prawda? Czyli ucho. Wielozmysłowo jest to ze sobą połączone.
3: Zdrowe Trójmiasto.
0: Zdecydowanie. I właśnie, i to jest właśnie jakby tym kluczem, znaczy tym kluczem, tym problemem w chorobie Parkinsona, bo nie tyle błędnik, co bodźce, przewodzenie bodźców z błędnika do kory ruchowej, z proprioreceptorów, czyli z tego ułożenia naszego ciała. Proprioreceptory to są te zakończenia nerwowe, które są w końcach ścięgien, które są w stawach, które analizują nacisk stawu, jeden jakby kości na siebie, ułożenie mięśnia. To wszystko idzie bardzo szybkim impulsem do mózgu, przechodzi przez istotę czarną, gdzie jest właśnie dystrybuowane w różne części ciała i dalej jest przetwarzane i przenoszone wyżej do kory czuciowej, do kory ruchowej, tak? Czyli czujemy to, więc musimy zrobić coś tam, powiedzmy, tak? No idealnie to się pokazuje w balecie, jak można sobie wytrenować to, jeśli to się, nad tym się pracuje cały czas, dlatego tancerze są dla nas bardzo ważnymi ekspertami ruchu.
1: Automatyzacja takie się tworzy,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Tak. Mhm. Dokładnie tej automatyzacji nam brakuje. Właśnie w istocie czarnej tym właśnie się zajmuje dopamina. I oczywiście skupiamy się na tym, że brak dopaminy, że trzeba łykać te leki, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest istota, to będziemy wtedy rozumieli, że ruch, ćwiczenia mogą nam pomóc poprzez wytworzenie jakby nowych połączeń, nowej drogi jakby przewodzenia, również wielozmysłowego, tak jak mówiliśmy, tu chodzi o błędnik albo ruchu przy muzyce, który jakby zapamięta nasze ciało trochę inaczej i wtedy to nasze ciało będzie sprawniejsze. Jak to zrozumiemy, to szybciej może udamy się na jakieś zajęcia ruchowe.
2: No bo tak naprawdę chyba nie do końca znana jest przyczyna tej choroby, prawda?
0: Zdecydowanie.
2: Czy już coś więcej wiadomo?
0: Oczywiście cały czas naukowcy pracują. Chyba tutaj pan profesor Sławek podkreślał, że to jest chyba dziedzina, w której najwięcej cząstek medycznych się bada, jakby leków szukamy. Są w tej chwili również takie badania już na fazie klinicznej, które mówią, że można przeciwciałami też leczyć tę chorobę. Od czego ona zależy, dlaczego giną te komórki, do końca nie wiemy. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ma na to wpływ to, co jemy. Drugą rzeczą bardzo istotną to jest na pewno, to są toksyny. Wiemy też, że w chorobie Parkinsona dochodzi do uszkodzenia jakby, mówimy o tym wymiatanie wolnych rodników, tak? Czyli do jakby na poziomie już tam takim energetycznym, że uszkodzone są systemy enzymatyczne w mitochondriach, które odpowiadają za jakby sprzątanie w tej komórce, za tą energię w komórce. W tej chwili na Zachodzie proponuje się jakby rozpoznanie trzech rodzajów choroby, czyli szybko postępujący, powiedzmy, że tam umiarkowanie postępujący i wolno postępujący. Pewnie to będzie jakiś już zaczyn do tego, żeby wreszcie badać genetycznie, jakie mamy te geny. Moim marzeniem jest, pewnie tego nie dożyję, ale wydaje mi się, że najlepszym układem będzie taki, kiedy będziemy wiedzieli, w jakich mutacjach, jakie strategie lekowe, jakie diety są najbardziej skuteczne. Będzie to leczenie już celowane.
2: To by było wspaniałe, naprawdę. No ale jest szansa, prace się toczą, naukowcy się nie poddają, ale najważniejsze jest też to, że w tak jakby skomplikowanym obrazie, który tutaj, o którym sobie mówimy, że jest taka rzeczywista pomoc i że osoby chore mogą do was przyjść i właśnie. I tam się dużo dzieje z tego, co zauważyłam. Kiedyś już miałyśmy okazję rozmawiać o tańcu z Parkinsonem. Myślę, że ten projekt dalej jest chyba realizowany u państwa, prawda? Ale tak, nie tylko.
4: Tańczymy co tydzień. Właściwie każdego dnia mamy inną ofertę. Mamy zajęcia ruchowe, do których należy tai chi, gimnastyka, tenis stołowy i uważny chód. Mamy zajęcia arteterapeutyczne, czyli na przykład zajęcia z muzykoterapeutą, zajęcia ceramiczne. Mniej więcej raz do roku mamy też taki cykl warsztatów teatralnych. Jeśli chodzi o arteterapię, to mamy również zajęcia chóralne, bardzo dobrze wpływające też właśnie na oddech między innymi. No i mamy też zajęcia z psychologiem, z neurologopedą. Ta oferta jest jakby taka bardzo wszechstronna. Spotykamy się też na basenie solankowym.
0: A jest jeszcze tak fajnie, że tuż przed tym zajęciami są zajęcia uważnego chodu, więc my nie przystępujemy do nagłych ruchów i to nie jest tak, że my jesteśmy najpierw przygotowani. Pan Michał Strzelczyk przygotowuje specjalnie dla osób z chorobą Parkinsona dużo włożył w to pracy, żeby podnieść świadomość ciała. To jest bardzo ważne u nas. Nauczyć mózg, żeby zdawał sobie sprawę z tego, co czuje. Mm-hmm. Prawda? Każdy mięsień przeprowadzamy stopę, nie wiem, zewnętrzną powierzchnią, wewnętrzną i mówimy o tym sobie, co czujemy, co powinniśmy, może nie tyle, co powinniśmy czuć, ale staramy się przeanalizować to i zwrócić, być uważnym na to, co nasze ciało czuje. I przez to uważam, że te zajęcia jakby są... A potem jest ruch, potem jest ta koordynacja, prawda, oko, ręka, ruch, dostosowanie swojej pracy nóg do tego wszystkiego. I to myślę, że to jest bardzo ważne, fajne połączenie.
2: I te próby z tai chi, prawda? Bo
0: tak.
2: To jest taka świadomość duża.
0: Ogromna.
2: Też ułożenia tego ciała w przestrzeni, to nie jest wcale takie łatwe.
0: Dokładnie, to jest medytacja w ruchu, prawda, to jest, czyli cały czas musi mieć ten powolny ruch. No niestety tutaj czasem zdarza się tak, że osoby niektóre mówią, to jest za monotonne dla mnie, to jest za długo, to jest za... My robimy ciągle to samo, ale właśnie na tym to polega. Jeśli poznamy zjawisko i jakby zrozumiemy zjawisko neuroplastyczności, no to wtedy będziemy wiedzieli, że właśnie to jest bardzo ważne. Kiedy patrzymy na tą swoją prawą rękę, to my wiemy, gdzie ona wtedy jest i co czujemy w naszym ciele.
2: Aleksandra Węgorzewska oraz pani Urszula Wyrwińska ze stowarzyszenia Park On.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
2: Dynamiczne zmiany temperatur nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Dlatego my dzisiaj w naszym radiowym poradniku zajmiemy się m.in. profilaktyką głosu. Za sprawą naszego specjalisty opowiemy, co robić, by na przykład mieć zdrowy głos.
5: Radosny głos słychać, nawet przecież jeżeli z kimś rozmawiamy, a nie widzimy go.
2: To bezcenne narzędzie, o czym wiemy nie od dzisiaj, ponieważ w Pomorskiem szaleje ostatnio plaga przeziębień. W ramach naszego poradnika spróbujemy razem z moim gościem zdradzić kilka patentów na piękny, zdrowy głos. Edyta Stańczyk przy mikrofonie, jest ze mną dr Anna Walencik-Topiłko, specjalistka do spraw rehabilitacji głosu, autorka książki Głos jako narzędzie. Witam serdecznie pani doktor.
5: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry pani redaktor.
2: Głos jako narzędzie, jak wszechmocne jest to narzędzie?
5: Oj, mocne, mocne. Głos bowiem jest tak naprawdę kawałkiem osobowości, naszej osobowości, więc wyraża też nas w bardzo czytelny sposób i głosem trudno oszukać. Już cudzysłów tutaj oczywiście stawiam wokół tego oszukać, bo któż by chciał oszukiwać? Chyba, że celowo oczywiście ten głos rzeczywiście stosujemy też w swoim zawodzie, który na przykład ma wpisaną pewną dozę tutaj udawania, czy w aktorstwie, czy na scenie. Ale głos, chodziło mi o to, że głos jest jak barometr, czyli tak naprawdę dokładnie też pokazuje nie tylko nasze cechy osobowości, bo można sczytać po barwie głosu, chociażby emocje, które towarzyszą komunikatom, które przekazujemy, ale też i nasze odczucia, naszą niepewność albo pewność, czyli tak naprawdę daje nam bardzo wiele różnych wskazówek dotyczących zarówno treści tego, o czym mówimy, ale też i nas samych jako mówców.
2: Ostatnio polityka, prawda, niesie ze sobą mnóstwo wrażeń i tam te głosy różnorakie też się pojawiają. Także tak, tutaj nośnik emocji, tak jak pani doktor powiedziała. Osoby, które trafiają do gabinetu pani doktor w Gdańsku, z jakimi problemami najczęściej się zwracają?
5: Jeśli chodzi o głos, to właściwie można byłoby, ja mogę ze swojej perspektywy takiej gabinetowej, właśnie terapeutycznej i diagnostycznej, podzielić odbiorców moich usług na dwie takie duże grupy. Czyli albo to są klienci, którzy już mają dobry głos i tym głosem z pełną świadomością chcą pracować jeszcze lepiej. I to rzeczywiście w tym momencie koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby uświadamiać sobie wszelkie parametry głosu, wszelkie możliwości głosu, które już są, które można rozwinąć, które można jeszcze rozbudowywać i świadomie właśnie kierować w określone rejestry, czy donośności, czy wydolności, czy też określonej wysokości w danych momentach używania tego głosu. Ale te też i drugą grupę stanowią, bardzo dużą grupę, stanowią osoby, które mają zaburzenia głosu bądź z jakiegoś powodu, właśnie chociażby po laryngektomii całkowitej, czyli po usunięciu krtani, po różnych nowotworowych sytuacjach, już tego głosu nie mają w taki naturalny sposób możliwości realizować i szukamy różnych metod zastępczych. Więc no, albo pacjent, albo klient, tak? W tę stronę tutaj za każdym razem należy podążyć, myśląc o tym, z czym logopeda spotyka się w swoim gabinecie pod hasłem głos.
2: Bo jeśli chodzi o takie narzędzia badające głos, wiele się ich na rynku już pojawiło, ale cały czas dzięki inteligencji sztucznej powstają nowe. Wiem, jakiś czas temu wyczytałam, że miała się pojawić taka aplikacja, która miałaby wskazywać na to, czy mamy jakieś zaburzenia głosu, czy też nie.
5: To jest jeszcze w fazie testowania.
2: Cały czas
5: testują. O ile wiem, tak. W każdym razie na pewno nie jest to takie narzędzie, które już jest codziennością w gabinetach logopedycznych czy terapeutycznych. Prawdą też jest to, że bardzo często nadal bazujemy, jeżeli chodzi o nasze logopedyczne takie uwarunkowania diagnostyczne, bazujemy na diagnozie audytywnej, czyli rzeczywiście to nasze ucho plus doświadczenie, plus oczywiście też bardzo szczegółowa analiza epikryzy, czyli historii choroby, jeżeli to jest pacjent i przychodzi do nas już właśnie ze swoimi uwarunkowaniami takimi chorobowymi czy zdrowotnymi określonymi, to my czytamy też pełną dokumentację tutaj pacjenta, która jest nam przedstawiana, czyli taka dokumentacja czy laryngologiczna, czy foniatryczna chociażby najczęściej i odnosimy się do niej, plus właśnie różnego rodzaju próby oceny głosu są tutaj przez nas realizowane. Zresztą w literaturze specjalistycznej, czy w moich opracowaniach, czy innych autorów też Państwo mogą tutaj takie karty diagnostyczne głosu znaleźć i posługiwać się tym schematem diagnozy wtedy, gdy jest taka potrzeba.
2: Jak sobie pomóc, jeśli chodzi o głos? Jak o niego zadbać? Właśnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy te wirusy szaleją, ale też ta temperatura jest tak bardzo zmienna.
5: Tak, zresztą zawsze bardzo trudnym takim czasem w naszej strefie klimatycznej jest sezon grzewczy, czyli wtedy, gdy mamy w pomieszczeniach sucho po prostu bardziej niż poza sezonem grzewczym. I to rzeczywiście nasza śluzówka gardzieli od razu odczuwa i jesteśmy co za tym idzie bardziej podatni, bo ona jest przesuszona, więc bardziej podatni na różnego rodzaju szaleństwa, takie wirusowe czy też potem bakteryjne. Nasz głos to wszystko oczywiście sobą oddaje natychmiast, czyli przechorowujemy. Jeśli słyszymy, i to jest jedna moja taka prośba, propozycja, żeby zawsze pamiętać, nie ignorujmy zmian w głosie, czyli jeśli słyszymy, że nasz głos zaczyna właśnie jakoś się zmieniać, co to znaczy? To znaczy, że na przykład zamienia barwę. Gdzieś taka barwa nosowa się zaczyna tutaj u nas pojawiać. Czy właśnie słyszymy chrypkę? Ta chrypka zaczyna nam gdzieś doskwierać i pudzimy się i już tendencja do takich właśnie chociażby odchrząkiwań się pojawia. Czy w ciągu dnia właśnie słyszymy, że ten głos zaczyna być taki bardziej chropowaty w odczuciu słuchowym? No to w tym momencie proszę nie ignorować takich sygnałów. To wcale nie musi tak być, że krtań czy gardło musi od razu reagować jakimś dużym bólem, który wysyła do nas sygnał, uwaga, coś tam się dzieje nie tak, bo równie dobrze właśnie takie dysfoniczne zmiany mogą tutaj być takim pierwszym sygnałem, że nasza krtań zaczyna być chora, więc proszę pamiętać, że dysfonia, czyli właśnie taka chrypka, jeżeli występuje gdzieś ponad 2 tygodnie po infekcji, to już powinna budzić nasze delikatne zaniepokojenie i tak naprawdę powinniśmy w tym momencie udać się do specjalisty z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Do specjalisty. I to też druga wskazówka właśnie związana z tym, żeby uwaga, jak głos i o niego zadbać. A mianowicie lekarz pierwszego kontaktu, czy nasz lekarz rodzinny, który jest wspaniałym specjalistą, oczywiście pomaga nam w różnych sytuacjach, nie ma takich uprawnień, nie ma takich przecież możliwości, żeby naszą krtań obejrzeć. A najlepiej w takich sytuacjach rzeczywiście, żeby specjalista bezpośrednio zajrzał do krtani. Zrobił badanie typowy, taki pakiet laryngologicznych badań czy foniatrycznych i co za tym idzie, proszę w tym momencie właśnie skierować swoje kroki do gabinetu laryngologa czy też foniatry. Foniatry i to też trzecia wskazówka. Jeżeli jesteśmy w tej grupie ryzyka, wiemy, że nasza krtań jest kapryśna, wiemy, że na przykład często zapadamy na różnego rodzaju infekcji, jesteśmy podatni, no to zaprzyjaźnijmy się z foniatrą. To jest taka specjalizacja foniatria, która w szczególny sposób, bardzo szczegółowo właśnie może nam zdiagnozować, pomóc zdiagnozować masować naszą krtań.
2: Czyli jeżeli pojawiają się problemy, to najlepiej do specjalistów, tak jak słyszymy. A w ramach profilaktyki, co my możemy zrobić?
5: Oprócz tego, że słuchać swojego głosu, czyli znać jego parametry i być właśnie w pewien sposób tutaj mądry, wrażliwie słuchając tego głosu, być też aktywnym na jego zmianę, no to też i odpowiednio na nie reagować, no to też na pewno warto zadbać właśnie o to, żeby ogólnie nasza kondycja taka i samopoczucie i kondycja psychofizyczna była na wysokim poziomie, bo to zawsze, tak jak mówiłyśmy dzisiaj na początku, głos jest takim barometrem, więc odda wszystkie odcienie naszego samopoczucia, ale też i po prostu zadbać o zdrowie, system odpornościowy, dbać o niego, nie tylko w tych sezonach właśnie takiego podwyższonego ryzyka, ale infekcji, ale też zawsze, zawsze, zawsze. Kondycja psychofizyczna jest ważna i właśnie nasz system odpornościowy. Oprócz tego, na pewno też należy zadbać o to, żeby głosu nie przesilać, czyli też znać swoje narzędzie, którym się posługujemy, nie tylko w pracy, ale przecież i na co dzień. Nie wierzę, pani redaktor, że pani należy do grupy osób, która nie lubi mówić.
2: Czyli tak naprawdę, prawda?
5: I na co dzień nam towarzyszą takie sytuacje, że niekoniecznie gdzieś musimy iść i prowadzić wykład przez 10 godzin, czy ileś lekcji, 8, 9 w ciągu dnia, żeby przeciążyć głos. Bo są wśród nas też gaduły na co dzień. I też należy w tym momencie zadbać o to, żeby nie przesilać głosu. Czyli znać na tyle swój aparat mówienia, głosotwórczy, żeby wiedzieć, że na przykład warto mu czasem zrobić taki urlop, no niekoniecznie jakoś tam godzinny od razu w ciągu dnia milczenia, ale właśnie milczenie jest taką dobrą otuliną, taką fantastycznym takim szalikiem dla naszej krtani i w tym momencie ona się pięknie potrafi odregenerować, czyli takie 5-10 minut milczenia co kilka godzin, świetne.
2: Takie milczenie jest złotem tutaj.
5: O, właśnie, dokładnie, dokładnie tak. Poza tym, co jeszcze? Na pewno warto też pamiętać, że nasza krtań nie jest gdzieś jakimś, nie wiem, organem odseparowanym od reszty organizmu. Więc też pamiętajmy, że na przykład jeżeli jesteśmy znowu w innej grupie ryzyka, czyli na przykład jakichś stałych chorób przewlekłych, chociażby, nie wiem, choroby tarczycy, które są ostatnio no, bardzo często spotykane w populacji, to też ma to znaczenie dla jakości funkcjonowania naszej krtani i ma też przełożenie na głos. Czyli też jeżeli jesteśmy na przykład przy takim stałym leczeniu endokrynologa, to powiedzmy mu o tym, że na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort krtani, żeby tutaj pełna współpraca specjalistyczna była. No i zewnętrzne warunki, czyli tak do tej pory mówiłam o tym, co od środka można o co zadbać, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli mówimy i oddychamy również, to przecież powietrzem, które nas otacza. Czyli właśnie zadbajmy o to, żeby ono było określonej wilgotności. Nie powinno być zbyt suche, czyli takie około, mówi się tutaj w tych parametrach podając, że około 50-60, nawet czasami do 70% wilgotności powietrza. To jest bardzo dobra opcja, którą nasza krtań bardzo, bardzo preferuje. Ale też i temperatura powietrza, w której przebywamy, też nie powinna być ani za niska, ani za wysoka. Czyli właśnie takie optimum to jest od 18 do 21, 22 maksymalnie stopni. I tu uwaga, bo też w sypialniach nie powinno być za gorąco chociażby i nie powinno być za sucho. No i też zadbajmy o to, aby powietrze było czyste, czyli żebyśmy gdzieś nie tutaj agresywnie nie oddziaływali jakimś czy kurzem, czy podwyższonym jakimś zanieczyszczeniem powietrza, bo to też bardzo niedobrze działa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to przesilenie głosu, bo tak nie skończyłam tego wątku, troszkę przeszłam od razu do zewnątrzpochodnych tutaj różnych czynników, które mają znaczenie dla funkcjonowania naszej krtani. I jeszcze to przesilenie polega na tym, żeby chociażby nie krzyczeć, bo krzyk jest taką techniką niedobrą, agresywną dla naszych fałdów głosowych i prowokuje do różnych potem właśnie reakcji takich obronnych krtani. Więc nie krzyczmy, mówmy głośno, ale nauczmy się, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie takiej techniki mówienia bezpiecznego, gdzie i tor oddechowy, i podparcie przeponowe, czyli właśnie taka odpowiednia technika i wyrazistość artykulacyjna będą tutaj przez nas świadomie stosowane, żeby ten głos rzeczywiście albo bardziej donośnie zabrzmiał, albo wybrzmiał półgłosem. No i może taka ostatnia wskazówka, bo jeżeli mówię o donośności głosu, to też jeżeli się Państwu przytrafi infekcja, jeżeli się Państwu przytrafi jakiś dyskomfort, no i pojawi się na przykład bezgłos, albo taki rzeczywiście bardzo obciążony chrypką głos, to pamiętajmy, nie szepczemy wówczas, bo szept jest też taką techniką mocno obciążającą nasze fałdy głosowe i możemy sobie w tym momencie bardziej zaszkodzić niż pomóc tak naprawdę.
2: Dbamy o to, żeby ta nasza śluzówka była odpowiednio nawilżona, czyli tak sobie myślę, że jak rano wstajemy, otwieramy oczy, to nie zaczynamy od kawy, tylko dobrze jest na przykład wypić szklankę wody.
5: Tak, woda jak najbardziej, to nawilżenie też tutaj możemy od takiej strony o nie zadbać. Rozpoczynanie dnia od przysłowiowej filiżanki przesmacznej. Ale no właśnie.
2: Oczywiście, czyli najpierw woda, potem kawa. I potem woda.
5: No jakiś kompromis to jest.
2: Wspomniałam na początku o tym holistycznym podejściu właśnie, jeśli chodzi o rehabilitację głosu. Holistycznie, czyli tak całościowo. Potroszę już pani doktor tutaj o tym opowiedziała, żeby właśnie, że nasz głos to my właściwie w całości.
5: Tak, i to jest jedno podejście właśnie do holistyki, żeby sobie z tego zdawać sprawę, ale drugie też to interdyscyplinarność zespołu, który może nam pomóc.
2: Czy my w Trójmieście mamy takie grono specjalistów, którzy są w stanie tak właśnie całościowo pomóc?
5: Tak.
2: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
5: Życzę wszystkim Państwu wszystkiego, co najlepsze. I zdrowych głosów, i takich radosnych głosów.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Reklama. Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
8: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
9: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
8: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
10: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
11: Dokładnie.
10: Ludzie machają, uśmiechają się.
12: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
7: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
13: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
14: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
15: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.

myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: ty przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda 87,8 FM.

0: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne.

0: trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

bo dobry to on tak chce. Lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast wącalo

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
10: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
9: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
11: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
9: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To między innymi wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
12: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
9: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, bieg mnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna, Marianna.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
12: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
1: Została ostatnia reklama.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dzień dobry Państwu, już 10:00 i za chwilkę rozpoczniemy nasz cudowny, niedzielny koncert życzeń. Ale najpierw co? Na wiadomości dobre i piękna prognoza pogody.
7: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
8: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
7: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
9: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
7: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
10: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
10: Radio Pogoda.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: To jest koncert życzeń, nasz niedzielny Robert Janowski. Kłaniam się Państwu nisko. Proszę Państwa, dzisiaj wysyp życzeń. Od urodzinowych i imieninowych, poprzez rocznicowe. Oczywiście za wszystkie nadesłane życzenia bardzo dziękuję i zachęcam do ich składania poprzez nasz formularz na stronie naszego radia, poprzez moją skrzynkę mailową robert@radiopogoda.pl lub dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Czas teraz na jakąś najpiękniejszą melodię. Marek Rychuta zaśpiewa Miłość drogę zna.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisał pan Jurek dla pani Zosi. Z okazji urodzin, choć czas płynie nieubłaganie, a w sercu czasem budzi się tęsknota za minionymi latami, pamiętaj, że dojrzałość to najpiękniejszy bukiet życiowych doświadczeń. Pięknie, zgadzam się. Przed tobą wiele jeszcze, wciąż jeszcze wiele pięknych dni, spokojnych poranków, zachwytów nad codziennością. Życzę ci zdrowia, niesłabnącej pogody ducha oraz poczucia, że to, co najlepsze, wciąż może się wydarzyć. 100 lat w zdrowiu i szczęściu. Życzę Jerzy. Poproszę coś, panie Robercie, z repertuaru Mieczysława Foga. Bardzo proszę, w małym kinie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz ktoś się nagrał na sekretarkę. Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć na serdeczniejsze życzenia dla mojego syna i synowej. Kochany Wojtku i Gosiu, z okazji porcelanowej, to jest 20. rocznicy ślubu, przesyłam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wam, aby wasze uczucie wciąż kwitło, każdy dzień przynosił zdrowie i spełnienie wspólnych marzeń. Tego życzy mama Halinka i tata Janek. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy. Wojtek i Gosia, 20 lat razem. Nie wiedziałem, że porcelanowe gody są 20. Już wiem. Dziękujemy bardzo i kolejnej 20 życzymy przynajmniej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To przyjaciółka do przyjaciółki. Panie Robercie, 15 czerwca moja przyjaciółka Basia obchodzi kolejne urodziny. Ładnie, kolejne. Przyjaźnimy się, domyślam się, od ponad 50 lat. A kiedy się spotykamy, patrzymy sobie prosto w oczy, a nasze serca uśmiechają się do siebie. Wow. Basiu, bądź szczęśliwa. Czerp z życia jak najwięcej. Halinka się podpisała. Czy mogę prosić dla jubilatki piosenkę Alicji Majewskiej? Bardzo może pani prosić. Basieńko, jeszcze się tam żagiel bieli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniłam, nie to nie on. Nie to nie on, nie znów, nie dziś, a przecież mógł naprawdę przyjść.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Witam panie Robercie, chciałbym przekazać życzenia dla mojej mamusi Halinki i złożyć jej życzenia z okazji od kochających córek Agnieszki i Kasi. Kochana mamusiu, w dniu twojego święta, no pewnie urodziny albo imieniny, skoro z okazji, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki Agnieszka i Kasia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy waszą mamę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Została ostatnia reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: To jest niedzielne przedpołudnie jeszcze w Radiu Pogoda, w którym trwa koncert życzeń i wracamy, prawda? Zaraz po wiadomościach, jak zawsze, i po prognozie pogody.
5: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
5: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
6: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
5: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
7: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
5: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
8: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
5: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Na początek tej godzinki, drodzy moi, wiadomość z maila. Witam panie Robercie, chciałem prosić o odczytanie życzeń na antenie kochanemu tacie Andrzejowi. Z okazji piękny wynik. Piękny wiek, 89. rocznicy urodzin. Wypada właśnie dzisiaj. Kolejnych lat, tato, w tak doskonałej formie i zdrowiu jak do tej pory. Wiele szczęścia, radości, chęci do życia. Twój Adam, twój syn Adam. Jeśli można by było poprosić o Glena Millera. Czasem leci w państwa radiu. Dziękuję i pozdrawiam z warszawskiego Bemowa, Adam. Dla pana Andrzeja będzie In the Mood, Glen Miller.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława od teściowej teraz będą życzenia.
2: Proszę.
1: Witam panie Władysławie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla pana życzenia imieninowe, ale też urodzinowe, które były wcześniej. Od pani Janiny. Panie Władysławie.
2: Sekunda, ale to jest chyba jakaś pomyłka.
1: Tak? Pani Janina, to nie jest pani teściowa pana?
2: Nie, no skądże.
1: A, to pomyłka. Przepraszam bardzo. Wszystkiego najlepszego.
2: Naprawdę, nie znamy się pierwszy raz.
1: Pozdrawiam pana serdecznie.
2: No, dziękuję. Ja już mam 85 lat, to panie.
1: Ja po głosie myślałem, że ma pan 25, panie Władysławie.
2: No to panie. Dobrze pan trafił.
1: No właśnie, trzeba się uśmiechać całe życie, bo na tym to polega, no. Dziękuję, miłego dnia.
2: Również wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: Ale... Niespodzianka. Pan Władysław nie ma imienin ani urodzin, ale przecież kompletnie nie szkodzi. Na pewno miał jakąś teściową, a może jeszcze ma, która mu dobrze życzy. Więc w takim razie zabiorę cię Magdaleno, panie Władysławie. Taką piosenkę panu dedykuję, a panią Janinę, teściową innego pana Władysława, też serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam z maila od pana Jarka. Robert@radiopogoda.pl. Przypomnę. Kochanej mamie, zdrówka. Zdróweczka i zdrówka. O, rzeczywiście przyda się, bo to jest na 93. urodziny. Życzy syn Jarek. Niech każdy dzień mamu przynosi ci radość, a ból będzie wspomnieniem, które nie wraca. Kochana mamusiu, 100 lat w zdrowiu. Synek, pięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Edyty teraz zadzwonimy.
2: Pani Edytko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
3: Radia Pogoda.
2: Tak. Z koncertu życzeń. Mam dla ciebie życzenia, proszę ciebie, ładne. Jakbym sam, jakbym takie dostał, to też bym tak się uśmiechnął jak ty.
3: Ojejku.
2: Droga Edit, tu jest Edit napisane. Tak, tak na ciebie ktoś mówi widocznie. Nasze drogi skrzyżowały się w nieoczywisty sposób. To, że znalazłaś się w moim życiu, jest największym darem, jaki mógł dać mi świat. I chciałbym, by nasze kroki w życiu były dyktowane przez muzykę miłości. Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. Pokazujesz mi życie swoimi oczami, a ten obraz staje się bliski memu sercu. Kochajmy to życie razem. No to właściwie tyle. Hubert się podpisał, bo jeszcze prosi o piosenkę Edyty Geppert. Oczywiście o życie, kocham cię nad życie. No to się, no to masz adoratora takiego głęboko zaangażowanego, Edytka.
3: Co? No tego to się najmniej spodziewałam w życiu.
2: Ale
3: na to nie wpadła.
2: Czy ty już jesteście oficjalnie parą, czy nie?
3: Nie.
2: Nie.
3: Nie.
2: No ale słuchaj, no jest pod twoim wielkim wrażeniem, jak słyszysz.
3: No właśnie słyszę.
2: A kurczę, będziesz teraz musiała z tym żyć. Już się tego nie da nie odsłyszeć, wiesz,
3: bardzo.
2: O co?
3: Nie, no piękne życzenia.
2: Piękne słowa.
3: Nie chcę powiedzieć, bo no, jestem bardzo zaskoczona.
2: Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. No gdzie ostatnim? No gdzie? Tak trochę o umieraniu to było, nie.
3: No nie.
2: Nie, że każdy dzień po prostu niezwykły, najpiękniejszy, tak.
3: No właśnie.
2: Żeby każdy.
3: Dziękuję.
2: No Edytka, no co ci powiem, no.
3: Pięknie.
2: Pięknie, niech serduszko tam wisi nad wami jak najdłużej.
3: Dziękuję pięknie. Wspaniałego dnia dla pana i dla słuchaczy.
2: No, na pewno twój będzie wspanialszy.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję, trzymaj się, pa.
3: Pan też, dziękuję.
2: Dziękuję i teraz jeszcze Edyta Geppert zaśpiewa. Och, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Tutaj czytam dla państwa. Jestem pana stałą słuchaczką. Chciałabym za pośrednictwem radia, redakcji Radia Pogoda złożyć życzenia mojej mamuje Bogusi, która kończy 80 lat, kochana mamo. Żyj, nie licząc wcale lat. Wciąż z rozkoszą patrz na świat. Siłę ducha, myśli, nóg niech jak dotąd daje Bóg. Dobre, z tymi nogami. Najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich 80. urodzin. Ela i Tomek z rodzinami. Pani mamusia ma na imię? Bogusia, a przepraszam, panie Bogusiu. To dla pani było.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ale ja sław.
1: Tak, tak się nazywa ten program.
0: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
19: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travistofast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: No i samo południe, proszę Państwa. Słyszymy się, trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz szybciutko wiadomości i prognozę pogody poproszę.
12: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
12: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
14: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
15: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
14: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
12: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
16: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
12: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
17: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejną godzinę koncertu życzeń. No rzecz jest od życzeń właśnie, nadesłanych przez pana Michała. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla mojej kochanej żony Elizy. Zdrówka szczęścia dla nas i dla nas jeszcze wielu, wielu lat w pięknej miłości, która trwa między nami. Pięknie, prawda? Właśnie imieniny. Oprócz Elizy dzisiaj obchodzą jeszcze Michał, Ryszard, Felix. Tak, tyle. Dzisiaj więcej nie znalazłem. Wszystkiego najlepszego. A śpiewa Roy Orbison, California Blue.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonimy do pani Anny.
2: Tak, proszę.
1: O, witam pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Przyszły do pani życzenia od córki Agnieszki z okazji urodzin, które niedawno pani obchodziła, pani Aniu.
2: Tak, obchodziłam.
1: I chciałbym je pani przekazać. I Agnieszka pisze tak: panie Robercie, chciałbym mojemusi życzyć przede wszystkim zdrowia, aby porzuciły ją drobne, codzienne bolączki. Chciałabym życzyć jej, aby miała czas i chęć czasami zatrzymać się i na swojej pięknej działeczce siąść, rozkoszować się pięknem kwiatów i odpocząć w tym pięknym otoczeniu. I chciałabym podziękować jej za to, jaką jest cudowną mamą, za jej miłość, za troskę i za wsparcie. Kocham cię, mamo, Agnieszka.
2: No, jest mi bardzo miło. Bardzo szczęśliwa.
1: Też byłbym, tylko nie mam takiej córki pięknej, wspaniałej Agnieszki, pani Aniu.
2: No, naprawdę mam cudowną córkę. Zresztą syna też urządzili mi piękne przyjęcie urodzinowe, także jestem szczęśliwa cała.
1: Domyślam się. A ta działka to gdzie? Daleko od domu?
2: No, 21 kilometrów, bo ja w Bydgoszczy mieszkam.
1: A, okej. Okay. A, znana mi Bydgoszcz. No, ale to tam macie, wszędzie możecie mieć piękne działki, bo tam jest wszędzie dookoła wspaniale.
2: Nie, ale to tak mamy na takim osiedlu, na takiej wsi Nekla, ale tam jest dużo działek. Ale mam naprawdę piękną działkę.
1: Z tego, co pisze Agnieszka, to tak. No to trzeba tam usiąść i rozkoszować się.
2: No, dziękuję bardzo za życzenia.
1: Bardzo proszę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Po to jesteśmy, żeby dawać takie dobre słowa od ludzi do ludzi. Od najbliższych do najbliższych.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pani Aniu, wszystkiego dobrego od nas również.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli jest taka możliwość, jeszcze pani Agnieszka pisze, poproszę o utwór Kapitańskie Tango, ponieważ mama ma najlepsze wspomnienia z tym utworem z młodych lat. No, to gramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz, Basieńko, kto się nagrał?
2: Szanowny panie Robercie, w czerwcu 15 będzie miała imieniny moja dziewczyna Jola Jabłońska i z tej okazji chciałem jej życzyć dużo zdrowia, pomyślności, żeby się nie poddawała i żeby walczyła dalej ze swoją chorobą. A 18 czerwca będzie miała imieniny moja siostra i też chciałbym jej podziękować za wszystko, za opiekę i za to, że mnie poznała z waszym radiem. I życzę jej też mojej siostrze dużo zdrowia, pomyślności. Tomasz Załyński. Dziękuję.
1: Ładnie pan powiedział, że moja dziewczyna. No może rzeczywiście dziewczyna, ale to są bardzo ważne słowa. Pani dziewczyno, słowa wsparcia, bo już jest przynajmniej jedna osoba blisko, która się martwi, która chce, żeby było jak najlepiej, a już jest coraz więcej, bo i my też przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy serdecznie, będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
13: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mirka teraz zadzwonimy.
2: Proszę.
1: Panie Mireczku, dzień dobry. Panie Mirku, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię, bo mam życzenia dla pana urodzinowe. Były czy będą?
2: No będą.
1: A, no to dobrze, jestem pierwszy. A właściwie Ewa napisała te życzenia dla pana.
2: No bo cieszę się bardzo.
1: Akurat mam audycję, więc pewnie jak będą, to może nie będzie. Więc tak, pani Ewa pisze: mój partner obchodzi 83. urodziny. Gratuluję, panie Mirku. I w dniu twoich urodzin życzę ci, by każda chwila była cenna, każdy dzień był radosny, każdy miesiąc pełen dobrych wrażeń, a rok absolutnie wyjątkowy i godny zapamiętania na wiele kolejnych lat. Dziękuję za to, że jesteś, Ewa.
2: Bardzo ładnie, dziękuję. I to jeszcze przez pana przesłane.
1: Bardzo ładnie. Jak znajomość z panią Ewą, panie Mirku, rozwija się?
2: Bombowo, nie może być lepiej.
1: No kurczę.
2: Osiągnęliśmy szczyt znajomości i miłości.
1: Szczęścia z ciebie.
2: No właśnie.
1: Ale sobie zasłużyłeś, Mirek, trzeba tak myśleć o tym.
2: No myślę, też tak sądzę, jak tak nawet samokrytycznie podchodzę, to chyba właśnie zasłużyłem z panią Ewą.
1: Tak, jesteś po prostu fajny facet, no.
2: Tak jest.
1: Tego się trzymajmy, Mireczku. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Bardzo
2: dziękuję.
1: Proszę. Cześć. Pan Mirek, no właśnie jeszcze Anna Jantar będzie dla ciebie, Mireczku, śpiewała. Myślę, że jesteś pogodnym człowiekiem, bo chyba tytuł nieprzypadkowo wybrany za każdy uśmiech twój. Od pani Ewy dla pana Mirka. Posłuchajmy wspólnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Ewelinka do mnie napisała życzenia dla męża Wojtka i naszych córek Majka i Kaśka, moich urodzinowych prezentów. Ja się urodziły w urodziny mamy. Wypamiętały, że kocham ich najbardziej na świecie, całą tę trójkę, i życzę im wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ewelinka, swoich najbliższych. Pozdrawiam, to my was też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruch i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także

0: że wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Godzina 13, proszę Państwa, więc tak, za chwilkę ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania. Teraz wiadomości, poproszę prognozę pogody i wracamy za chwilkę.
17: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
17: Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
18: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
17: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
19: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
17: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. spektroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
3: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
17: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
11: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
17: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
16: Ostatnia godzina, przed nami jeszcze kilka życzeń, na pewno się zmieści. A kto chciałby przesłać swoje życzenia na przyszłość, na przyszły tydzień na przykład, to już dzisiaj raczej chyba się nie zmieści. To pamiętajcie, przypomnę, robert@radiopogoda.pl, 22 444 4004, to jest numer do sekretarki Basi. No i formularz z naszej strony radiopogoda.pl. Teraz Krysia Giżowska. Nie było ciebie tyle lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ewa dla Marii, córka dla mamy. Dziękujemy ci, mamusiu, za całe życie pełne miłości, pełne troski, wsparcia, rodzinnego ciepła. Jesteś wspaniałą mamą, cudowną babcią i osobą, która zawsze jednoczy naszą rodzinę. Ja znam takie osoby, zawsze są w rodzinie takie, które jednoczą, wiedzą, kto kiedy ma urodziny, imieniny, jeżdżą na pogrzeby, na chrzty, na śluby, na wesela, na wszystko. Także spełniamy jedno z twoich marzeń, bo chciałaś usłyszeć pozdrowienia z Radia Pogoda. Życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, wielu pięknych chwil każdego dnia. Bardzo cię kochamy, jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiłaś. I prosimy, panie Robercie, o dedykację utworu Cyganeria w wykonaniu Ireny Santor. Podpisała się Krysia, Ewa i Piotr, pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie i piosenka tylko dla pani, śpiewa Irena Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, może to jest niecodzienna prośba, tutaj ktoś pisze, ale chciałabym sama sobie złożyć życzenia urodzinowe. To się zdarzało już nieraz. I imieninowe również. Kończę 60 lat. Życie mnie ostatnio przetarło. Zostałam sama, chciałam zrobić coś dla siebie. Dzieci mieszkają za granicą, a w kraju z rodziny nie ma już prawie nikogo. Pozdrawiam panie Robercie i całą ekipę prowadzącą. Miłego dnia. Ale trzeba się rozejrzeć dookoła. Na pewno pani znajdzie. Może nie za chwilkę, a może jutro, pojutrze kogoś. Są miejsca, są kluby, gdzie można się spotykać, nawiązywać znajomości. Potem te znajomości są przyjaźniami. Czasami mogą być czymś więcej. No, nie jesteśmy sami na świecie. Jeśli nie chcemy być sami, to nigdy nie będziemy. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

Ja nie jestem Philip Clay, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpool, nie gram nigdy głównych ról. Za

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, do pana Karolka teraz jeszcze zdążymy zadzwonić.
2: Tak, co?
1: Panie Karolu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Niedawno pan miał urodziny, panie Karolu,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, miałem, dziękuję bardzo.
1: Właśnie, i przyszły życzenia od Magdaleny. Żona?
2: Żona.
1: Już żona.
2: Prawie od 30 lat.
1: Co ty powiesz? No, to widzisz. No. To ją trzyma przez 30 lat, to bądź dumny, zadowolony. No. Magdzia pisze tak. Kochanie, z okazji twoich dopiero co minionych urodzin, życzę ci oczywiście zdrowia. Ona dowcipna babka. I dalej.
2: No nie, bo akurat mnie coś dotknęło, więc dobrze, że zdrowia.
1: A no zdrowie zawsze, tak, to ja wiem. Kiedyś nie zwracałem uwagi na to słowo, a teraz coraz bardziej. Życzę ci również cierpliwości oraz, aby niteczki nigdy ci się nie plątały i krzyżyki równo się układały. Kocham cię nad życie, Magdalena. No to musisz mi wyjaśnić trochę, Karol.
2: No wyjaśnić, jeżeli chodzi o krzyżyki i o niteczki, to jest, wyszywam obrazy haftem krzyżykowym i czasami się tam zdrażnić może człowiek.
1: Ale zawodowo to
2: człowiek pozytywnie zakręcony.
1: Zawodowo to robisz?
2: Nie, to zawodowo to nieopłacalny interes.
1: No dokładnie.
2: Tak hobbystycznie dla siebie, nie? Ewentualnie to komuś znajomemu, co wie, ile to roboty wymaga, można coś takiego.
1: Ja sobie wyobrażam. Ale słuchaj, to
2: powiem szczerze, że będę musiał chyba żonie też takie życzenia złożyć, bo jej tym bardziej się nyteczki by się przydały, żeby się nie plątały, bo ona znowu na szydełku wszystko robi, nie?
1: Aście się dobrali, Karol, naprawdę.
2: Tak. No właśnie dużo ludzi nam mówi, wiemy, żeśmy się poszukali.
1: No chyba tak, no to takie zainteresowanie.
2: Niektórzy mają pasję w muzyce, a drudzy mają w innych rzeczach, nie?
1: To absolutnie.
2: Tak, u ciebie na przykład.
1: Tak, dokładnie. Wszystko, ale wszystko jest tak samo cenne, bo to wszystko nas dokładnie tak samo wypełnia, daje tyle samo radości.
2: Dokładnie.
1: Karol, to ściskaj Magdalenkę. My wam serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Trzymajcie się, papa.
2: Papa.
1: I Barbara Streisand, Woman in Love. To tak jakby Magda od siebie powiedziała dla Karola.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej,

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Proszę państwa, koniec na dzisiaj. Więcej się nie zmieści, ale z tym większym utęsknieniem czekamy na kolejny weekend. Ale za to po 14 zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie, gdzie gwiazdą programu jest zawsze jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. I słuchamy sobie rozmów i piosenki puszczamy, które że nasz klubowicz kocha. Gospodynią oczywiście jak zawsze Asia Kruk. Zapraszamy. Dziękuję państwu za wspólny weekend. Robert Janowski, do usłyszenia.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Autopromocja.
6: Królowa polskiej estrady Ewa Ben.
7: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
6: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
7: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
6: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
14: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
17: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium.

0: nad Motławą, w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
4: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Gościem dzisiaj będzie pani Anna. Posłuchamy, co pani Anna ma do powiedzenia na temat swojego życia i swoich najpiękniejszych melodii. Ale teraz wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Kolejna niedziela czerwca i kolejny wspaniały gość na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry wszystkim.
0: Muszę pani coś powiedzieć, pani Aniu. Otóż jestem niezmiernie wzruszona i się popłakałam dosłownie kilka minut temu, kiedy oglądałam panią w internecie, na YouTubie i pani piękny teledysk.
4: No, bardzo jestem wzruszona, że... Ja sama, ten teledysk przeszedł moje oczekiwania. Ja nie sądziłam, że będę mogła w wieku 65 lat zacząć tańczyć i zacząć nagrywać teledyski, ale to jest coś najpiękniejsze, co chyba mi się mogło w życiu w ogóle przydarzyć. I to w takim wieku, kiedy mam w tej chwili 67 lat, tak? I zaczęłam dopiero tańczyć, więc... Przeżycie niesamowite.
0: Każdy powinien to obejrzeć i dlatego już za chwileczkę w Radiu Pogoda podamy tytuł tego teledysku i serwis, na którym on się znajduje. Napisała pani do nas, że ma pani dwie pasje tak naprawdę. Dodam tutaj jeszcze trzecią, jaką są najpiękniejsze melodie. To tak przez skromność, tak, tylko tak, na samym końcu. Ale powiedziała, napisała pani, że to są podróże i taniec i najpierw na tym drugim chciałabym się skupić. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, pani Anna, nasz dzisiejszy gość w Radiu Pogoda, zaczęła tańczyć 2 lata temu, ma piękny projekt taneczny z zawodowym tancerzem i część tego projektu jest już zrealizowana i można to właśnie zobaczyć w internecie, na serwisie YouTube. Natomiast ten teledysk nosi tytuł Taniec nie zna granic. Stefano Terracino i Anna Krygier, rumba. I ta rumba jest taka, że no ja jestem zachwycona.
4: Tak, i to jest teraz kolejny będzie teledysk i będzie też tak, taniec nie zna granic. Tango.
0: No dobrze, taniec tańcem, o podróżach jeszcze porozmawiamy, bo tutaj też jest pani silną zawodniczką, ale najpierw muzyka, za chwilę zaczniemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Anną z Warszawy, pani Anno.
2: Tak, z Warszawy.
1: Z panią Anną z Warszawy, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No i tutaj takie duża różnorodność jest. Helena Wądraczkowa, Malowany dzbanku, to na numer 1 sobie pani wybrała. Proszę się teraz tłumaczyć, dlaczego.
2: Otóż, proszę państwa, no zaczęłam podróżować 47 lat temu. To wiadomo, był okres komunizmu, trudności paszportowe, fakt, że zarobki w Polsce nie wystarczały na dalekie podróże. Więc moje pierwsze wyjazdy ograniczały się do krajów demokracji ludowej, czyli Związek Radziecki, Rumunia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja. No i wtedy każdy z tych krajów miał jakąś gwiazdę, której szlagiery wszyscy znali, śpiewali. Była to Ała Pugaczowa, Frank Szebel, ale też była właśnie między innymi Helena Wądraczkowa i piosenka Malowany dzbanku. Dlatego też w podróżach zapisałam w piosenkach swoją historię życia. I właśnie te najtrudniejsze lata, ten okres lat 70., 80., kiedy naprawdę nie było nas stać na wiele, ale te kraje demokracji ludowej, no to było tylko takie malutkie okienko na ten świat, no tak. I korzystałam z tego okienka i właśnie dlatego chciałabym usłyszeć Helenę Wądraczkową z jej przebojem.
1: No proszę bardzo, na pani życzenie, pani Anno, Malowany dzbanku i Helena Wądraczkowa w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach przekolorowa pani Anna wybiera swoje ulubione piosenki, ale ma do powiedzenia też na inne tematy całe mnóstwo fantastycznych, pogodnych, inspirujących informacji. Proszę z nami zostać i słuchać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Sejl na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie pani Anny dzisiaj w Radiu Pogoda. Podróżujemy muzyką, jak to się bardzo ładnie pani Anna wyraziła. Eleni, nasz najpiękniejszy dzień, pani Anno.
2: W końcu przyszedł rok 1989, rok transformacji ustrojowej, no i uchyliły się drzwi do dalszych podróży. Na razie nieśmiało zaczęłam zwiedzać Europę, a dokładniej kraje basenu Morza Śródziemnego. I jednym z takich pierwszych krajów po roku 89 to była Grecja. Byłam zachwycona jej klimatem, ciepłym morzem, którego sobie nie mogłam wyobrazić, jeżdżąc na czasy pracownicze nad nasz Bałtyk. Co to znaczy ciepłe morze? Więc no to jest naprawdę, jak ja to z perspektywy czasu teraz patrzę na to wszystko, to było takie dziwne, takie nie moje jakieś, ale właśnie to był jeden z pierwszych kierunków, kiedy po 89 roku gdzieś dalej już zaczęłam podróżować. I no jak Grecja, no to wiadomo, kojarzy mi się to z Eleni, kojarzy i bardzo, bardzo lubię, jeśli chodzi o tę Eleni, bardzo lubię piosenkę Nasz Najpiękniejszy Dzień i dlatego wybrałam ją do moich najpiękniejszych melodii, bo jest piękna. To jest po prostu, bardzo, bardzo mi się podoba, jest. No i przypomina mi Grecję, o, może tak.
1: Wcale się nie dziwię, ja też uważam, że to jest przepiękna melodia. A jeszcze panią zapytam, wraca pani do Grecji co jakiś czas?
2: Mam taką zasadę, że dwa razy do tego samego kraju nie jeżdżę, ponieważ już odwiedziłam 83 kraje na 6 kontynentach i zdobyłam też 7 kontynent świata, Antarktydę, to staram się, bo życie tak szybko biegnie, że mówię, Boże, chyba nie zdążę tych wszystkich krajów na tym świecie odwiedzić. I jak już tam byłam raz, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym pojechała drugi raz. Chcę zwiedzać jeszcze więcej, jeszcze nowe regiony odkrywać. Choć Grecja oczywiście bardzo mi się podoba i ten klimat, i ludzie, ale chcę zwiedzać świat. Po prostu chcę dalej podróżować i nie ograniczać się, nie powtarzać.
1: Oczywiście.
2: Szukać czegoś nowego.
1: Jasne.
2: Nowych dróg.
1: Zawsze mamy Eleni. Dużo greckości na antenie Radia Pogoda, także nasz najpiękniejszy dzień teraz dla pani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, arcyciekawa osobowość, pani Anna, podróżniczka. Dzisiaj podróżujemy z muzyką przez kraje, które odwiedziła pani Anna. I teraz, pani Anno, ja mam pytanie, bo następną piosenką będzie piosenka karaibska, ale w wykonaniu niemieckiego zespołu. To co my odwiedzamy teraz? Bo to Gumba i Dance Band.
2: Bardziej klimat i tytuł piosenki, tak? Bo później po zwiedzeniu już tego basenu, może krajów basenu Morza Śródziemnego, coraz śmielej wyruszałam w daleki, piękny świat. Wyruszałam do Afryki, Azji, Ameryki, do Australii. Wszystkie te kontynenty są piękne, zachwycają mnie, ale najbardziej muzycznie to pokochałam Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Mogę powiedzieć, że zakochałam się w muzyce latynoamerykańskiej i w tańcach latynoamerykańskich, co później, jak się okazuje, w dalszym moim życiu będzie miało wpływ na rozbudowanie w sobie tej pasji tanecznej też. Z tego okresu mam piękne wspomnienia z pobytu na Jamajce. No i dlatego też to słońce Jamajki, słoneczni ludzie. No przepiękna wyspa, fantastyczni ludzie, no i

0: Muzyka, taniec, to właściwie, to się nie da tego zapomnieć, bo nie ma tak w Azji, nie ma tak w Australii, czy w Ameryce na przykład północnej, żeby tak był, ludzie byli tak rozśpiewani, roztańczeni, żeby ta muzyka była na każdym kroku, na ulicy, od rana do nocy, to Ameryka Południowa tutaj i Ameryka Środkowa, no to po prostu przebijają wszystko.
1: Myślę, że piosenka Sun of Jamaica naprawdę jest doskonałym tutaj przykładem takich gorących Karaibów i tej, tak jak pani mówi, Ameryki Środkowej i tego luzu tych ludzi, po prostu tej przyjaźni tamtejszych mieszkańców. Muszę pani powiedzieć, że tamte rejony są na liście moich marzeń podróżniczych, czy planów podróżniczych, tylko że, ale o tym może już porozmawiamy po godzinie 15 w Radiu Pogoda, bo mam do pani jako podróżniczki pewne pytanie. Dobrze? To za chwilę gramy Goomba i Dance Band dla pani, a do rozmowy wracamy właśnie po 15.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
5: Tak to się nazywa ten program.
4: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
23: A cappuccino też za 7?
21: Też.
23: A flat white?
21: Też.
23: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: została ostatnia reklama.
0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i TravistoFast.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, zapraszam na wiadomości o 15, a później druga część rozmowy z panią Anną, która dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o mnóstwie innych rzeczy.
10: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
12: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
10: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bochański z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
13: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
10: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
14: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów zawiatu, ten nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
10: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
15: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
11: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
9: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Anno.
8: Dzień dobry jeszcze raz wszystkim.
9: Proszę przypomnieć, ile krajów pani podróżniczo odwiedziła?
8: 83 kraje na 6 kontynentach i 7 kontynent Antarktydę.
9: No tak, tam nie ma kraju. Ani przedstawiciela muzycznego, więc stamtąd najpiękniejszej melodii nie zagramy. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, jako osobie, która chciałaby podróżować daleko, ale nie da rady wytrzymać tyle godzin w samolocie. Jak pani to robi? Co pani robi, jeśli ma pani lot przed sobą 12-godzinny?
8: No, 12-godzinny to krótki.
9: To krótki?
8: Tak, to krótki. To...
9: Co pani robi, jak pani ma przed sobą lot ponad 7-godzinny? Bo to jest moja granica.
8: Ja uwielbiam latać samolotami, uwielbiam atmosferę na lotniskach, no staram się latać też dobrymi liniami lotniczymi, żeby mieć jednak komfort podróży. Wsiadam do samolotu, się w ogóle nie zastanawiam, ile godzin mam lecieć. Wsiadam i lecę, żeby to nawet trwa zwykle też często kilkanaście godzin, no taka tak. podróż, ale absolutnie nie czuję żadnego zmęczenia. Wychodzę na lotnisku, nieraz jakiś tranzyt jest, tak, nieraz jakiś muszę się na dłużej zatrzymać w jakimś mieście, wsiadam w kolejny samolot, lecę dalej. Uwielbiam podróżować, latać samolotami i wcale mnie to nie męczy i sam bardzo się dobrze czuję.
9: Podróżować jest bosko, jak śpiewała kiedyś Kora, a za chwilę pani Anno, pani kolejne najpiękniejsze podróżnicze melodie.
11: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna odwiedziła prawie 90 krajów, czy ponad 80 krajów. Była też na Antarktydzie i muzycznie chce nas przeprowadzić dzisiaj przez przynajmniej część swoich podróży. Następny punkt naszego programu, pani Anno, to piosenka Que sera José Feliciano. Proszę opowiadać.
2: Tutaj to w zasadzie chcę podziękować Stefowi. Chcę mu podziękować tę piosenką za ogromny szacunek, jakim darzy osoby w wieku senioralnym. Za jego piękne serce. Naprawdę tańczyć, uczyć tańczyć seniorkę, która ma 65 lat, zaczyna tańczyć i chce tańczyć profesjonalnie i technicznie dobrze. I jego cierpliwość, jego bezgraniczne zaufanie do mnie, to się rzadko zdarza, żeby dużo młodszy człowiek, 20 lat młodszy człowiek, tak pozytywny sposób traktował seniorkę. Może patrząc na nas tańczących tego widz nie dojrzy, ale Stefano podczas tańca cały czas się mną opiekuje. Śledzi mój każdy ruch, każde postawienie stopy, asekuruje przy trudniejszych figurach. W tańcu czuje się zaopiekowana, no i bezpieczna. I za to chciałam wszystko podziękować Stefowi i dlatego Que sera, dlatego że to jest piosenka, którą Stefano też śpiewa, wykonuje na swoich koncertach.
1: Piosenka podziękowanie José Feliciano, Que sera w Radiu Pogoda. Od pani Anny dla Stefano Terracino.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Paese mio, che stai

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę do 16 spotykamy się z panią Anną, podróżniczką, tancerką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, po prostu słuchaczką Radia Pogoda, niezwykle inspirującą osobą. No to jest to spotkanie do godziny 16, ja już dzisiaj zapraszam na jutrzejsze budzenie się z Radiem Pogoda. Będą państwo z nami od 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda właśnie o tej porze rusza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak rusza.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Anno, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Elvis Presley za chwilę zaśpiewa dla pani Always on My Mind. Proszę powiedzieć, dlaczego pani sobie wybrała tę piosenkę?
2: Kiedy miałam 65. urodziny, to postanowiłam sobie zrobić dwa prezenty. Pierwszy prezent to oczywiście wypad na 7. kontynent świata, na Antarktydę, gdzie zanurzyłam się w niesamowicie pięknych krajobrazach, zobaczyłam piękne góry lodowe, poczułam moc żywiołów, dziką przyrodę, no i też morsowałam, nigdy w życiu nie morsowałam, nigdy, ale tam się odważyłam i morsowałam w lodowatych wodach Antarktydy w towarzystwie wylegujących się na brzegu fok. Więc dla mnie to w ogóle było przeżycie, ja nie wiem jak tam weszłam, chyba emocje mnie trzymały, weszłam do tej wody i morsowałam. Mam oczywiście, tak, dyplom i certyfikat z tego morsowania. Ale drugim prezentem to właśnie było zatańczyć ze Stefano Terracino rumbę. I to była piękna, Stefano mi wtedy powiedział: Ania, zabieram cię piękną podróż bez biletu lotniczego. Podróż do świata tańca. I zabrał mnie. Mój najlepszy trener Stefano, to mój chirurg bez skalpela, który odmłodził mnie o 40 lat. I w dzisiejszej audycji właśnie chciałabym usłyszeć tę piosenkę, ponieważ my rumbę pierwotnie tańczyliśmy do piosenki, do muzyki Kiss the Rain, ale teraz zrobiliśmy rumbę, będziemy tańczyć do piosenki Always on My Mind. Aha. Więc dlatego chciałabym tę piosenkę usłyszeć, bo po prostu wyobrażam siebie tańczącą tę rumbę. Tę bliskość drugiego człowieka, to ciepło, to dobro, którego tak mało mamy teraz na tym świecie, a tyle dobra dostaje od Stefano. Więc dlatego chciałabym usłyszeć rumbę i na pewno sobie jeszcze zatańczyć, słuchając swoją rumbę, zatańczyć, zobaczyć siebie tańczącą rumbę ze Stefaną.
1: Ojejku, no to dobrze, to grajmy. Pani tańczy, Radio Pogoda gra, a ja się wzruszam przy pani słowach, pani Anno. Naprawdę, ogromnie mnie to wzrusza, bo to jest piękne, co pani mówi. Jest pani wspaniałą, bardzo silną kobietą. Elvis Presley przed nami, a za chwilę finał naszej rozmowy, już żałuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za...

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anno, no ten Julio Iglesias Tango Medley z bardzo takiej charakterystycznej płyty, z bardzo charakterystycznym teledyskiem. Jak ktoś nie widział tego teledysku, to może sobie go obejrzeć w internecie, ale równie dobrze może popatrzeć na panią Annę i Stefano Terracino w projekcie Taniec nie zna granic, bo troszkę mi teledysk do piosenki Julio Iglesiasa państwa przypomniał. Tylko, że państwo są żywi, namacalni, znam państwa, no bo panią i Stefano Terracino każdy wie chyba w Polsce, jak wygląda. Co pani o tym Julio Iglesiasie i właśnie o tej piosence chcę powiedzieć.
2: Tango kojarzy mi się z cudownym, jednym z najpiękniejszych kierunków moich podróży, z Argentyną i Urugwajem. Mm-hmm. Będąc w tych krajach, chodziłam na milongi, czyli takie taneczne spotkania, na których tańczy się tango argentyńskie. Coś wspaniałego, coś pięknego. Tango to taniec bliskości, niesamowitej komunikacji emocjonalnej między partnerami. I dlatego też chciałabym sobie właśnie tę piękną podróż do Argentyny i Urugwaju upamiętnić muzycznie.
1: Właśnie tą piosenką. Mhm. Pani Anno, ile jeszcze krajów jest na pani liście, proszę powiedzieć, do odwiedzenia?
2: Tego to nie wiem. Muszę się zastanowić, jak długo jeszcze będę żyła. Bo ja powiem tak, ze Stefaną ustaliłam, mówię, Stef, będziemy, jak mamy jeszcze nakręcić tyle tych teledysków, mówię, Stef, mówię, no to ja będę miała 100 lat, a ty dopiero 80, także słuchaj, przed nami jeszcze piękny okres, długi okres realizacji naszego projektu. Najbliższe plany to jest jeszcze Kanada, no ale w tej chwili to jest trochę większy problem tak z podróżami, bo nie wiadomo, bilety lotnicze drożeją, nie wiadomo.
1: Pani Anno, no to na razie tańczymy, podróżami będziemy się zajmować we właściwym czasie. Ja po prostu życzę, żeby się pani wszystko ziściło, co pani sobie wymyśli i już.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam być państwa gościem. I bardzo się cieszę, że jestem klubowiczką państwa. To jest dla mnie wielki zaszczyt i mam nadzieję, że będę godnie państwa reprezentować. Jeżeli będziecie państwo mieli ochotę i czas i będziecie, ktoś będzie chciał przyjść, to 2 lipca w Warszawie nagrywamy teledysk tango, będziemy też tańczyli, zatańczymy tango, powtórzymy też rumbę dla wszystkich, bo każdy zawsze chce już wszystkie tańce w komplecie widzieć.
1: Wspaniale. Proszę tylko powiedzieć, gdzie w tej Warszawie?

0: To będzie 2 lipca, Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 i o godzinie 11.30.
1: 2 lipca to jest czwartek, mamy czas, wpadamy. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Anno, wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia wszystkim.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Gdy już mnie znuży Śródmieścia dwa.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.

0: acordarás de mí.
1: Radio Pogoda.
2: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los palec

jodo, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Pogoda 87 i 8 FM.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
5: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
1: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
11: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
12: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
13: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
14: Inna perspektywa.
13: Inna perspektywa, tak.
15: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
16: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
10: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
17: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
18: to można to... zapomnieć, że się jest w szpitalu.
17: Wspólnie jest wesoło.
18: Czy można kogoś poznać też.
17: Tak, dużo mam znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
10: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
0: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: autopromocja. Mamy tylko siebie,
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie

0: kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
4: Tak, tak
3: to
4: się nazywa
3: tak
4: ten
3: jak
4: program.
3: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Została ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
1: Reklama.
14: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
15: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
14: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
16: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
14: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
1: Radio Pogoda.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
14: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Bramy co na oścież, kwiaty w każdym oczu.

Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Ło, widzisz to, co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
8: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
17: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
18: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Została ostatnia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
13: Co jest grane w Trójmieście?
12: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
14: Inaczej. inaczej, czyli... bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenie tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
12: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
14: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
12: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
14: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
12: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji, także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
14: W głowie póki co.
12: W głowie póki co.
14: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
12: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest
14: chyba jeszcze jest dostępna,
12: książka,
14: tak. Jeszcze
12: o chirurgii inaczej,
14: prawda? Tak się nazywa.
12: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
14: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
12: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
14: My u nas w ośrodku, w małym 6-łóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie 4-osobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
12: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
14: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
12: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
14: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24. Tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa. Co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja raz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi, i to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
12: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
14: To znaczy...
12: Pracy.
14: Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
12: ciągle
14: można
12: nie
14: by
12: ma.
14: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
12: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
14: oczywiście
12: się nie bać.
14: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy.
12: Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
14: Bardzo dziękuję.
13: Tydzień w Trójmieście.
11: Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w gdańskim urzędzie miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Sprawa, jak donosi nasz reporter Paweł Radzewicz, jest rozwojowa.
15: Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotowywał inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
16: Istotą tego zagadnienia było to, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
15: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy w filmowej niemal scenerii stacji benzynowej.
16: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
15: Dlatego prokuratura apeluje, jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki w Gdańsku, lepiej by sam zgłosił się na policję.
16: Ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie. Kieruje jasny apel o zgłaszanie się uczestników tego przestępczego procederu, zanim my zgłosimy się do nich.
15: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
11: Związkowcy Solidarności złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie 6-kondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Ma stanąć pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę wydał im pod koniec rządów PiS konserwator zabytków.
17: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
11: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Sopocie powstała nowa jednostka miejska Sopockie Nieruchomości Komunalne. Zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pracowniami artystycznymi, garażami i miejscami postojowymi. Siedziba instytucji mieści się przy ulicy 3 Maja. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bezterminową umowę o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Kontrakt ma gwarantować państwowemu koncernowi priorytetowy dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych, mówi jego prezes Jan Dobiński.
18: Bardzo mocno rozwinięte laboratoria środowiskowe, odporności ogniowych, drgań, akustyki. Naprawdę jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce.
11: Najpilniejszym zadaniem w ramach nowej umowy będą testy związane z programem budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi szef jednostki Sebastian Kluska.
19: Nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
11: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie Wiślanym. Przy szkole podstawowej numer 1 w Sopocie powstało obserwatorium astronomiczne. Obiekt ma służyć uczniom, mieszkańcom i miłośnikom kosmosu jako miejsce obserwacji nieba, warsztatów, zajęć edukacyjnych i wydarzeń popularno-naukowych. Na dachu szkoły stanęła profesjonalna kopuła astronomiczna, w której umieszczono stały teleskop optyczny. Do dyspozycji odwiedzających są także teleskop słoneczny i zaawansowane astrokamery. Budowa obserwatorium wraz z wyposażeniem kosztowała 1,5 miliona złotych. Linia 666 wraca na Hel. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
12: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: To było niecodzienne doświadczenie. To, czego spróbowałam na warsztatach łączących świat logopedii i świat nurkowania bezdechowego, to było świadome pokonywanie własnych słabości. Edyta Stańczyk z tej strony. Jak często zastanawiacie się, jak działają mięśnie języka, warg czy krtani? Prawie w ogóle, prawda? A nurek bezdechowy musi wyrównywać ciśnienie pod wodą i świadomie wykorzystywać nie tylko mięśnie oddechowe. Bardzo dziękuję za to doświadczenie organizatorom, neurologopedce dr Annie Walencik-Topiłko i panu Maciejowi Drżałowi, międzynarodowym trenerowi freedivingu. Dziękuję również uczestnikom warsztatów, które odbyły się w Sopotece, za podzielenie się swoimi wrażeniami. Jakie wrażenia na gorąco? Czy się podobało?
20: Bardzo mi się podobało. Wychwyciłem najprawdopodobniej to, co powodowało nawet takie urazy podczas nurkowania, bo miałem 2 razy kwotok z zatok. Wydaje się, że problemem jest właśnie podniebienie miękkie, którego nie do końca jestem w stanie kontrolować. Tak? Jego oddzielenie jamy ustnej od po prostu nosowej i wydaje mi się, że to po prostu u mnie jednocześnie przepływa to powietrze i stąd moje problemy. Także bardzo mi się podobało.
12: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, kartki zwykłej, że one uświadamiają nam nasze niedoskonałości.
20: Tak jest. Po prostu no tak mogą, pomagają zdiagnozować coś, co nie do końca działa, nie? Nurkowanie zawsze jakoś tam było obecne w moim życiu bardziej nieświadomie, w sensie po prostu nurkowałem.
21: Nie? Bez osprzętu.
20: A tak freediving typowo od 5 gdzieś tak.
22: Nie napotkałem żadnych problemów z wyrównywaniem ciśnienia, bo to było nurkowanie raczej płytkie, bo to do około 12-15 metrów. A przyszedłem tak z ciekawości zobaczyć, co mają Państwo do zaoferowania tutaj. O ile większość informacji nie była dla mnie nowa, o tyle same ćwiczenia, samo wprowadzanie, samo uzyskiwanie świadomości nad posiadanymi mięśniami, to jest bardzo fajne, to jest chyba najfajniejsza rzecz.
12: Pozwolę sobie pogratulować takiego pomysłu, takiego mariażu, połączenia logopedii z freedivingiem. Tak naprawdę ważne jest to, co my robimy z naszymi artykulatorami, jak się okazuje, i czy mamy ich świadomość w ogóle.
23: Anna Walencik-Topiłko. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, zdecydowanie tak, tylko tak, artykulatory to my z ramienia logopedii ciągle tak nazywamy, no bo rzeczywiście służą nam do tworzenia dźwięków mowy, więc artykulator. Natomiast tu zupełnie inaczej patrzymy na te same grupy mięśni i te same organy, narządy, części ciała. ciała ludzkiego, które tym razem niekoniecznie mają nam służyć do mówienia, ale właśnie do przytrzymania oddechu, do zrobienia bezdechu, do wyrównania ciśnienia wtedy, kiedy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale za chwilę kolejny mówca, czyli współorganizator i główny też pomysłodawca tego kursu się odezwie, to proszę pamiętać, że to jest głos człowieka, który schodzi na 74 metry pod powierzchnię wody bez żadnej maszynerii, bez niczego, po prostu tak. Więc no właśnie, wracając do tego wątku naszego organizmu, są to te grupy mięśniowe, te same, które pozwalają nam też robić takie dziwne, czasami niesamowicie oryginalne, niesamowicie powiedziałabym, poza, przepraszam Maćku, zdrowym rozsądkiem wręcz wybiegające poza niego różne czynności. Tak, można usprawnić, można się im przyjrzeć, można zbudować świadomość i próbujemy właśnie taką płaszczyznę tutaj wspólną między nurkowaniem bezdechowym, swobodnym, a logopedią tworzyć.
0: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, tak? No, stanowiły duże wyzwanie.
2: Maciek Dryżoł. Dzień dobry. Tak, wyrównywanie ciśnienia, bo taki jest cel tego naszego warsztatu, jest niejako wiedzą tajemną we freedivingu. Niewiele widać, co my robimy wyrównując ciśnienie, a funkcjonuje bardzo dużo fałszywych koncepcji, pomysłów i brak jest samoświadomości wśród nurków w bardzo dużej mierze. Dlatego, kiedy z Anią wpadliśmy na ten pomysł zorganizowania tych warsztatów, okazało się, że dzięki fantastycznej wiedzy, logopedii, doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować nowe ćwiczenia i zbudować większą samoświadomość narządów, którymi operujemy podczas wyrównywania ciśnienia. Także mam nadzieję, że to spotka się i poskutkuje większymi sukcesami wśród nurków w pokonywaniu głębokości.
0: Wiele ciekawych zjawisk fizycznych zachodzi, kiedy my zaczynamy się zanurzać, a im głębiej, tym bardziej to ciśnienie rośnie, tak?
2: No tak, kiedy zanurzamy się, ciśnienie rośnie i my musimy to ciśnienie wyrównać, ciśnienie, które napiera na nasz bębenek słuchowy. Do tego musimy wyrównać ciśnienie, dysponując coraz mniejszą ilością tego powietrza, ponieważ objętość gazu maleje wraz z zanurzeniem.
0: A gdzie tutaj w okolicach Trójmiasta spotykacie się najczęściej? Bo to jest mała kameralna grupa tych, którzy odważyli się zanurkować bez osprzętu. To są różne miejsca? Jeziora? Zatoka może otwarte?
2: No, głównie trenujemy w basenach i baseny są miejscami, w których możemy się spotkać. Organizujemy cotygodniowe treningi, a kiedy przychodzi sezon letni, zaczynamy nurkować w wodach otwartych, korzystamy z jezior, bo mamy kilka czystych jezior w okolicy i z zatoki. No, przez cały rok dostępny jest także najgłębszy basen w Europie, Deep Spot. On położony jest może nie tak blisko, ale w centralnej Polsce, w Szczonowie. Ma głębokość 45 metrów, także tam już naprawdę wiele tych aspektów ekwalizacyjnych można przećwiczyć.
0: Aniu, a ty już miałaś okazję spróbować?
23: Nurkować? Nie. O ironio, ja się boję wody, proszę Państwa, i może dlatego tym chętniej się przyglądam z zachwytem wielkim osobom, które potrafią tak piękne rzeczy wyprawiać w wodzie. I to jest naprawdę piękne i fenomen. Natomiast myślę, że to czasami tak jest, że na przykład jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może przecież kogoś innego uczyć wielu rzeczy, które pomogą mu na przykład zdobywać najwyższe szczyty. Tak jak znamy też z naszego środowiska, no para naszego, bo z emisji głosu przecież wśród trenerów emisji głosu są takie osoby, które na przykład kształcą świetnych wokalistów, a same nie śpiewają. Więc ja się pocieszam tym. Nie nurkowałam, ale z zazdrością patrzyłam.
0: Pierwsza część warsztatów, które poprowadziliście, będzie jeszcze druga. A są w planach jakieś spotkania basenowe na przykład?
2: Tak, w międzyczasie nurkujemy też na basenach, ale jednak teraz, kiedy zrobiło się ciepło, woda się powoli nagrzewa, będziemy korzystali z wód otwartych głównie. Starali się wykorzystać te umiejętności, które nabraliśmy podczas trenowania w sezonie zimowym w basenach, żeby wykorzystać w nurkowaniu na głębokość w wodach otwartych.
0: Wszyscy uczestnicy przyjęli do serca to, jak ćwiczyć podniebienie miękkie, jak układać wargi, co robić z krytanią, tak?
23: Tak, tak. To są te elementy, które w bardzo oczywiście dużych szczegółach też za chwilę będziemy i już trenujemy i będziemy trenować i podsuwamy tutaj do treningów uczestnikom. Natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że po jednym spotkaniu, dwóch czy trzech nawet będziemy spodziewać się jakiejś spektakularnej zmiany. Absolutnie nie. Ale to tak jak już Maciek wcześniej powiedział, automatyzacja jest tym końcowym ogniwem. To tak jak też u nas w działaniach logopedycznych. Wprowadzamy, najpierw się przyglądamy, wprowadzamy świadomość, ćwiczenia, treningi, powtórki i dopiero potem umiejętność zbudowana.
0: Druga część tego spotkania, tych warsztatów, one są otwarte dla każdego, kto chciałby przyjść?
2: To są otwarte, darmowe warsztaty. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Osoby nurkujące już, które spotkały jakieś problemy z wyrównywaniem ciśnienia, miały do tej pory doświadczenie, ale nie są w stanie zidentyfikować tych problemów. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, też zapraszamy. Sam wiem ze swojego doświadczenia, że na swojej drodze miałem też wiele momentów i głębokości, na których się zatrzymywałem. Nie mogłem pokonać pewnej głębokości, bo nie byłem w stanie zidentyfikować problemu. Zajmowało to więcej czasu. Wówczas była mniejsza, mniej dostępna ilość wiedzy. Dzisiaj internet kipi od wiedzy, ale jak wszyscy wiemy, jakość tej wiedzy jest często wątpliwa. To, co tutaj z Anią proponujemy, to są takie metody weryfikacji, które elementy mają deficyty, nad którymi elementami mamy deficyt w kontroli, i co pozwoli uczestnikom określić, dobrać ćwiczenia lepiej i pokonać te bariery. Nurkowałem ze sprzętem, z butlą. Zacząłem, jak miałem 19 lat, pierwszy raz nurkowałem ze sprzętem i któregoś razu nurkowałem ze sprzętem w pięknym miejscu, w Blue Hallu, w Dachabie, kultowe miejsce dla wszystkich nurków sprzętowych i freediverów. I tam zabrał mnie mój kolega, z którym mieliśmy tworzyć parę nurkową, być buddy tak zwanym. Ja zobaczyłem freediverów i w zasadzie, kiedy wyszedłem z tego nurkowania, mój kolega zapytał mnie, jak ci się podobało nurkowanie, jak poszło. Powiedziałem, że no, nurkowanie fajne, ale czy widział tych freediverów, bo jak ich zobaczyłem, jak pięknie się poruszają się w wodzie, z jaką lekkością zanurzają się, wynurzają i jaki emanuje od nich spokój, no stwierdziłem, że chcę to robić i no i wtedy ostatni raz nurkowałem ze sprzętem.
23: Dzisiaj razem z Maćkiem, wprowadzając te elementy logopedii do nurkowania swobodnego, to otwieramy pierwsze drzwi, ale mam nadzieję, że za chwilę otwieramy też drugie drzwi, czyli wprowadzenie elementów nurkowania swobodnego do logopedii. Tam, gdzie my możemy teraz zbudować taką płaszczyznę pomocy przy pomocy tych bardzo ciekawych, intrygujących ćwiczeń oddechowych, które mają wysiłkowo w pewien sposób działać na organizm, być może bardzo fajnie można je będzie też przetransponować do tego, do takich sytuacji, gdzie na przykład budujemy albo odbudowujemy sprawność oddechową u pacjentów. I to jest też bardzo ciekawa opcja. Ba, potem jeszcze kolejny krok to wykorzystanie tego, tej wiedzy, tej umiejętności, tych elementów do oddechu czynnego, aktywnego, który z kolei wykorzystujemy przy mówieniu. Więc tak otwiera się nam tutaj wiele różnych ciekawych komnat, które do tej pory były totalnie chyba tajemnicze. Może dzięki chociaż trochę nam będą mniej tajemnicze. Zobaczymy.
0: Pomysłodawcy kursu o wyrównywaniu ciśnienia w nurkowaniu bezdechowym, dr Anna Walencik-Topiłko i Maciej Dryżał, międzynarodowy trener i instruktor freedivingu.
13: Co jest grane w Trójmieście?
0: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
3: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
0: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. Gdańska Koperta Życia.
3: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
0: Wszystkie ważne informacje tak. Dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
3: na
0: gdyby
3: pewno,
0: tam
3: na
0: się
3: pewno
0: znalazła.
3: Też jest istotne, tak.
0: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
3: Tak, na lodówkę. gotówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
0: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży i to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, panie Piotrze?
4: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a nie na aktywność korekcyjną. Bo żyjemy troszkę w takich czasach, że bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczamy niedźwiedzią przysługę, bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń. Więc bardzo kładziemy nacisk w tym programie na to, żeby uczyć dzieci tego, że trzeba się zmęczyć.
0: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
3: Zapraszamy.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: Ja dzisiaj spotykam się ze specjalistami od nosa, właściwie od psiego nosa. I to, że nazywacie się Grupa Nos, oczywiście też nie jest przypadkowe, bo właściwie dzięki wam wiele osób, właścicieli psów, może się nauczyć, jak fajnie spędzić czas ze swoim czworonogiem, prawda?
5: Dokładnie tak. Psi nos jest niesamowity. Takie może porównanie tutaj podam, że jeśli my jesteśmy w stanie wysuć na przykład łyżkę cukru w herbacie czy kawie, to jest w stanie wysuć łyżkę cukru powierzchni mniej więcej dwóch basenów olimpijskich, więc te możliwości są naprawdę niesamowite. Pies doskonale umie węszyć. My w zasadzie musimy się nauczyć, jak zrobić, żeby węszył to, co my chcemy, tak? Jakiegoś innego człowieka, czy tam dowolny zapach, który mu podamy, więc my musimy nauczyć psa, żeby podążył za zapachem, który my oczekujemy, że będzie za nim podążał.
0: No tak, w służbach psi nos jest wykorzystywany oczywiście do poszukiwania ludzi, to się fantastycznie sprawdza również na Pomorzu, ale nas najbardziej kręci to, że nasz pies znajdzie nam na przykład zgubione klucze, prawda, albo inne przedmioty, które notorycznie gdzieś tam gubimy.
5: Dokładnie tak, no my też mamy taki kurs online, niedługo będziemy ruszać z kolejną edycją szukania zguby. Opracowaliśmy taki program, mniej więcej 6-tygodniowy, jak nauczyć psiaka, że jeśli zgubimy klucze, czy nasze dziecko zgubi jakąś tam swoją zabawkę wysokiej trawią, to piesek bez problemu będzie w stanie to odnaleźć, jeśli się przyłożymy do treningu.
0: Bo okazuje się, że właściwie te dwa lata pandemii też się do czegoś przysłużyły mimo wszystko, że nauczyły nas wielu rzeczy. Na przykład jak zorganizować online kurs tropienia, tak? Psiego.
5: Tak, tak. No bardziej szukania przedmiotów, bo tropienia ciężko wziąć obcego człowieka, którego będziemy tropić. Tak, ale jakieś szukania przedmiotów. Na usworku, no takie coś jak najbardziej można nauczyć online, przesyłając instruktorowi filmiki, żeby ocenił, co robimy dobrze, co źle, co można poprawić, co zrobić lepiej, a co jest idealnie.
0: Dzisiaj z tobą jest...
6: Mam na imię Ilona Zielińska. Pod okiem Pawła uczę swojego psa tropienia. Tak jak tutaj też rozmawialiśmy o zgubie, Wesley też jest już oczywiście po zgubie. Nie ukrywam, że 3 razy w życiu mi się to przydało, zgubić telefon z nią na spacerze gdzieś na jakimś polu, ewentualnie jakieś klucze też w parku, jak byłyśmy. Także naprawdę kurs bardzo przydatny, praktyczny przede wszystkim. I przydaje się bardzo, naprawdę, polecam.
0: Jak to się stało, że w ogóle trafiłaś na grupę, zmotywowałaś się, żeby z psiakiem porobić coś więcej?
6: To był generalnie przypadek, że trafiłyśmy akurat do Pawła. Któregoś dnia po prostu szukałam pomysłu, jakby tu zmęczyć mojego szalonego psa, gdzie już nic nie pomagało. I akurat wyświetlił mi się kurs weekendowego tropienia w grupie NOS. Więc stwierdziłam, że dlaczego nie, zadzwonię, zapytam, bo mój pies miał akurat wtedy dopiero pół roku. Zapytam, czy w ogóle mogę z tak młodym psem. Okazało się, że tak. No i przyjechałyśmy na ten pierwszy weekend. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Bessie odnalazła się w tym świetnie. Jakby w ogóle do tego została stworzona. Ja nawet zapytałam, mówię, co ja mam zrobić, żeby powiedzieć temu psu, co ja od niego chcę. Nie, nic nie rób, ona będzie wiedziała. No i okazało się, że faktycznie wiedziała. I tak też zostałyśmy już dosyć długo. Nawet zostałyśmy przyjęte do oficjalnej grupy po tym weekendzie, więc chyba poszło dobrze. No odnośnie motywacji, tak jak mówiłam, chodziło głównie o zmęczenie psa, ponieważ już jej nie wystarczało jej zmęczenie fizyczne. Potrzebowała jednak czegoś innego, a no tropienie praca nosem strasznie męczy. Ja pamiętam, jak to pięknie wyglądało, jak ona po pierwszym weekendzie spała cały dzień, jak wróciłyśmy. To było piękne po prostu.
0: Ja myślę, że ta informacja ucieszy wielu właścicieli, właśnie takich energetycznych piesków, bo często jest tak, że my po prostu kupujemy psa nie zastanawiając się, tak? Czy on nie będzie miał większego poziomu energii niż my sami. Często na przykład dojrzali ludzie albo starsi ludzie kupują teriery nadaktywne, prawda? I okazuje się, że to jest dobry sposób na to, żeby je zmęczyć.
6: Tak, to jest genialny sposób moim zdaniem, ale też to jest fajny pomysł na spędzenie no poranka akurat w tym wypadku z psem i taki pożyteczny, można powiedzieć, nie? Super.
0: Lasy, pola, różne miejsca?
5: Idziemy w różne miejsca, czasem trenujemy też twarde nawierzchnie, czyli gdzieś w mieście na przykład, ponieważ no pies tropiący musi sprawdzić się zarówno na takich terenach leśnych, jak i nawierzchniach twardych. Twarde są trochę trudniejsze, ale no małymi krokami idziemy do przodu. Ja też tak jako ciekawostkę powiem, że pies na przykład w ciągu, pracując, w ciągu sekundy robi od 5 do 12 wdechów, żeby nawet, dlatego też tak to bardzo mocno męczy psa i no, jeśli robi ślad na przykład, który ma kilkaset metrów, to naprawdę po takim śladzie no idzie sobie smacznie spać na parę godzin, więc to jest też dla niego takie no, męczące mocno. No trenujemy tak zarówno w lasach, jak i gdzieś tam w parkach, w terenach miejskich, żeby nauczyć psa pracy jakby w każdych warunkach, kompleksowo, tak można powiedzieć.
0: Taka w ogóle naturalna potrzeba psa, nie? Że on chodzi i węszy, także właściwie to, o czym mówiliście, daj psu szansę, on sam będzie wiedział, o co chodzi, no to się chyba też stąd bierze, prawda?
5: Jeśli chodzi o szukanie takiej zguby, no to zaczynamy od tego, po pierwsze są to najpierw pracujemy na swoim zapachu, pokazujemy psu jakąś swoją rzecz, gdzieś tam to odkładamy, no i jeśli pies podejdzie do tej rzeczy, no to jakoś w jakiś różny sposób go nagradzamy, to w zależności od psa trzeba nagrodę dopasować, tak jeden piesek woli jakieś tam, nie wiem, nagrodę jedzeniową, drugi piłeczkę, trzeci jeszcze coś innego. Zaczynamy robić z pieskiem oznaczanie, także jak podejdzie do tej rzeczy, to oczekujemy, że na przykład, żeby przy niej albo się położył, albo żeby usiadł, żeby jakoś nam wskazał, że tu gdzieś jest ta rzecz, no i wtedy otrzymuje nagrodę. No, nieco później, po kilku tygodniach nauki, przechodzimy do zguby obcego człowieka, tak żeby był w stanie znaleźć nie tylko naszą rzecz, ale też na przykład naszego dziecka, partnera, czy kogokolwiek, no kogo powącha, tak? Powącha tą osobę i potem znajdzie zgubioną przez nią rzecz.
0: Faktycznie to było takie łatwe, jak brzmi, czy wcale niekoniecznie?
6: Czy to było ciekawe? Na pewno na początku, tym bardziej, że właśnie tak jak Paweł wspomniał, to była zguba online, więc nikt nie stał obok mnie na przykład i nie mówił mi, że tutaj robię coś źle, tutaj nie, tylko właśnie jeszcze te filmiki, ale może dla nas to jest na początku dosyć skomplikowane, jak mamy to psu wytłumaczyć, ale jak już za pierwszym razem nam się uda mu to wytłumaczyć, to już mu jednak idzie naprawdę super, tak zaskakująco, że on nadal jak mu się coś tam zmieni, to on i tak wie, co on ma zrobić, on ma znaleźć tą rzecz i daje sobie świetnie radę.
0: Bo on wie, że zawsze gdzieś tam będzie ta fajna nagroda, nie? Na końcu.
5: No dokładnie tak. No, pracuje na jakąś tam super nagrodę, więc też ma dużą motywację, dlatego też no, musimy się zastanowić, która nagroda będzie dla naszego psiaka największą motywacją, bo każdy pies lubi co innego, każdy jest inny i no, trzeba dopasować też nagrodę dla psiaka.
0: Oczywiście my nie będziemy dzisiaj zdradzać wszystkich tajników, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby spróbować, odważyć się, popracować, pobawić ze swoim psem. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fascynujące, też jakby zbliża nas fajnie, tworzy te relacje człowiek, pies, prawda?
5: Dokładnie, my też co kilka miesięcy właśnie organizujemy takie weekendy z tropieniem dla każdego. Taki weekend w piątek robimy teorię, albo w formie stacjonarnej, jeśli pozwalają, no to tutaj covidowe restrykcje, albo w formie online. No i następnie w sobotę, niedziela spotykamy się gdzieś w terenie leśnym, pracujemy sobie ze swoimi psiakami. No i jeśli ktoś jest chętny, z każdego takiego weekendu zbieramy kilka osób, z którymi pracujemy intensywnie przez 4 miesiące, ucząc różnych rzeczy związanych z topieniem, czy to praca na twardych nawierzchniach, czy leśnych i tak dalej. Po 4 miesiącach zbieramy ludzi z różnych kursów, wydajemy ich do takiej jednej grupy naszej facebookowej, żeby nawzajem sobie trenowali, i my też staramy się 1-2 razy w miesiącu z takimi absolwentami trenować, żeby też to nie było tak, że pracujemy ciągle na tych samych zapachach, więc na jednych zapachach pracujemy mniej więcej 4 miesiące w jednej grupie, a potem już się jakby mieszamy. Też tutaj z jakichś rzeczy, no to na pewno tropimy w lesie, przestrzegamy, żeby też się ubrać w długi rękaw, ponieważ, no wiadomo, kleszcze, tego typu rzeczy. Raz nam się zdarzyło dawno temu, że ktoś przyszedł w małych obcasach, no to raczej nie jest taki ubiór, ponieważ no, chodzimy po krzakach, czasem gdzieś po drzewach, w różnych miejscach chowamy tych pozorantów, więc też no, bywa śmiesznie, no ale zawsze pracowicie.
0: Odpowiednio się ubrać, o tym należy pamiętać. Zabrać ze sobą psa, tak? I dobre nastawienie to jest bardzo ważne. Jakieś egzaminy później są, tak? Po iluś tam kursach?
5: No tak, my akurat organizujemy takie egzaminy utworzone przez tropieniumużytkowe.pl. Tam są takie Poland Mountraining, kilka poziomów. Dwa pierwsze poziomy można zrobić wewnątrz grupy. Od poziomu trzeciego już jedzie tam do oficjalnych sędziów. Liczymy, że w tym roku ktoś się podejmie organizacji trochę wyższego poziomu, ponieważ no, u nas się zdaje 2 pierwsze

0: że będziemy biegać, krzyczeć za psem, żeby tutaj ten, no to tropienie jest bardziej spokojne. To też niektórzy, kiedy zderzą się z tym, co jest tropieniem, to na przykład po paru miesiącach stwierdzą, że to jednak nie dla mnie, a wolę coś bardziej takiego dynamicznego, jak agility, jak jakieś tam inne konkurencje. No i też odchodzi po prostu winny ten. No tropienie jest dużo bardziej spokojne, takich fajerwerków może nie ma, jak w innych sportach, biegania, krzyczenia. Tu bardziej też ufamy psu. Pies jakby prowadzi nas po śledzie, a nie my psa po torze.
1: Macie psy, ale nie macie pomysłu na to, jak spędzać z nimi czas. Dzisiaj coś na to poradzę, a to za sprawą mojego gościa, bo jest ze mną i z wami Paweł Krugiołka z grupy NOS.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Powiedzmy po takim kursie, który trwa 4 miesiące, no pies będzie w stanie przejść tak około 200-300 metrowy ślad człowieka, no z odłożeniem około 40-minutowym, godzinnym. To tak 4 miesiące, żeby to osiągnąć. No a później, jeśli ktoś chce kontynuować, to możemy dodać jakieś twarde nawierzchnie, szukanie w mieście, no i wiele, wiele innych tam atrakcji.
1: Czy to jest tak, że osoby z waszej grupy uczestniczą w poszukiwaniu osób zaginionych?
0: No niestety, jeśli chodzi o psy tropiące, to tutaj policja ma jakby wyłączność na takie profesjonalne poszukiwania, ale uczestniczymy we wszelkiego rodzaju jakichś imprezach, konkursach, czy też eventach organizowanych przez czy to związki kinologiczne, czy jakieś cywilne grupy.
1: Mhm, czyli macie taką możliwość, żeby się między sobą uczyć, wymieniać doświadczeniami.
0: Dokładnie tak. Też jeździmy na seminaria, nie tylko prowadzone przez polskich prelegentów, ale też zagranicznych, ponieważ tam też mają inne metody pracy, no i warto się rozwijać.
1: A jak to jest w praktyce? Czy zdarzyło się już, że te psy na przykład, no, jakby przełożyły tę swoją praktykę na coś, co bardzo ucieszyło właściciela?
0: Oj, zdarzyło się przede wszystkim osoby, które mają dzieci. Jeśli nie muszą psa szukać zguby, no to mi się nawet zdarzyło, że córka gdzieś biegając po podwórku zgubiła telefon. No oczywiście był włączony, bo się rozładował. No i piesek był w stanie na powierzchni takiego boiska znaleźć telefon i no i radość, tak, bo nie trzeba dziecku kupować nowego telefonu. Pies może znaleźć czy telefon, czy też raz syn gdzieś tam okulary zgubił. No i też pies bez problemu jest w stanie to znaleźć, więc takie działania jak najbardziej.
1: To dobrze rokuje, to widać, że warto z psami pod tym kątem pracować, zwłaszcza jeśli coś często gubimy my, albo nasze dzieci, albo nasi bliscy. Ale mówi się praca z psem, ale tak naprawdę pracujecie też z człowiekiem, a może przede wszystkim z człowiekiem.
0: Tak, bardzo duży nacisk kładziemy na pracę z człowiekiem, ponieważ no, pies nawet może być najlepszy na świecie, ale jeśli człowiek no, nie jest gotowy na taką pracę, no to niestety skutki mogą być marne. Ubiór też jest ważny. Zdarzyło nam się raz, że ktoś na ćwiczenia takie do lasu ubrał buty na obcasie, co no, jest dość niewygodne. Tutaj bardziej preferujemy jakieś kalosze czy górskie obuwie, no i też dobrą kondycję. Zdarzają się ślady na przykład kilometrowe, gdzie psiak idzie, no też od człowieka wymaga kondycji, no zwłaszcza jeśli są to cięższe psy, one wiadomo, mają więcej siły, żeby ciągnąć, my musimy tego psa na ręce utrzymać. Także nad człowiekiem też pracujemy, żeby miał i kondycję, no był w stanie podążać ze swoim psiakiem. Jest to taka praca zespołowa.
1: Często słomiane zapały, czy raczej trafiają się takie w większości osoby, które dotrwają do końca?
0: Powiedzmy tak pół na pół. To jest zależy, czy ktoś chce to robić tylko na przykład dla siebie, przejść na kilka lekcji, zobaczyć jak to wygląda, no i potem sam sobie gdzieś przy tym dłubać. Czy ktoś myśli o tym, żeby zdawać jakieś tam dalsze egzaminy, rozwijać się i uczyć. Więc tak na pół na pół. Nie, też bardzo ważna jest systematyczność, no ponieważ są też osoby, które na przykład bardzo chcą, ale po dwóch tygodniach już kurczę, nie chce mi się wstawać tam na 6 rano na trening, czy tam no, jest ciemno o 18, to coś mi się nie chce i ten, no i tak trzeba przyzwyczajać i psa i siebie do tego, żebyśmy tropili w różnych warunkach, czy na przykład spada lekki deszcz, czy śnieg, czy jest gorąco, żeby nie odpuszczać, żeby systematycznie iść do przodu. Nie zawsze wiadomo, to będzie pasmo sukcesów, no, ale porażki też bardzo wiele uczą, bardzo dużo dają.
1: Bardzo dziękuję za te informacje, za podzielenie się z nami tym swoim fascynującym światem. Przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Paweł Krugiołka z grupy Gdańskiej NOS.
0: Tak jest, dziękuję serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii.

0: historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Trochę tremy jest? Przed tym
1: jest, jest, ale niestety.
0: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
1: No tak, tak.
0: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
1: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
0: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
1: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
0: Czyli do pracy na rowerze też?
1: Tak, na pracę, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
0: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
1: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
0: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku.
1: Tak, tak.
0: To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
1: No, chyba krzyż.
0: Nie chyba, tak, a na pewno, tak.
1: Tak myślę.
0: Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
1: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
0: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne? Jak się panu wydaje?
1: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
0: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamy przy okazji pozdrowić od radia.
1: Bardzo dziękuję. Panie Marcinie.
0: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
1: A tutaj już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
0: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy. Tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak? Zła odpowiedź.
1: Tak,
0: więc
1: jedna z kucha.
0: Więc jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
1: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną. Tak.
0: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
1: To pewnie wiedziała więcej.
0: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
1: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
0: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
3: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tym właśnie powód do zdrowia, a z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
3: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
4: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
3: A co to są za ludzie? W sensie, że...
4: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
3: Silna grupa wsparcia.
4: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie Ultra Krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami Ultra Krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
3: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
4: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
3: Jak to jest właśnie pomyślane?
4: Cała Ultra Krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło Ultra Krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną Go Krew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultra krew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam tylko piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
3: W perspektywie letnia, prawda?
4: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia Ultra Krwi zakończy się 31 sierpnia.
3: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. Go Krew?
4: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
3: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
4: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
3: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
4: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
3: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
14: Audycja poradnicza.
15: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
16: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
15: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
16: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Od samego samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia, natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
15: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
16: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze, myślę, omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
15: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
16: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
15: Jak wyglądają te czwartki?
16: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupie nie większej niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszyć zwiększać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
15: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
16: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak: słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
15: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
16: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
15: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
17: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
13: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
18: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
13: Nie chcemy tu tego typu wątpliwych atrakcji, mówią władze Gdańska o nowej ofercie właścicieli meleksów. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
19: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
13: Wiceprezydent Borawski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż 4 ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
20: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
21: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
20: Mogą to być elementy między innymi farm wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
22: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
20: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
13: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w wolnym mieście Gdańsku.
23: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po wolnym mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
24: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
13: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
15: Iwonie dziękuję, obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
14: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
15: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
25: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
25: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
26: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
25: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
26: Tak, starałem się.
25: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
26: Oczywiście, jak najbardziej.
25: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. Co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
26: Tak jest, jestem gotowy.
25: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
26: Gazeta Gdańska.
25: Tak,
26: na pewno Gazeta Gdańska.
25: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
26: Tak,
25: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
26: Rudniki.
25: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
26: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
25: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
26: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
25: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
26: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
25: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
26: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
25: ale udało ci się cały dystans przebiec?
26: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
25: No to gratulacje.
26: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
25: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
26: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
25: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
26: Dziękuję bardzo, dziękuję.
25: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
26: Byłem.
25: Chodziłeś?
26: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
25: tak,
26: co
25: i ta ścieżka
26: polecam
25: nie,
26: dla dzieci.
25: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 tak. kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
26: Bardzo dziękuję.
25: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
26: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
25: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
14: Audycja rozrywkowa.
25: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
7: Ciekawe Trójmiasto.
25: Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
7: Co jest grane w Trójmieście?
0: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
25: 8+.
0: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
15: Taka mobilna miniatura to będzie.
0: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
15: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
1: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
15: Tak, tak, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
1: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
0: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała. Reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów. O dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor. I każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. I Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
15: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
0: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
1: Mhm. Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
0: Tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei. Bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które mały książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie. Najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Mały Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
15: Takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym. Pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie. Dziękujemy również.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Stowarzyszenie Park On zyskało w Gdyni swoje lokum. Teraz osoby z chorobą Parkinsona i ich opiekunowie mają miejsce wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i pomocy. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską oraz panią Urszulę Wyrwińską ze stowarzyszenia Park On.
3: Zdrowe Trójmiasto.
15: Kołobrzeska 46, tak? To jest teraz ten właściwy adres, gdzie osoby z chorobą Parkinsona mogą się zwracać, szukać pomocy. No to opowiedzmy coś o tym. Co to za przestrzeń, tak.
4: Nasza przestrzeń mieści się w budynku Domu Medycznego Kołobrzeska, Nadmorskiego Centrum Medycznego. To są pomieszczenia przygotowane specjalnie dla nas, wyremontowane, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Było to taką inicjatywą dawnego prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, pana Mieczysława Szulc-Cieplickiego, natomiast później kontynuowane przez jego następcę, pana Rafała Szulc-Cieplickiego.
5: Zwróciliśmy się tam, wiedząc, że po poradni rehabilitacyjnej zostały przestrzenie niezagospodarowane. Oczywiście były plany na to miejsce, ale udało nam się przekonać pana dyrektora, pana prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, że to jest bardzo ważne, że osoby z chorobą Parkinsona w Gdańsku nie mają swojego miejsca. No też pokazaliśmy, że ciężko jest pracować. Przez 5 lat tak pracowaliśmy w wielu lokalizacjach. Jak podliczyliśmy to na 5-lecie, to się okazało, że w 18 lokalizacjach prowadziliśmy zajęcia i na AWF-ie, i w Muzeum Etnograficznym, i w szkole 36, i w wielu domach sąsiedzkich, na Morenie, w domu zarazy, czyli w Stowarzyszeniu Stara Oliwa, a najwięcej oczywiście w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa i w archikatedrze w Salskach Parafialnych, gdzie nas ksiądz proboszcz przyjmował bardzo gościnnie.
15: Ale przedsiębiorcze panie jesteście, widać. Najważniejsze jest to, że to miejsce już jest, prawda? Zwłaszcza, tak, że biorąc pod uwagę fakt, że w Gdańsku około 1500 osób potrzebuje takiego wsparcia i pomocy, no to słusznym było jednak to, że ktoś zrobił taki ładny ukłon i zdecydował się na to, żeby tę przestrzeń państwu oddać.
5: Zdecydowanie. I muszę powiedzieć, że przykładano do tego ogromną uwagę. Wręcz miałam szansę spotkać się z panem architektem, architektem. Zależało nam bardzo na tym, żeby było jak najmniej korytarzy na przykład, tak, bo poprzednie pomieszczenia były przystosowane do zajęć fizjoterapii, więc to były takie boksy dwumetrowe. Tyle, co potrzeba, prawda, żeby zastosować jakieś przyrządy do fizjoterapii. Natomiast nam zależało na tym, żeby były sale do ćwiczeń, ale też sala wykładowa, ale żeby pozbyć się w miarę korytarzy. Jest to niezwykle istotne, bo osoby w chorobie Parkinsona już od trzeciego stadium choroby przynajmniej mają tak zwane zamrożenia, czyli one nie są w stanie oderwać stóp od podłoża, kiedy zaczynają ruch. Niestety jest to powodem wiele razy upadków. Góra ciała chce iść, środek ciężkości się przesuwa, a nogi są jakby przerośnięte i to się nasila w wąskich pomieszczeniach i w wąskich przestrzeniach. Przy przechodzeniu często możemy zaobserwować, nie przy wchodzeniu do pociągu, do tramwaju, te osoby nie mogą jakby rozpocząć ruchu. To jest bardzo też oczywiście krępujące, ale przede wszystkim niebezpieczne, więc i tak zrobiono. Chyba jest jeden tylko korytarz tam u nas w tej chwili przy wejściu.
15: Powiedzmy coś więcej o chorobie Parkinsona.
5: Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację ruchową. Widzimy w stowarzyszeniu osoby, które przychodzą i mówią: matko, czemu ja dopiero do was przyszłem? Ja już od 2 lat słyszałam o tym, że jesteście. Osoby, które gdzieś tam miały przerwę z powodu choroby, złamania, mówią: jak ja zresztą miałem bez was. To są takie bardzo fajne dla nas, bardzo ważne informacje zwrotne. Choroba Parkinsona ma 5 stadiów. Pierwsza to jest, dotyczy jakby jednej strony ciała, czyli tam jest zesztywnienie, często drżenia, ale tylko u 70% ludzi, więc bardzo warto na to zwracać uwagę i często jest to problemem. Znaczy jest to powodem, że ludzie dopiero po 2 latach na przykład mają diagnozę, bo jak nie ma drżeń, to na początku jakoś tak łatwo to odrzucić tą diagnozę. W drugim stadium choroby już zesztywnienie, spowolnienie ruchowe dotyczy obu stron ciała. W trzeciej dołączają się zaburzenia równowagi. W czwartej już większość czasu osoby muszą korzystać z balkoników, z wózka. No i piąte stadium, którego nie lubimy najbardziej, to już jest brak samodzielności totalny jakby. Ale na szczęście ta choroba nie musi się rozwijać w tak dużym, szybkim tempie. I mamy osoby, które chorują 26 lat albo i dłużej i dotarły na razie do trzeciego stadium, więc to nie powinno przerażać. Co jest dla nas bardzo ważne, to jakby obserwacja siebie i osoby, które na przykład zauważyły, że mają problem z zawracaniem, zmianą kierunku ruchu, powinny z tym zgłosić się do lekarza, bo jest to jeden z pierwszych objawów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz ruch jest skomplikowany, dopóki chodzimy dobrze. Natomiast po to, żebyśmy umieli się odwrócić, kucnąć, podskoczyć, potrzeba współpracy wielu odruchów. A właśnie odruchy takie, które jeszcze przetrwały z okresu, znaczy przetrwały, które się jakby wykształcały, a musiały też dojrzewać od okresu niemowlęcego, noworodkowego, to one odpowiadają za właśnie za obecny chód, za obecny nasze płynny ten chód, może tak, za obecną sprawność.
15: Czyli te pierwotne odruchy, tak, które ewoluują gdzieś tam, na przykład czasami, jeśli nie ewoluują, to u dzieci różne problemy też wywołują, nie? W takim rozwoju psychoruchowym na przykład, czy językowym.
5: To jest bardzo bliska mi dziedzina i myślę, że ja bardzo na to zwracam uwagę właśnie z racji tego, że jestem pediatrą. I jakby wiem, jak to jest ważne w rehabilitacji dzieci. Sama korzystam też z rehabilitacji opartej na jakby integracji tych odruchów, czy na usprawnieniu, jakby, nie wiem, uzupełnieniu tego łuku odruchowego. Pewnie pani, która to robi, teraz się dobrze śmieje, bo nie jestem w stanie neurofizjolodzy, czy fizjoterapeuci, czy osoby, które zajmują się tym na co dzień, one są w stanie to dużo lepiej opowiedzieć niż przeciętny lekarz. Myślę, że to jest też wiedza bardzo ważna obecnie dla neurologów i wydaje mi się, że tak trafiliśmy na taki bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te odruchy, bo naprawdę jak pani, nie wiem, uzupełnia mi odruch skrzyżowanego wyprostu, tak tłumaczy mi, że nad tym pracowała, to bywa tak, że ja po prostu zapominam o objawach, które miałam wcześniej. Pytałam na przykład mnie kiedyś przed zajęciami, co mi tak najbardziej doskwiera. Mówię, ostatnio źle mi się chodzi, mam jakby zaburzenia równowagi. One są śmieszne, bo to nie są typowe zaburzenia równowagi, ale właśnie zmiana kierunku ruchu sprowadza się do tego, że nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, może nie wiemy, gdzie jesteśmy, tylko że nie czujemy się pewnie w tym, tak? Troszeczkę tak, jakbyśmy nagle tracili grunt pod nogami. Jana popracowała ze mną, po czym za tydzień mnie pyta, no jak te twoje zaburzenia równowagi? Mówię, o matko, nie pamiętam.
15: Nie pamiętam, że mam, prawda? Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską ze Stowarzyszenia Park On. Nasza równowaga to odnalezienie się w przestrzeni, to też nasz błędnik, prawda? Czyli tak. Ucho. Wielozmysłowo jest to ze sobą połączone.
3: Zdrowe Trójmiasto.
5: Zdecydowanie. I właśnie, i to jest właśnie jakby tym kluczem, znaczy tym kluczem, tym problemem w chorobie Parkinsona, bo nie tyle błędnik, co bodźce, przewodzenie bodźców z błędnika do kory ruchowej, z proprioreceptorów, czyli z tego ułożenia naszego ciała. Proprioreceptory to są te zakończenia nerwowe, które są w końcach ścięgien, które są w stawach, które analizują nacisk stawu, jeden jakby kości na siebie, ułożenie mięśnia. To wszystko idzie bardzo szybkim impulsem do mózgu, przechodzi przez istotę czarną, gdzie jest właśnie dystrybuowane w różne części ciała i dalej jest przetwarzane i przenoszone wyżej do kory czuciowej, do kory ruchowej, tak? Czyli czujemy to, więc musimy zrobić coś tam, powiedzmy, tak? No idealnie to się pokazuje w balecie, jak można sobie wytrenować to, jeśli to się, nad tym się pracuje cały czas, dlatego tancerze są dla nas bardzo ważnymi ekspertami ruchu.
15: Automatyzacja, ale takie się tworzy,
5: dokładnie,
15: nie?
5: Tak. Mhm. Dokładnie tej automatyzacji nam brakuje. Właśnie w istocie czarnej tym właśnie się zajmuje dopamina. I oczywiście skupiamy się na tym, że brak dopaminy, że trzeba łykać te leki, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest istota, to będziemy wtedy rozumieli, że ruch, ćwiczenia mogą nam pomóc poprzez wytworzenie jakby nowych połączeń, nowej drogi jakby przewodzenia, również wielozmysłowego, tak jak mówiliśmy, tu chodzi o błędnik albo ruchu przy muzyce, który jakby zapamięta nasze ciało trochę inaczej i wtedy to nasze ciało będzie sprawniejsze. Jak to zrozumiemy, to szybciej może udamy się na jakieś zajęcia ruchowe.
15: No bo tak naprawdę chyba nie do końca znana jest przyczyna tej choroby, prawda?

0: Jakby mówimy o tym wymiatanie wolnych rodników, tak? Czyli jakby na poziomie już tam takim energetycznym, że uszkodzone są systemy enzymatyczne w mitochondriach, które odpowiadają za jakby sprzątanie w tej komórce, za tą energię w komórce. W tej chwili na Zachodzie proponuje się jakby rozpoznanie trzech rodzajów choroby, czyli szybko postępujący, powiedzmy, że tam umiarkowanie postępujący i wolno postępujący. Pewnie to będzie jakiś już zaczyn do tego, żeby wreszcie badać genetycznie, jakie mamy te geny. Moim marzeniem jest, pewnie tego nie dożyję, ale wydaje mi się, że najlepszym układem będzie taki, kiedy będziemy wiedzieli, w jakich mutacjach, jakie strategie lekowe, jakie diety są najbardziej skuteczne. Będzie to leczenie już celowane.
1: To by było wspaniałe, naprawdę. No ale jest szansa, prace się toczą, naukowcy się nie poddają, ale najważniejsze jest też to, że w tak jakby skomplikowanym obrazie, który tutaj, o którym sobie mówimy, że jest taka rzeczywista pomoc i że osoby chore mogą do was przyjść i właśnie. I tam się dużo dzieje z tego, co zauważyłam. Kiedyś już miałyśmy okazję rozmawiać o tańcu z Parkinsonem. Myślę, że ten projekt dalej jest chyba realizowany u państwa, prawda? Ale tak, nie tylko.
2: Tańczymy co tydzień. Właściwie każdego dnia mamy inną ofertę. Mamy zajęcia ruchowe, do których należy tai chi, gimnastyka, tenis stołowy i uważny chód. Mamy zajęcia arteterapeutyczne, czyli na przykład zajęcia z muzykoterapeutą, zajęcia ceramiczne. Mniej więcej raz do roku mamy też taki cykl warsztatów teatralnych. Jeśli chodzi o arteterapię, to mamy również zajęcia chóralne, bardzo dobrze wpływające też właśnie na oddech między innymi. No i mamy też zajęcia z psychologiem, z neurologopedą. Ta oferta jest jakby taka bardzo wszechstronna. Spotykamy się też na basenie solankowym.
0: A jest jeszcze tak fajnie, że tuż przed tym zajęciami są zajęcia uważnego chodu, więc my nie przystępujemy do nagłych ruchów i to nie jest tak, że my jesteśmy najpierw przygotowani. Pan Michał Strzelczyk przygotowuje specjalnie dla osób z chorobą Parkinsona dużo włożył w to pracy, żeby podnieść świadomość ciała. To jest bardzo ważne u nas. Nauczyć mózg, żeby zdawał sobie sprawę z tego, co czuje. Prawda? Każdy mięsień przeprowadzamy stopę, nie wiem, zewnętrzną powierzchnią, wewnętrzną i mówimy o tym sobie, co czujemy, co powinniśmy, może nie tyle, co powinniśmy czuć, ale staramy się przeanalizować to i zwrócić, być uważnym na to, co nasze ciało czuje. I przez to uważam, że te zajęcia jakby są, a potem jest ruch, potem jest ta koordynacja, prawda, oko-ręka, ruch, dostosowanie swojej pracy nóg do tego wszystkiego. I to myślę, że to jest bardzo ważne, fajne połączenie.
1: I te próby z tai chi, prawda? Bo
0: tak,
1: to jest taka świadomość duża.
0: Ogromna.
1: Też ułożenie tego ciała w przestrzeni, to nie jest wcale takie łatwe.
0: Dokładnie, to jest medytacja w ruchu, prawda? To jest, czyli cały czas musi mieć ten powolny ruch. No niestety tutaj czasem zdarza się tak, że osoby niektóre mówią, to jest za monotonne dla mnie, to jest za długo, to jest za... My robimy ciągle to samo, ale właśnie na tym to polega. Jeśli poznamy zjawisko i jakby zrozumiemy zjawisko neuroplastyczności, no to wtedy będziemy wiedzieli, że właśnie to jest bardzo ważne. Kiedy patrzymy na tą swoją prawą rękę, to my wiemy, gdzie ona wtedy jest i co czujemy w naszym ciele.
1: Aleksandra Węgorzewska oraz pani Urszula Wyrwińska ze stowarzyszenia Park On.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Dynamiczne zmiany temperatur nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Dlatego my dzisiaj w naszym radiowym poradniku zajmiemy się m.in. profilaktyką głosu. Za sprawą naszego specjalisty opowiemy, co robić, by na przykład mieć zdrowy głos.
4: Radosny głos słychać, nawet przecież jeżeli z kimś rozmawiamy, a nie widzimy go.
1: To bezcenne narzędzie, o czym wiemy nie od dzisiaj, ponieważ w Pomorskiem szaleje ostatnio plaga przeziębień. W ramach naszego poradnika spróbujemy razem z moim gościem zdradzić kilka patentów na piękny, zdrowy głos. Edyta Stańczyk przy mikrofonie, jest ze mną dr Anna Walencik-Topiłko, specjalistka do spraw rehabilitacji głosu, autorka książki Głos jako narzędzie. Witam serdecznie pani doktor.
4: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry pani redaktor.
1: Głos jako narzędzie, jak wszechmocne jest to narzędzie?
4: Oj, mocne, mocne. Głos bowiem jest tak naprawdę

0: kawałkiem osobowości naszej, osobowości, więc wyraża też nas w bardzo czytelny sposób i głosem trudno oszukać, już cudzysłów tutaj oczywiście stawiam wokół tego oszukać, bo któż by chciał oszukiwać? Chyba, że celowo oczywiście ten głos rzeczywiście stosujemy też w swoim zawodzie, który na przykład ma wpisaną pewną dozę tutaj udawania, czy w aktorstwie, czy na scenie. Ale głos, chodziło mi o to, że głos jest jak barometr, czyli tak naprawdę dokładnie też pokazuje nie tylko nasze cechy osobowości, bo można sczytać po barwie głosu, chociażby emocje, które towarzyszą komunikatom, które przekazujemy, ale też i nasze odczucia, naszą niepewność albo pewność, czyli tak naprawdę daje nam bardzo wiele różnych wskazówek dotyczących zarówno treści tego, o czym mówimy, ale też i nas samych jako mówców.
1: Ostatnio polityka, prawda, niesie ze sobą mnóstwo wrażeń i tam te głosy różnorakie też się pojawiają. Także tak, tutaj nośnik emocji, tak jak pani doktor powiedziała, osoby, które trafiają do gabinetu pani doktor w Gdańsku, z jakimi problemami najczęściej się zwracają?
0: Jeśli chodzi o głos, to właściwie można byłoby, ja mogę ze swojej perspektywy takiej gabinetowej, właśnie terapeutycznej i diagnostycznej, podzielić odbiorców moich usług na dwie takie duże grupy. Czyli albo to są klienci, którzy już mają dobry głos i tym głosem z pełną świadomością chcą pracować jeszcze lepiej. I to rzeczywiście w tym momencie koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby uświadamiać sobie wszelkie parametry głosu, wszelkie możliwości głosu, które już są, które można rozwinąć, które można jeszcze rozbudowywać i świadomie właśnie kierować w określone rejestry, czy donośności, czy wydolności, czy też określonej wysokości w danych momentach używania tego głosu. Ale też i drugą grupę stanowią, bardzo dużą grupę, stanowią osoby, które mają zaburzenia głosu bądź z jakiegoś powodu, właśnie chociażby po laryngektomii całkowitej, czyli po usunięciu krtani, po różnych nowotworowych sytuacjach, już tego głosu nie mają w taki naturalny sposób możliwości realizować i szukamy różnych metod zastępczych. Więc no, albo pacjent, albo klient, tak? W tę stronę tutaj za każdym razem należy podążyć, myśląc o tym, z czym logopeda spotyka się w swoim gabinecie pod hasłem głos.
1: Bo jeśli chodzi o takie narzędzia badające głos, wiele się ich na rynku już pojawiło, ale cały czas dzięki inteligencji sztucznej powstają nowe. Wiem, jakiś czas temu wyczytałam, że miała się pojawić taka aplikacja, która miałaby wskazywać na to, czy mamy jakieś zaburzenia głosu, czy też nie.
0: To jest jeszcze w fazie testowania.
1: Cały czas
0: testują. O ile wiem, tak. W każdym razie na pewno nie jest to takie narzędzie, które już jest codziennością w gabinetach logopedycznych czy terapeutycznych. Prawdą też jest to, że bardzo często nadal bazujemy, jeżeli chodzi o nasze logopedyczne takie uwarunkowania diagnostyczne, bazujemy na diagnozie audytywnej, czyli rzeczywiście to nasze ucho plus doświadczenie, plus oczywiście też bardzo szczegółowa analiza epikryzy, czyli historii choroby, jeżeli to jest pacjent i przychodzi do nas już właśnie ze swoimi uwarunkowaniami takimi chorobowymi czy zdrowotnymi określonymi, to my czytamy też pełną dokumentację tutaj pacjenta, która jest nam przedstawiana, czyli taka dokumentacja czy laryngologiczna, czy foniatryczna chociażby najczęściej i odnosimy się do niej, plus właśnie różnego rodzaju próby oceny głosu są tutaj przez nas realizowane. Zresztą w literaturze specjalistycznej, czy w moich opracowaniach, czy innych autorów też Państwo mogą tutaj takie karty diagnostyczne głosu znaleźć i posługiwać się tym schematem diagnozy wtedy, gdy jest taka potrzeba.
1: Jak sobie pomóc, jeśli chodzi o głos? Jak o niego zadbać? Właśnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy te wirusy szaleją, ale też ta temperatura jest tak bardzo zmienna.
0: Tak, zresztą zawsze bardzo trudnym takim czasem w naszej strefie klimatycznej jest sezon grzewczy, czyli wtedy, gdy mamy w pomieszczeniach sucho po prostu bardziej niż poza sezonem grzewczym. I to rzeczywiście nasza śluzówka gardzieli od razu odczuwa i jesteśmy co za tym idzie bardziej podatni, bo ona jest przesuszona, więc bardziej podatni na różnego rodzaju szaleństwa, takie wirusowe czy też potem bakteryjne. Nasz głos to wszystko oczywiście sobą oddaje natychmiast, czyli przechorowujemy. Jeśli słyszymy, i to jest jedna moja taka prośba, propozycja, żeby zawsze pamiętać, nie ignorujmy zmian w głosie, czyli jeśli słyszymy, że nasz głos zaczyna właśnie jakoś się zmieniać, co to znaczy? To znaczy, że na przykład zamienia barwę. gdzieś taka barwa nosowa się zaczyna tutaj u nas pojawiać, czy właśnie słyszymy chrypkę, ta chrypka zaczyna nam gdzieś doskwierać i budzimy się i już tendencja do takich właśnie chociażby odchrząkiwań się pojawia. Czy w ciągu dnia właśnie słyszymy, że ten głos zaczyna być taki bardziej chropowaty w odczuciu słuchowym? No to w tym momencie proszę nie ignorować takich sygnałów. To wcale nie musi tak być, że krtań czy gardło musi od razu reagować jakimś dużym bólem, który wysyła do nas sygnał, uwaga, coś tam się dzieje nie tak. Bo równie dobrze właśnie takie dysfoniczne zmiany mogą tutaj być takim pierwszym sygnałem, że nasza krtań zaczyna być chora. Więc proszę pamiętać, że dysfonia, jeżeli, czyli właśnie taka chrypka, jeżeli występuje gdzieś ponad 2 tygodnie po infekcji, to już powinna budzić nasze delikatne zaniepokojenie i tak naprawdę powinniśmy w tym momencie udać się do specjalisty z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Do specjalisty. I to też druga wskazówka właśnie związana z tym, żeby uwaga, jak głos o niego zadbać. A mianowicie lekarz pierwszego kontaktu, czy nasz lekarz rodzinny, który jest wspaniałym specjalistą, oczywiście pomaga nam w różnych sytuacjach, nie ma takich uprawnień, nie ma takich przecież możliwości, żeby naszą krtań obejrzeć. A najlepiej w takich sytuacjach rzeczywiście, żeby specjalista bezpośrednio zajrzał do krtani. Zrobił badanie typowe, taki pakiet laryngologicznych badań czy foniatrycznych i co za tym idzie, proszę w tym momencie właśnie skierować swoje kroki do gabinetu laryngologa czy też foniatry. Foniatry i to też trzecia wskazówka. Jeżeli jesteśmy w tej grupie ryzyka, wiemy, że nasza krtań jest kapryśna, wiemy, że na przykład często zapadamy na różnego rodzaju infekcje, jesteśmy podatni, no to zaprzyjaźnijmy się z foniatrą. To jest taka specjalizacja foniatria, która w szczególny sposób, bardzo szczegółowo właśnie może nam zdiagnozować, pomóc zdiagnozować naszą krtań.
1: Czyli jeżeli pojawiają się problemy, to najlepiej do specjalistów, tak jak słyszymy. A w ramach profilaktyki, co my możemy zrobić?
0: Oprócz tego, że słuchać swojego głosu, czyli znać jego parametry i być właśnie w pewien sposób tutaj mądry, wrażliwie słuchając tego głosu, być też aktywnym na jego zmianę, no to też i odpowiednio na nie reagować, no to też na pewno warto zadbać właśnie o to, żeby ogólnie nasza kondycja taka i samopoczucie i kondycja psychofizyczna była na wysokim poziomie, bo to zawsze, tak jak mówiłyśmy dzisiaj na początku, głos jest takim barometrem, więc odda wszystkie odcienie naszego samopoczucia, ale też i po prostu zadbać o zdrowie, system odpornościowy, dbać o niego, nie tylko w tych sezonach właśnie takiego podwyższonego ryzyka, ale infekcji, ale też zawsze, zawsze, zawsze. Kondycja psychofizyczna jest ważna i właśnie nasz system odpornościowy. Oprócz tego, na pewno też należy zadbać o to, żeby głosu nie przesilać, czyli też znać swoje narzędzie, którym się posługujemy, nie tylko w pracy, ale przecież i na co dzień. Nie wierzę, pani redaktor, że pani należy do grupy osób, która nie lubi mówić. Czyli tak naprawdę, prawda? I na co dzień nam towarzyszą takie sytuacje, że niekoniecznie gdzieś musimy iść i prowadzić wykład przez 10 godzin, czy ileś lekcji, 8, 9 w ciągu dnia, żeby przeciążyć głos. Bo są wśród nas też gaduły na co dzień. I też należy w tym momencie zadbać o to, żeby nie przesilać głosu. Czyli znać na tyle swój aparat mówienia głosotwórczy, żeby wiedzieć, że na przykład warto mu czasem zrobić taki urlop, no niekoniecznie jakoś tam godzinny od razu w ciągu dnia milczenia, ale właśnie milczenie jest taką dobrą otuliną, taką fantastycznym takim szalikiem dla naszej krtani i w tym momencie ona się pięknie potrafi odregenerować, czyli takie 5-10 minut milczenia co kilka godzin. Świetne.
1: Takie milczenie jest złotem tutaj.
0: O, właśnie. dokładnie tak. Poza tym, co jeszcze? Na pewno warto też pamiętać, że nasza krtań nie jest gdzieś jakimś, nie wiem, organem odseparowanym od reszty organizmu. Więc też pamiętajmy, że na przykład jeżeli jesteśmy znowu w innej grupie ryzyka, czyli na przykład jakichś stałych chorób przewlekłych, chociażby, nie wiem, choroby tarczycy, które są ostatnio no, bardzo często spotykane w populacji, to też ma to znaczenie dla jakości funkcjonowania naszej krtani i ma też przełożenie na głos. Czyli też jeżeli jesteśmy na przykład przy takim stałym leczeniu endokrinowym, endokrynologa, to powiedzmy mu o tym, że na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort krtani, żeby tutaj pełna współpraca specjalistyczna była. No i zewnętrzne warunki, czyli tak do tej pory mówiłam o tym, co od środka można o co zadbać, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli mówimy i oddychamy również, to przecież powietrzem, które nas otacza. Czyli właśnie zadbajmy o to, żeby ono było określonej wilgotności. Nie powinno być zbyt suche, czyli takie około, mówi się tutaj w tych parametrach podając, że około 50-60, nawet czasami do 70% wilgotności powietrza. To jest bardzo dobra opcja, którą nasza krtań bardzo, bardzo preferuje. Ale też i temperatura powietrza, w której przebywamy, też nie powinna być ani za niska, ani za wysoka, czyli właśnie takie optimum to jest od 18 do 21, 22 maksymalnie stopni. I tu uwaga, bo też w sypialniach nie powinno być za gorąco chociażby i nie powinno być za sucho. No i też zadbajmy o to, aby powietrze było czyste, czyli żebyśmy gdzieś nie tutaj agresywnie nie oddziaływali jakimś czy kurzem, czy podwyższonym jakimś zanieczyszczeniem powietrza, bo to też bardzo niedobrze działa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to przesilenie głosu, bo tak nie skończyłam tego wątku, troszkę przeszłam od razu do zewnątrzpochodnych tutaj różnych czynników, które mają znaczenie dla funkcjonowania naszej krtani. I jeszcze to przesilenie polega na tym, żeby chociażby nie krzyczeć, bo krzyk jest taką techniką niedobrą, agresywną dla naszych fałdów głosowych i prowokuje do różnych potem właśnie reakcji takich obronnych krtani. Więc nie krzyczmy, mówmy głośno, ale nauczmy się, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie takiej techniki mówienia bezpiecznego, gdzie i tor oddechowy, i podparcie przeponowe, czyli właśnie taka odpowiednia technika i wyrazistość artykulacyjna będą tutaj przez nas świadomie stosowane, żeby ten głos rzeczywiście albo bardziej donośnie zabrzmiał, albo wybrzmiał półgłosem. No i może taka ostatnia wskazówka, bo jeżeli mówię o donośności głosu, to też jeżeli się Państwu przytrafi infekcja, jeżeli się Państwu przytrafi jakiś dyskomfort, no i pojawi się na przykład bezgłos, albo taki rzeczywiście bardzo obciążony chrypką głos, to pamiętajmy, nie szepczemy wówczas, bo szept jest też taką techniką mocno obciążającą nasze fałdy głosowe i możemy sobie w tym momencie bardziej zaszkodzić niż pomóc tak naprawdę.
1: Dbamy o to, żeby ta nasza śluzówka była odpowiednio nawilżona, czyli tak sobie myślę, że jak rano wstajemy, otwieramy oczy, to nie zaczynamy od kawy, tylko dobrze jest na przykład wypić szklankę wody.
0: Tak, woda jak najbardziej, to nawilżenie też tutaj możemy od takiej strony o nie zadbać. Rozpoczynanie dnia od przysłowiowej filiżanki przesmacznej. Ale no właśnie.
1: Oczywiście, czyli najpierw woda, potem kawa. I potem woda.
0: No jakiś kompromis to jest.
1: Wspomniałam na początku o tym holistycznym podejściu właśnie, jeśli chodzi o rehabilitację głosu. Holistycznie, czyli tak całościowo. Potroszę już pani doktor tutaj o tym opowiedziała, żeby że nasz głos to my właściwie w całości.
0: Tak, i to jest jedno podejście właśnie do holistyki, żeby sobie z tego zdawać sprawę, ale drugie też to interdyscyplinarność zespołu, który może nam pomóc.
1: Czy my w Trójmieście mamy takie grono specjalistów, którzy są w stanie tak właśnie całościowo pomóc.
0: Tak.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
0: Życzę wszystkim Państwu wszystkiego, co najlepsze. I zdrowych głosów, i takich radosnych głosów.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
9: reklama.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
11: Nasze piękne Kociewie w Pomorskiem. Kusi wieloma walorami, prawda? Piękne widoki, wspaniałe smaki i zapachy, ale przede wszystkim mieszkańcy. To oni zainspirowali moją gościnę, z którą spotkałam się, by porozmawiać o projekcie, jaki powstał między innymi w Gdańsku i na Kociewiu. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki. Zapraszam na Co jest grane.
12: Ciekawe Trójmiasto.
11: Kolory i dźwięki Kociewia to interesujący projekt pani Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot z Fundacji Audionomia. Witam panią, pani Magdaleno.
13: Dzień dobry.
11: Pani Magdalena jest dzisiaj z nami. Powiem tylko, że projekt powstał jakby w ramach stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego i przy tej okazji powstało 8 portretów kobiet mieszkających od lat na Kociewiu. I część z nich jest tam od urodzenia. Są też takie, które sobie upodobały to miejsce i nie wyobrażają sobie życia w zupełnie innym. Skąd Kociewie? To już poniekąd wiem, bo pani też z Kociewia pochodzi, tak? Urodziła się
13: to
11: pani?
13: To jest bardzo ciekawe, bo ja się urodziłam na ziemi trochę niczyjej tak naprawdę, bo w Pszczółkach, więc Pszczółki ani do Kociewia, ani do Kaszub nie należą. I tak, ponieważ jestem zwolenniczką chyba piątego rodzaju tożsamości, bo kiedyś profesor Olbracht Prądzyński o tym mówił, że człowiek jakby jest tym, z kim się utożsamia, czyli że jeżeli działasz na terenie danej społeczności albo dla danej społeczności, to masz prawo czuć się cząstką jej. Oczywiście to jest takie, w tej chwili pewnie państwo się uśmiechają, pani też, może to trochę naiwne, natomiast trochę tak jest ze mną. Chyba poszukuję. Część życia związana byłam z Kaszubami, później bardziej z Kociewiem, no ale tak jak mówię, no Pszczółki to ani Kociewie, ani Kaszuby, ale jednak bliżej do Kociewia.
11: Ale jednak sercu bliskie, dokładnie, prawda? Jak się okazuje. Te rozmowy z kobietami, wyłania nam się taki interesujący obraz, bo dzięki nim mogła pani uczestniczyć w ich życiu. Trochę tam te drzwi pootwierały, prawda? No tutaj sobie nalewki spróbujemy, a tutaj sobie coś poszydełkujemy, albo będziemy robić jakieś makatki, albo zaprowadzę panią i pokażę ścieżki, którymi chodziłam jako mała dziewczynka, także po spacery na przykład.
13: Tak, w Starogardzie tutaj.
11: Po Starogardzie, także to jest niesamowite, bo tak sobie myślę, że te portrety są interesujące, ale coś interesującego również wniosły w pani życie.
13: Myślę, że to jest tak za każdym razem, kiedy kogoś spotykam. No tutaj akurat kobiety niesamowite, kobiety, których wcześniej zupełnie nie znałam i właściwie posiłkowałam się różnymi kontaktami, różnymi relacjami, też znajomymi, którzy mieli babcie.
11: A te perły? pomyłki kociewskie, które pani gdzieś dostrzegła i z którymi rozmawiała, no to jest niesamowite. Tak mówi się, kwiaty kociewia, piękne, kolorowe, prawda, wnoszące tyle, bo każda z nich ma inną pasję. Tam jest kobieta, która dba o tą izbę regionalną, która organizuje, nie wiem, taki konkurs jak Perły Kociewia, prawda, są też osoby, które piszą felientony, są też osoby, które działają w kółku gospodyń wiejskich. Bardzo zróżnicowane są te zainteresowania i to też wnosi pewien koloryt do tych opowiadań.
13: Tak, myślę, że właśnie tak to sobie na początku gdzieś za cel postawiłam, żeby te opowieści były bardzo różne. I chyba to się udało, jeżeli pani to zauważyła, więc bardzo się cieszę. Kwiaty kociewia, no właśnie, tam jest też ważna rzecz, czyli gwara kociewska, o której właściwie istnieniu nawet niewiele osób wie po przekroczeniu województwa pomorskiego. Ale też niewielu ma okazję jej posłuchać. A tutaj właśnie jest ten dodatkowy taki aspekt związany z tym, że możemy jej w takim naprawdę jeszcze fajnym, bardzo literackim sposobie opowiadania o świecie usłyszeć. I to jest piękne, no bo znowu to ginie, prawda? Język kaszubski jest zaopiekowany, gwara kociewska jest, ale w sumie jakby jej nie było tak naprawdę, więc myślę sobie, że warto po prostu się zatrzymać, posłuchać, zapamiętać i wyciągnąć coś dla siebie, bo myślę, że każdy mógłby.
11: Dźwięk ma olbrzymią moc i myślę sobie, że jak państwo, nie będziemy o tym za dużo opowiadać też, bo chcemy też państwa zachęcić do tego, żeby wejść na stronę, kliknąć w link i móc się samemu przekonać o tym bogactwie, bo tam jest i wszystko, i smak, i zapach, i różne emocje tych osób, kiedy one o tym opowiadają, i te kolory, ta różnorodność. Także no, gratuluję pomysłu, realizacji.
13: I najważniejsze jest zawsze to spotkanie z tym drugim człowiekiem i to jest coś, co ja dostaję za każdym razem w tej pracy zawodowej i tutaj też udało się to dostać, czyli moment, w którym no, otwieramy się i nie przygotowujemy, nie nastawiamy, nie oceniamy. Wchodzimy do czyjegoś domu na zasadach tego człowieka, który nas gości i w tym momencie zaczyna się opowieść. I dla mnie, mimo że też tym rozmawianiem z ludźmi czy słuchaniem drugiego człowieka zajmuję się już też bardzo długo, ale za każdym razem jest to nowe doświadczenie. Jak ta pokora nas uczy, że ja bardzo wielu rzeczy nie wiem i tutaj absolutnie nie chodzi tylko i wyłącznie o fakty dotyczące życia na Kociewiu, ale w ogóle są właśnie takie doświadczenia, które zdobywamy tylko w momencie, kiedy zupełnie się otworzymy. I tutaj tak było. Potrzeba sprzątania i tego ugoszczenia i tej kawy, i tej drożdżówki, tego kucha, tego wprowadzenia w świat. Ale to jest też świetne, bo w momencie, kiedy rozmawiamy i możemy właśnie czy spróbować tej drożdżówki, czy napić się. No okej, ja byłam kierowczynią czy kierowcą. Ewa mogła spróbować tej nalewki, ale faktycznie przy pani Basi i w koterzach, to sobie tam troszkę popróbowałyśmy faktycznie. Także to są takie rzeczy, my się teraz śmiejemy, ale to są takie rzeczy, z którymi się wychodzi, które się zapamiętuje i te smaki. I ja tutaj mówię w projekcie o kolorach i dźwiękach, no bo właśnie, każda z tych pań jest na swój sposób barwna, mimo że im się wydaje, że to ich życie wcale takie nie jest ciekawe, że ono właściwie to było trudne, bo było w czasach wojennych czy przedwojennych. Staram się jednak nie odzywać, bo to jest ich opowieść po prostu.
11: I to, jak rodzina wspiera te panie też, prawda? Bo tam się pojawiają wnuki, mężowie, tak, którzy a powiedz jeszcze to, prawda? Pamiętasz, jak twój dziadek tam coś robił, nie wiem, fryzjerem był on na przykład.
13: Dokładnie tak. No tutaj w przypadku pani Bogumiły ze Starogardu Gdańskiego i faktycznie tego życia w wielkim mieście, właściwie od zawsze życia w takiej znanej rodzinie fryzjerskiej i właśnie to jest ta opowieść, gdzie teoretycznie pani Bogumiła zastanawiała się, co tak naprawdę ciekawego w jej życiorysie mogłoby mnie czy ludzi słuchających zainteresować. No i pojawia się Damian, jej wnuk, fantastyczny też działacz kociewski, który jest po prostu zainteresowany totalnie historią regionu, działalnością na rzecz regionu, ale też swoją babcią. I ta relacja, nie jestem pewna, czy te relacje można wysłyszeć z tego dźwięku, ale ja tego doświadczyłam. Właśnie, i to jest dla mnie niesamowite, bo ja na przykład takiej babci nie miałam. Nie miałam takiej babci, z którą mogłabym rozmawiać o wszystkim, która by się mną interesowała, którą bym ja się tak zupełnie interesowała. Może to jest też jakiś taki projekt, w którym ja coś przeżywam, bo te babcie, te panie są w wieku właśnie gdzieś tam mojej babci, coś, czego ja nie doznałam, czego ja nie doświadczyłam, to tutaj akurat te osoby obce mi w jakiś sposób to uzupełniają.
11: Opowieści mieszkańców Kociewia, Kociewska Gwara, rzemiosło, kolory, zapachy i dźwięki. Tym podzieliła się z nami autorka projektu Kolory i dźwięki Kociewia. Skoro o dźwiękach mowa, pani Magdalena Świerczyńska-Dolot opowie o projektach audioedukacyjnych prowadzonych w gdańskich szkołach i przedszkolach.
12: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
11: Realizuje pani bardzo ciekawe projekty w ramach Fundacji Audionomia. Co to jest? Co się kryje pod tą nazwą? Bo na pewno dźwięk, prawda?
13: My w Fundacji Audionomia, no właśnie, zajmujemy się przede wszystkim takim uświadamianiem ludziom, jak ten dźwięk jest ważny, bo przecież dźwięk jest wszędzie. My mówimy o tym, że cisza jest czymś, czego potrzebujemy, czymś, co można nazwać towarem deficytowym właściwie w tych czasach, ale cisza też jest dźwiękiem i my to też chcemy gdzieś tam uświadamiać, ale też jak poprzez dźwięk możemy budować te połączenia ze światem, z drugim człowiekiem. Społeczeństwo mówi, że żyjemy w kulturze obrazkowej, ale absolutnie tak nie jest. Wystarczy zamknąć oczy i naprawdę, i to nie jest tak, kiedyś myślałam, że jestem naiwna, ale naprawdę to po prostu działa. To działa na dzieciaki, bo działamy w szkołach, w przedszkolach. To działa na dorosłych. Okej, to nie są nagle teraz lawiny, że wszyscy będą teraz słuchać, mimo że mamy zwrot audiocentryczny, o którym też mówią badacze, czyli że wszyscy zaczynają słuchać, bo widzimy tych ludzi cały czas ze słuchawkami na ulicach, ale no to są takie małe kroki, które są bardzo ważne, tylko znowu no człowiek musi tego chcieć tego doświadczyć, chcieć się trochę przestawić, bo dźwięk jest bardziej ambitny, dźwięk wymaga zaangażowania, prawda? Nie daje na tacy obrazu, koloru, tylko powoduje, że musimy sobie to sami wyobrazić i każdy ma to doświadczenie bardzo indywidualne. Bardzo nam się marzy to, aby audioedukacja, czyli edukacja w zakresie uważnego słuchania, zatrzymania się takiego, ja zawsze mówię mindfulness dla uszu, to jest, czyli czyszczenie uszu, czyli coś, co jest naprawdę w tym naszym społeczeństwie zabieganym bardzo potrzebne, że to wejdzie kiedyś do, może nie tak kiedyś, tylko za parę lat do podstawy programowej w szkołach.
11: Poruszyła pani istotną rzecz, chociażby o tej edukacji, bo dzisiaj jest tak, że faktycznie my słyszymy fizjologicznie, ale nie wsłuchujemy się często w to, co się dzieje. Dzieci mają z tym dzisiaj duży problem z uwagą, koncentracją słuchową, prawda? Jakie to jest istotne, żeby zatrzymać dzieci na dźwięku.
13: I to jest też bardzo trudne, chociaż mam różne doświadczenia, bo no właśnie, my znowu mówimy i wiemy, że dzieciaki żyją w erze smartfonów, tabletów, tablic jakichś interaktywnych, to wszystko jest w szkole, zachłysnęliśmy się, ale gdyby właśnie tak im dać takie pole manewru pod tytułem dziś mamy wyjątkową lekcję, chodźmy na przykład do sali teatralnej, zasłońmy żaluzje, zasłońmy firany, połóżmy się i słuchajmy. I to naprawdę działa. Zatrzymajmy się, posłuchajmy, pójdźmy na spacer dźwiękowy, otwórzmy uszy, posłuchajmy ptaków, posłuchajmy pory roku we własnej dzielnicy, która naprawdę o każdej porze roku brzmi inaczej i to już będzie coś, co możemy tak naprawdę zrobić dla siebie. A w kontekście dzieci, no nauczyciel albo rodzic odpowiedzialny. No.
11: Dokładnie, zatrzymajmy się na chwilę. Okazuje się, że na przykład lekcje jogi, które w tej chwili są prowadzone w Trójmieście, w niektórych szkołach, w Gdyni chyba jest bardzo mocno ten projekt realizowany. Nawet sami nauczyciele się zdziwili, że dzieci są w stanie się jednak zatrzymać na chwilę. Że one bardzo ładnie uczestniczą w tych zajęciach, że one są im potrzebne, te zajęcia. Tak niewiele, a tak wiele, prawda?
13: Tak. Ja myślę, że no właśnie, że dzieci po prostu tego chcą. One też są tym przebodźcowane, tylko że one być może nie wiedzą, że można inaczej. Mieliśmy taką szkołę w Nowym Porcie, która w ramach, tam była taka jedna pani nauczycielka czwartej klasy wówczas, jak zaczynałyśmy, czyli teraz będzie pewnie jakaś szósta albo siódma klasa i ona w ramach innowacji w edukacji realizowała audioedukację. To jest też fajne, bo nauczyciele tak naprawdę, no wszyscy wiemy, na czym polega zawód nauczyciela, ale też, że w pewnym momencie nauczyciele muszą realizować awans zawodowy, muszą się wspinać po tej drabinie. I właśnie te innowacje w edukacji dają też możliwość awansu zawodowego. Więc my wspieramy nauczycieli, jesteśmy do ich dyspozycji, rozdajemy książki i ewentualnie jesteśmy w stanie pokierować, rozwiać wątpliwości, pokazać, ale tych szkół jest tak wiele, a nas w fundacji, żeby no, nie kłamać, zaangażowanych jest 6 osób, więc prosta matematyka mówi o tym, że niestety nie jesteśmy w stanie ze wszystkimi być, ale dlatego posiłkujemy się spotkaniami w kuratorium na przykład. Mieliśmy taką mocną akcję w Gdańsku, gdzie na zaproszenie kuratora oświaty jeździliśmy z kolegą po właściwie wszystkich szkołach. To jest taki moment, w którym kurator spotyka się z dyrektorami, więc my w zasadzie ze wszystkimi dyrektorami czy dyrektorkami szkół szkół na Pomorzu się spotkaliśmy. Tam było 5 czy 6 spotkań w różnych właśnie takich rejonach naszego regionu. Byli bardzo otwarci na te audioedukacyjne sprawy. Rozdajemy im książki, ponieważ one są bezpłatne zupełnie i wierzymy w to, że oni to poniosą dalej. Ale to działa. To się po prostu ludziom podoba, ale nie w taki sposób, że wow, ale to jest super, takie oryginalne i tak dalej. Tylko ludzie tak stoją i mówią, Boże, to jest takie analogowe, takie na wyciągnięcie ręki. Właściwie nie odkrywamy Ameryki, tylko wystarczy po prostu albo się zatrzymać, albo nawet się trochę cofnąć, bo każdy z nas ma takie doświadczenia. Nie wiem, jak pani, czy się pani właśnie wychowała na radiu, na dźwięku, no bo przecież to tak. Są te opowieści, do których wracamy.
11: Dokładnie tak.
13: Wszystko można powiedzieć na wiele różnych sposobów. To zakończę tylko tym proste pytanie, na które odpowiedź może brzmieć tak. Co u ciebie słychać? No, wszystko dobrze. Mówimy, komunikat jest dobry, ale pod tym właśnie, pod sposobem, w jaki mówimy, kryje się to, że tak naprawdę warto dopytać, warto się zainteresować, warto zadbać, bo różne są scenariusze, różne są opowieści i myślę, że właśnie ta uważność budowana już od najmłodszych lat jest czymś, co jest pewnego rodzaju marzeniem. Mam nadzieję, że się spełni.
11: Wspólnie z panią Magdaleną Świerczyńską-Dolot przekonywałyśmy, że nie tylko obrazy mają moc i że dźwięk dobrze się ma w naszych lokalnych projektach kulturalnych oraz w gdańskich placówkach edukacyjnych. Edyta Stańczyk, radiowym zwyczajem mówię do usłyszenia.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
11: Będziemy wkręcać się w Trójmiasto. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pan Ryszard Kopitkę, twórca profilu w social mediach Wkręć się w Trójmiasto.
9: Dokładnie, zgadza się.
11: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam
9: też
11: nadzieję.
9: Też się zgadza, dokładnie.
11: I chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone jakby tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michałek. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą czy z osobą indywidualną?
9: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest duża taka niechęć, nie wiadomo co tam się stanie, czy coś nie zginie, później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
11: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
9: Tak, zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
11: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
9: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, opowiem również ja tym.
11: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
9: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane. Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie. kwestię i faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
11: A tak w nawiązaniu do tej monotonii to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
9: No też jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że za ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
11: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
9: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
11: Mhm. Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę, po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
9: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
11: No właśnie.
9: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stalne na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Upphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Upphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison, postać XVIII-wieczna, stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzie się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. Na skrzyżowaniu Żabiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyła ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, potem pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmioty. Mieście. No, także postać Wibego była jeszcze znana właśnie już w XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
11: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office biurowce prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
9: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on wygląda dużo lepiej teraz zewnątrz elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
11: Niż kiedyś,
9: jeszcze.
11: Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
9: Tak, jak najbardziej.
11: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
9: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie można by było snuć jakieś historie. Mamy ruiny baszty, które dzisiaj nosi nazwę Baszty pod Zrębem, a na przedwojennych fotografiach widać, że bezpośrednio do samej baszty przylegał dom Wałmistrza. Wałmistrz był urzędnikiem do roku 1920, który miał za zadanie doglądać odpowiedniego fragmentu swoich właśnie fortyfikacji, no bo urząd też fortyfikacyjny właśnie tutaj na Starym Przedmieściu miał się mieścić.
11: Ciekawe jest to łączenie tej starej architektury z tym, co nowe, bo tutaj po sąsiedzku bardzo to widać.
9: A czy akurat dla mnie ten budynek właśnie, który stoi koło Spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlerzy, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat przecież, dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
11: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?
9: Ożywiło.
11: Tłoczno po obu stronach rzeki, prawda?
9: Tak, tak. To już chyba zasługa też wszystkich lokali, które tam działają.
11: I na pewno tych mostów zwodzonych i kładek wszelakich.
9: Może trzeba było trochę inny kształt jednak tej kładki nadawać. Zrobiliśmy dopiero co przecież most stągiewny zwodzony na wzór wykonany historycznego, ale on jest podnoszony w dwie strony, więc nie jest takim dominującym, gigantycznym elementem, który podnosi się do góry jak ta pierwsza kładka, która powstawała na Łowionkę, prawda? Mimo wszystko gdzieś tam z perspektywy, gdzie stoimy, czy na moście, zawsze widzimy ten element.
11: Jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
9: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
11: To gdzie nas tam pan oprowadzi?
9: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe, na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać i wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
11: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
9: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
11: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
9: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec,
11: no
9: by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstały w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut. Nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekałam, żeby wejść.
11: Naprawdę?
9: Na środka.
11: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
9: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
11: no
9: w zasadzie
11: proszę.
9: To był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc faktycznie frekwencja, nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
11: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, aj, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
9: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny, jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
11: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia, tak bardzo mocno, nie?
9: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
11: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki Gdańsk Południe. Znaczy, co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek. Dla pana też?
9: Dla mnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90, była jedna ulica, mało miejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice. Mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
11: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
9: Było miło, zapraszam, dziękuję.
11: Dziękuję.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
11: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj. Zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik-Topiłko, logopeda właśnie, dzień dobry. Logopeda, neurologopeda, autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym Cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu, bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z panią w gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
14: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie, do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować 2 razy w tygodniu. To jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem. Jest przewodnikiem. Jest oczywiście w pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywnie i zdobywać umiejętności językowe. Ale naszym największym przyjacielem i przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
11: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób, a tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
14: Tak, zdecydowanie. Znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej. I taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest... Nie, poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy, czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślanie określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy, i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście, i ten wierszyk do czytania oczywiście, i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określony sposób, ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów i te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji. Jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic nakręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało. A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej, może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
11: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
14: Tak.
11: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
14: Tak.
11: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
14: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, ba, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina, mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka, czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
11: Ile dobroci.
14: Bardzo dużo. No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo, nie na zasadzie ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak. Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No, nie wiem, może przeczytam wierszyk?
11: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone, przepięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
10: Audycja poradnicza.
14: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego.

0: ale byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było, ani troszkę, ani ciut, ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, szedł szamszoszą ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz, poprawnie. Szedł sam szosą ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
1: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
0: Szedł szam.
1: Piękne, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję
1: A
0: bardzo.
1: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
0: Tak. O, sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek i zaczyna się właśnie Karo Ryfel, Kalo Ryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
1: Tak, dokładnie tak. Pięknie, czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie, ale tak. Piosenki chyba jeszcze, też możemy przecież wspólnie robić.
0: O prawda? Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. Nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek.

0: oczywiście one są bardzo różne i takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco-relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań. I to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani redaktor.
1: Do usłyszenia. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
1: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
0: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
3: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
0: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
0: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
3: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
0: To prawda.

0: Rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedno z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią. No i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
1: Tak, jestem gotowa.
0: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
1: Wydaje mi się, że...
0: No nie jest...
1: 1815?
0: Nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
1: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
0: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
1: Ten mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa? 1920?
0: Tak, 1920. Brawo. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
1: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
0: Tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
0: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
1: byłam
0: tak?
1: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
0: tak, to się zgadza.
1: To bym wyeliminowała.
0: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
0: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
1: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
0: Tak, zgadza się oczywiście. To nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5. Bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
1: No, super, tak.
0: Na pewno będzie dumny. Pozdrawiam pani Aneto. Dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa. Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
3: Dzień dobry.
2: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
3: Województwo Pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
2: Brzmi imponująco, można
3: to
2: powiedzieć.
3: Prawda, tak.
2: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
3: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
2: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
3: Tak.
2: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, prawda?
3: Tak,
2: rozbudowę portów.
3: Największa inwestycja na Pomorzu.
2: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: Tak.
2: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
3: tak,
2: nam się
3: pojawić. Tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć Pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
2: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
3: Dokładnie, tak. PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
2: Wspomniała pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj Pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
3: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
0: To różne instytucje
3: Dokładnie, po prostu będą realizować. Mhm. Więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
2: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład. I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
3: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie. Nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
2: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na żabim kroku, do Urzędu
3: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
2: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
3: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
2: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Została ostatnia reklama.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
5: Co jest grane w Trójmieście?
4: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
6: Inaczej. inaczej, czyli... bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenie tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
4: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
6: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
4: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
6: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się... tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
4: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji, także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
6: W głowie póki co.
4: W głowie póki co.
6: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
4: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
6: jeszcze jest dostępna,
4: książka,
6: tak, jeszcze
4: o chirurgii dostać, inaczej,
6: o chirurgii
4: właśnie,
6: inaczej,
4: prawda?
6: Tak się nazywa.
4: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą, dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
6: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz to kolejne, coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Copernicus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Copernicusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
4: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
6: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
4: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
6: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
4: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
6: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja raz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
4: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
6: To znaczy...
4: Pracy.
6: Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
4: ciągle
6: można
4: nie
6: by
4: ma.
6: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
4: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
6: oczywiście
4: się nie bać.
6: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy.
4: Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
6: Bardzo dziękuję.
5: Tydzień w Trójmieście.
7: Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik Zarządu Dróg podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Sprawa, jak donosi nasz reporter Paweł Radzewicz, jest rozwojowa.
8: Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotowywał inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
9: Istotą tego zagadnienia było to, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
8: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy w filmowej niemal scenerii stacji benzynowej.
9: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
8: Dlatego prokuratura apeluje, jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki w Gdańsku, lepiej by sam zgłosił się na policję.
9: Ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie. Kieruje jasny apel o zgłaszanie się uczestników tego przestępczego procederu, zanim my zgłosimy się do nich.
8: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
7: Związkowcy Solidarności złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie 6-kondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Ma stanąć pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę wydał im pod koniec rządów PiS konserwator zabytków.
10: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
7: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. W Sopocie powstała nowa jednostka miejska Sopockie Nieruchomości Komunalne. Zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pracowniami artystycznymi, garażami i miejscami postojowymi. Siedziba instytucji mieści się przy ulicy 3 Maja. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bezterminową umowę o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Kontrakt ma gwarantować państwowemu koncernowi priorytetowy dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych, mówi jego prezes Jan Dobiński.
11: Bardzo mocno rozwinięte laboratoria środowiskowe, odporności ogniowych, drgań, akustyki. Naprawdę jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce.
7: Najpilniejszym zadaniem w ramach nowej umowy będą testy związane z programem budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi szef jednostki Sebastian Kluska.
12: Nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
7: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie. Zalewie Wiślanym. Przy szkole podstawowej nr 1 w Sopocie powstało obserwatorium astronomiczne. Obiekt ma służyć uczniom, mieszkańcom i miłośnikom kosmosu jako miejsce obserwacji nieba, warsztatów, zajęć edukacyjnych i wydarzeń popularno-naukowych. Na dachu szkoły stanęła profesjonalna kopuła astronomiczna, w której umieszczono stały teleskop optyczny. Do dyspozycji odwiedzających są także teleskop słoneczny i zaawansowane astrokamery. Budowa obserwatorium wraz z wyposażeniem kosztowała 1,5 miliona złotych. Linia 666 wraca na Hel. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
13: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: To było niecodzienne doświadczenie. To, czego spróbowałam na warsztatach łączących świat logopedii i świat nurkowania bezdechowego, to było świadome pokonywanie własnych słabości. Edyta Stańczyk z tej strony. Jak często zastanawiacie się, jak działają mięśnie języka, warg czy krtani? Prawie w ogóle, prawda? A nurek bezdechowy musi wyrównywać ciśnienie pod wodą i świadomie wykorzystywać nie tylko mięśnie oddechowe. Bardzo dziękuję za to doświadczenie organizatorom, neurologopedce dr Annie Walencik-Topiłko i panu Maciejowi Drżałowi, międzynarodowym trenerowi freedivingu. Dziękuję również uczestnikom warsztatów, które odbyły się w Sopotece, za podzielenie się swoimi wrażeniami.
14: Jakie wrażenia na gorąco? Czy się podobało?
15: Bardzo mi się podobało. Wychwyciłem najprawdopodobniej to, co powodowało nawet takie urazy podczas nurkowania, bo miałem 2 razy kwotok z zatok. Wydaje się, że problemem jest właśnie podniebienie miękkie, którego nie do końca jestem w stanie kontrolować. Tak? Jego oddzielenie jamy ustnej od po prostu nosowej i wydaje mi się, że to po prostu umie jednocześnie przepływa to powietrze i stąd moje problemy. Także bardzo mi się podobało.
14: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, kartki zwykłej, że one uświadamiają nam nasze niedoskonałości.
15: Tak jest, tak jest. Po prostu no tak mogą, pomagają zdiagnozować coś, co nie do końca działa, nie? Nurkowanie zawsze jakoś tam było obecne w moim życiu, bardziej nieświadomie, w sensie po prostu nurkowałem.
16: Nie? Bez osprzętu.
15: Bez osprzętu. A tak freediving typowo od 5 lat gdzieś tak.
17: Nie napotkałem żadnych problemów z wyrównywaniem ciśnienia, bo to było nurkowanie raczej płytkie, bo to do około 12-15 metrów. A przyszedłem tak z ciekawości zobaczyć, co mają Państwo do zaoferowania tutaj. O ile większość informacji nie była dla mnie nowa, o tyle same ćwiczenia, samo wprowadzanie, samo uzyskiwanie świadomości nad posiadanymi mięśniami, to jest bardzo fajne, to jest chyba najfajniejsza rzecz.
14: Pozwolę sobie pogratulować takiego pomysłu, takiego mariażu, połączenia logopedii z freedivingiem tak naprawdę. Ważne jest to, co my robimy z naszymi artykulatorami, jak się okazuje, i czy mamy ich świadomość w ogóle.
18: Anna Walencik-Topiłko. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, zdecydowanie tak, tylko tak, artykulatory to my z ramienia logopedii ciągle tak nazywamy, no bo rzeczywiście służą nam do tworzenia dźwięków mowy, więc artykulator. Natomiast tu zupełnie inaczej patrzymy na te same grupy mięśni i te same organy, narządy, części ciała ludzkiego, które tym razem niekoniecznie mają nam służyć do mówienia, ale właśnie do przytrzymania oddechu, do zrobienia bezdechu, do wyrównania ciśnienia wtedy, kiedy, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale za chwilę kolejny mówca, czyli współorganizator i główny też pomysłodawca tego kursu się odezwie, to proszę pamiętać, że to jest głos człowieka, który schodzi na 74 metry pod powierzchnię wody bez żadnej maszynerii, bez niczego, po prostu tak. Więc no właśnie, wracając do tego wątku naszego organizmu, są to te grupy mięśniowe, te same, które pozwalają nam też robić takie dziwne, czasami niesamowicie oryginalne, niesamowicie powiedziałabym, poza, przepraszam Maćku, zdrowym rozsądkiem wręcz wybiegające poza niego różne czynności. Tak, można usprawnić, można się im przyjrzeć, można zbudować świadomość i próbujemy właśnie taką płaszczyznę tutaj wspólną między nurkowaniem bezdechowym, swobodnym, a logopedią tworzyć.
16: się.
14: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, tak? No, stanowiły duże wyzwanie.
19: Maciek drżał.
20: Dzień dobry.
19: Tak, wyrównywanie ciśnienia, bo taki jest cel tego naszego warsztatu, jest niejako wiedzą tajemną we freedivingu. Niewiele widać, co my robimy wyrównując ciśnienie, a funkcjonuje bardzo dużo fałszywych koncepcji, pomysłów i brak jest samoświadomości wśród nurków w bardzo dużej mierze. Dlatego, kiedy z Anią wpadliśmy na ten pomysł zorganizowania tych warsztatów, okazało się, że dzięki fantastycznej wiedzy, logopedii, doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować nowe ćwiczenia i zbudować większą samoświadomość narządów, którymi operujemy podczas wyrównywania ciśnienia. Także mam nadzieję, że to spotka się i poskutkuje większymi sukcesami wśród nurków w pokonywaniu głębokości.
14: Wiele ciekawych zjawisk fizycznych zachodzi, kiedy my zaczynamy się zanurzać, a im głębiej, tym bardziej to ciśnienie rośnie, tak?
19: No tak, kiedy zanurzamy się, ciśnienie rośnie i my musimy to ciśnienie wyrównać, ciśnienie, które napiera na nasz bębenek słuchowy. Do tego musimy wyrównać ciśnienie, dysponując coraz mniejszą ilością tego powietrza, ponieważ objętość gazu maleje wraz z zanurzeniem.
14: A gdzie tutaj w okolicach Trójmiasta spotykacie się najczęściej? Bo to jest mała kameralna grupa tych, którzy odważyli się zanurkować bez osprzętu. To są różne miejsca? Jeziora? Zatoka może otwarte?
19: No, głównie trenujemy w basenach i baseny są miejscami, w których możemy się spotkać i organizujemy cotygodniowe treningi, a kiedy przychodzi sezon letni, zaczynamy nurkować w wodach otwartych, korzystamy z jezior, bo mamy kilka czystych jezior w okolicy i z zatoki. No, przez cały rok dostępny jest także najgłębszy basen w Europie, Deep Spot. On położony jest może nie tak blisko, ale w centralnej Polsce, w Mszczonowie. Ma głębokość 45 metrów, także tam już naprawdę wiele tych aspektów ekwalizacyjnych można przećwiczyć.
14: Aniu, a ty już miałaś okazję spróbować
21: nurkować? Nie. O ironio, ja się boję wody, proszę państwa, i może dlatego tym chętniej się przyglądam z zachwytem wielkim osobom, które potrafią tak piękne rzeczy wyprawiać w wodzie. I to jest naprawdę piękne i fenomen. Natomiast myślę, że to czasami tak jest, że na przykład jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może przecież kogoś innego uczyć wielu rzeczy, które pomogą mu na przykład zdobywać najwyższe szczyty. Tak jak znamy też z naszego środowiska, no para naszego, bo z emisji głosu przecież wśród trenerów emisji głosu są takie osoby, które na przykład kształcą świetnych wokalistów, a same nie śpiewają. Więc ja się pocieszam tym. Nie nurkowałam, ale z zazdrością patrzyłam.
14: Pierwsza część warsztatów, które poprowadziliście, będzie jeszcze druga. A są w planach jakieś spotkania basenowe na przykład?
19: Tak, w międzyczasie nurkujemy też na basenach, ale jednak teraz, kiedy zrobiło się ciepło, woda się powoli nagrzewa, będziemy korzystali z wód otwartych głównie. Starali się wykorzystać te umiejętności, które nabraliśmy podczas trenowania w sezonie zimowym w basenach, żeby wykorzystać w nurkowaniu na głębokość w wodach otwartych.
14: Wszyscy uczestnicy wzięli sobie już do serca to, jak ćwiczyć podniebienie miękkie, jak układać wargi, co robić z krytanią, tak?
21: Tak, tak. To są te elementy, które w bardzo oczywiście dużych szczegółach też za chwilę będziemy i już trenujemy i będziemy trenować i podsuwamy tutaj do treningów uczestnikom. Natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że po jednym spotkaniu, dwóch czy trzech nawet będziemy spodziewać się jakiejś spektakularnej zmiany. Absolutnie nie. Ale to tak jak już Maciek wcześniej powiedział, automatyzacja jest tym końcowym ogniwem. To tak jak też u nas w działaniach logopedycznych. Wprowadzamy, najpierw się przyglądamy, wprowadzamy świadomość, ćwiczenia, treningi, powtórki i dopiero potem umiejętność zbudowana.
14: Druga część tego spotkania, tych warsztatów, one są otwarte dla każdego, kto chciałby przyjść?
19: To są otwarte, darmowe warsztaty. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Osoby nurkujące już, które spotkały jakieś problemy z wyrównywaniem ciśnienia, miały do tej pory doświadczenie, ale nie są w stanie zidentyfikować tych problemów. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, też zapraszamy. Sam wiem ze swojego doświadczenia, że na swojej drodze miałem też wiele momentów i głębokości, na których się zatrzymywałem. Nie mogłem pokonać pewnej głębokości, bo nie byłem w stanie zidentyfikować problemu. Zajmowało to więcej czasu. Wówczas była mniejsza, mniej dostępna ilość wiedzy. Dzisiaj internet kipi od wiedzy, ale jak wszyscy wiemy, jakość tej wiedzy jest jest często wątpliwa. To, co tutaj z Anią proponujemy, to są takie metody weryfikacji, które elementy mają deficyty, nad którymi elementami mamy deficyt w kontroli i co pozwoli uczestnikom określić, dobrać ćwiczenia lepiej i pokonać te bariery. Nurkowałem ze sprzętem, z butlą. Zacząłem, jak miałem 19 lat, pierwszy raz nurkowałem ze sprzętem i któregoś razu nurkowałem ze sprzętem w pięknym miejscu, w Blue Hallu, w Dachabie, kultowe miejsce dla wszystkich nurków sprzętowych i freediverów. I tam zebrał mnie mój kolega, z którym mieliśmy tworzyć parę nurkową, być buddy tak zwanym. Ja zobaczyłem freediverów i w zasadzie, kiedy wyszedłem z tego nurkowania, mój kolega zapytał mnie, jak ci się podobało nurkowanie, jak poszło. Powiedziałem, że no, nurkowanie fajne, ale czy widział tych freediverów, bo jak ich zobaczyłem, jak pięknie się poruszają się w wodzie, z jaką lekkością zanurzają się, wynurzają i jaki emanuje od nich spokój, no stwierdziłem, że chcę to robić i no i wtedy ostatni raz nurkowałem ze sprzętem.
21: Dzisiaj razem z Maćkiem, wprowadzając te elementy logopedii do nurkowania swobodnego, to otwieramy pierwsze drzwi, ale mam nadzieję, że za chwilę otwieramy też drugie drzwi, czyli wprowadzenie elementów nurkowania swobodnego do logopedii. Tam, gdzie my możemy teraz zbudować taką płaszczyznę pomocy przy pomocy tych bardzo ciekawych, intrygujących ćwiczeń oddechowych, które mają wysiłkowo w pewien sposób działać na organizm. Być może bardzo fajnie można je będzie też przetransponować do tego, do takich sytuacji, gdzie na przykład budujemy albo odbudowujemy sprawność oddechową u pacjentów. I to jest też bardzo ciekawa opcja. Ba, potem jeszcze kolejny krok to wykorzystanie tego, tej wiedzy, tej umiejętności, tych elementów do oddechu czynnego, aktywnego, który z kolei wykorzystujemy przy mówieniu. Więc tak otwiera się nam tutaj wiele różnych ciekawych komnat, które do tej pory były totalnie chyba tajemnicze. Może dzięki chociaż trochę nam będą mniej tajemnicze. Zobaczymy.
4: Pomysłodawcy kursu o wyrównywaniu ciśnienia w nurkowaniu bezdechowym dr Anna Walencik-Topiłko i Maciej Dryżał, międzynarodowy trener i instruktor freedivingu.
5: Co jest grane w Trójmieście?
4: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
16: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
4: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. Gdańska Koperta Życia.
16: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
4: Wszystkie ważne informacje tak. Dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
16: na
4: gdyby
16: pewno,
4: tam
16: na
4: się znalazła.
16: Jest istotne, tak.
4: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
16: Tak. Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
4: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
20: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa.
0: czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta fitklasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta fitklasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu fitklasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo żyjemy troszkę w takich czasach, że bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę, bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń. Więc bardzo kładziemy nacisk w tym programie na to, żeby uczyć dzieci tego, że trzeba się zmęczyć.
4: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
16: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: Ja dzisiaj spotykam się ze specjalistami od nosa, właściwie od psiego nosa. I to, że nazywacie się Grupa Nos, oczywiście też nie jest przypadkowe, bo właściwie dzięki wam wiele osób, właścicieli psów, może się nauczyć, jak fajnie spędzić czas ze swoim czworonogiem, prawda?
20: No, dokładnie tak, no, psi nos jest niesamowity. Takie może porównanie tutaj podam, że jeśli my jesteśmy w stanie wysuć na przykład łyżkę cukru w herbacie czy kawie, to będzie w stanie wysuć łyżkę cukru powierzchni mniej więcej dwóch basenów olimpijskich, więc możliwości są naprawdę niesamowite. Pies doskonale umie węszyć. My w zasadzie musimy się nauczyć, jak zrobić, żeby węszył to, co my chcemy, tak? Jakiegoś innego człowieka, czy tam dowolny zapach, który mu podamy, więc my musimy nauczyć psa, żeby podążył za zapachem, który my oczekujemy, że będzie za nim podążał.
4: No tak, w służbach psi nos jest wykorzystywany oczywiście do poszukiwania ludzi, to się fantastycznie sprawdza również na Pomorzu, ale nas najbardziej kręci to, że nasz pies znajdzie nam na przykład zgubione klucze, prawda? Albo inne przedmioty, które notorycznie gdzieś tam gubimy.
20: Dokładnie tak. No my też mamy taki kurs online. Niedługo będziemy ruszać z kolejną edycją szukania zguby. Opracowaliśmy taki program, mniej więcej 6-tygodniowy, jak nauczyć psiaka, że jeśli zgubimy klucze, czy nasze dziecko zgubi jakąś tam swoją zabawkę w wysokiej trawie, to piesek bez problemu będzie w stanie to odnaleźć, jeśli się przyłożymy do treningu.
4: Bo okazuje się, że właściwie te dwa lata pandemii też się do czegoś przysłużyły mimo wszystko, że nauczyły nas wielu rzeczy, na przykład jak zorganizować online kurs tropienia, tak, psiego.
20: Tak, tak, no bo szukania przedmiotów, bo tropienia ciężko wziąć obcego człowieka, którego, którego będziemy tropić, tak, ale jakieś szukania przedmiotów. Na usworku, no takie coś jak najbardziej można nauczyć online, przesyłając instruktorowi filmiki, żeby ocenił, co robimy dobrze, co źle, co można poprawić, co zrobić lepiej, a co jest idealnie.
4: Dzisiaj z tobą jest...
22: Mam na imię Ilona Zielińska. Pod okiem Pawła uczę swojego psa tropienia. Tak jak tutaj też rozmawialiśmy o zgubie, Wesley też jest już oczywiście po zgubie. Nie ukrywam, że 3 razy w życiu mi się to przydało, zgubić telefon z nią na spacerze gdzieś na jakimś polu, ewentualnie jakieś klucze też w parku, jak byłyśmy. Także naprawdę kurs bardzo przydatny, praktyczny przede wszystkim. I przydaje się bardzo, naprawdę, polecam.
4: Jak to się stało, że w ogóle trafiłaś na grupę, zmotywowałaś się, żeby z psiakiem porobić coś więcej?
22: To był generalnie przypadek, że trafiłyśmy akurat do Pawła. Któregoś dnia po prostu szukałam pomysłu, jakby tu zmęczyć mojego szalonego psa, gdzie już nic nie pomagało. I akurat wyświetlił mi się kurs weekendowego tropienia w grupie NOS. Więc stwierdziłam, że dlaczego nie, zadzwonię, zapytam, bo mój pies miał akurat wtedy dopiero 5 roku. Więc mówię, zapytam, czy w ogóle mogę z tak młodym psem. Okazało się, że tak. No i przyjechałyśmy na ten pierwszy weekend. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Bessie odnalazła się w tym świetnie. Jakby w ogóle do tego została stworzona. Ja nawet zapytałam, mówię, co ja mam zrobić, żeby powiedzieć temu psu, co ja od niego chcę. Nie, nic nie rób, ona będzie wiedziała. No i okazało się, że faktycznie wiedziała. I tak też zostałyśmy już dosyć długo. Nawet zostałyśmy przyjęte do oficjalnej grupy po tym weekendzie, więc chyba poszło dobrze. No odnośnie motywacji, tak jak mówiłam, chodziło głównie o zmęczenie psa, ponieważ już jej nie wystarczało jej zmęczenie fizyczne. Potrzebowała jednak czegoś innego, a no tropienie, praca nosem strasznie męczy. tańczy. Ja pamiętam, jak to pięknie wyglądało, jak ona po pierwszym weekendzie spała cały dzień, jak wróciłyśmy. To było piękne po prostu.
14: Ja myślę, że ta informacja ucieszy wielu właścicieli właśnie takich energetycznych piesków, bo często jest tak, że my po prostu kupujemy psa nie zastanawiając się, tak? Czy on nie będzie miał większego poziomu energii niż my sami. Często na przykład dojrzali ludzie albo starsi ludzie kupują teriery nadaktywne, prawda? I okazuje się, że to jest dobry sposób na to, żeby je zmęczyć.
22: Tak, to jest genialny sposób moim zdaniem, ale też to jest fajny pomysł na spędzenie poranka akurat w tym wypadku z psem i taki pożyteczny, można powiedzieć, nie? Super.
1: Lasy, pola, różne miejsca?
20: Idziemy w różne miejsca, czasem trenujemy też twarde nawierzchnie, czyli gdzieś w mieście na przykład, ponieważ pies tropiący musi sprawdzić się zarówno w takich terenach leśnych, jak i na wierzchniach twardych. Twarde są trochę trudniejsze, ale małymi krokami idziemy do przodu. Ja też tak jako ciekawostkę powiem, że pies na przykład w ciągu sekundy robi od 5 do 12 wdechów, żeby nawiązać. Dlatego też tak to bardzo mocno męczy psa. I jeśli robi ślad na przykład, który ma kilkaset metrów, to naprawdę po takim śladzie idzie sobie smacznie spać na parę godzin, więc to jest też dla niego takie męczące mocno. Trenujemy tak zarówno w lasach, jak i gdzieś tam w parkach, w terenach miejskich, żeby nauczyć psa pracy jakby w każdych warunkach, kompleksowo, tak można powiedzieć.
14: Taka w ogóle naturalna potrzeba psa, nie? Że on chodzi i węszy, także właściwie to, o czym mówiliście, daj psu szansę, on sam będzie wiedział, o co chodzi, to się chyba też stąd bierze, prawda?
20: Jeśli chodzi o szukanie takiej zguby, to zaczynamy od tego, po pierwsze są to najpierw pracujemy na swoim zapachu, pokazuję psu jakąś swoją rzecz, gdzieś tam to odkładamy, jeśli pies podejdzie do tej rzeczy, to jakoś w jakiś różny sposób go nagradzamy, to w zależności od psa trzeba nagrodę dopasować, tak jeden piesek woli jakieś tam, nie wiem, nagrodę jedzeniową, drugi piłeczkę, trzeci jeszcze coś innego. Zaczynamy robić z pieskiem oznaczanie, także jak podejdzie do tej rzeczy, to oczekujemy, że na przykład, żeby przy niej albo się położył, albo żeby usiadł, żeby jakoś nam wskazał, że tu gdzieś jest ta rzecz, i wtedy otrzymuje nagrodę. Nieco później, po kilku tygodniach nauki, przechodzimy do zguby obcego człowieka, tak żeby był w stanie znaleźć nie tylko naszą rzecz, ale też na przykład naszego dziecka, partnera, czy kogokolwiek, kogo powącha, tak? Powącha tą osobę i potem znajdzie zgubioną przez nią rzecz.
14: Faktycznie to było takie łatwe, jak brzmi, czy wcale niekoniecznie?
22: Czy to było ciekawe, na pewno na początku, tym bardziej, że właśnie tak jak Paweł wspomniał, to była zguba online, więc nikt nie stał obok mnie na przykład i nie mówił mi, że tutaj robię coś źle, tutaj nie, tylko właśnie jeszcze te filmiki, ale może dla nas to jest na początku dosyć skomplikowane, jak mamy to psu wytłumaczyć, ale jak już za pierwszym razem nam się uda mu to wytłumaczyć, to już mu jednak idzie naprawdę super, tak zaskakująco, że on nadal jak mu się coś tam zmieni, to on i tak wie, co on ma zrobić, on ma znaleźć tą rzecz i daje sobie świetnie radę.
14: Bo on wie, że zawsze gdzieś tam będzie ta fajna nagroda, nie? Na końcu.
20: Dokładnie tak. Pracuje na jakąś tam super nagrodę, więc też ma dużą motywację, dlatego też musimy się zastanowić, która nagroda będzie dla naszego psiaka największą motywacją, bo każdy pies lubi co innego, każdy jest inny i trzeba dopasować też nagrodę dla psiaka.
14: Oczywiście my nie będziemy dzisiaj zdradzać wszystkich tajników, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby spróbować, odważyć się, popracować, pobawić ze swoim psem. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fascynujące, też jakby zbliża nas fajnie, tworzy te relacje człowiek, pies, prawda?
20: Dokładnie. My też co kilka miesięcy właśnie organizujemy takie weekendy z tropieniem dla każdego. Taki weekend w piątek robimy teorię, albo w formie stacjonarnej, jeśli pozwalają na to tutaj covidowe restrykcje, albo w formie online. Następnie w sobotę, niedziela spotykamy się gdzieś w terenie leśnym, pracujemy sobie ze swoimi psiakami. Jeśli ktoś jest chętny, z każdego takiego weekendu zbieramy kilka osób, z którymi pracujemy intensywnie przez 4 miesiące, ucząc różnych rzeczy związanych z tropieniem, czy to praca na twardych nawierzchniach, czy leśnych i tak dalej. Po 4 miesiącach zbieramy ludzi z różnych kursów, wydajemy ich do takiej jednej grupy naszej facebookowej, żeby nawzajem sobie trenowali i my też staramy się 1-2 razy w miesiącu z takimi absolwentami trenować, żeby też to nie było tak, że pracujemy ciągle na tych samych zapachach, więc na jednych zapachach pracujemy mniej więcej 4 miesiące w jednej grupie, a potem już się jakby mieszamy. Też tutaj z jakichś rzeczy, to na pewno tropimy w lesie, przestrzegamy, żeby też się ubrać w drugi rękaw, ponieważ wiadomo, kleszcze, tego typu rzeczy. Raz nam się zdarzyło dawno temu, że ktoś przyszedł w małych obcasach, to raczej nie jest taki ubiór, ponieważ chodzimy po krzakach, czasem gdzieś po drzewach, w różnych miejscach chowamy tych pozorantów, więc też no, bywa śmiesznie, no zawsze pracowicie.
14: Odpowiednio się ubrać, o tym należy pamiętać. Zabrać ze sobą psa, tak? I dobre nastawienie to jest bardzo ważne. Jakieś egzaminy później są, tak? Po iluś tam kursach?
20: No tak, my akurat organizujemy takie egzaminy utworzone przez tropieniumużytkowe.pl. Tam są takie Poland Mountain Riding, kilka poziomów. Dwa pierwsze poziomy można zrobić wewnątrz grupy. Od poziomu trzeciego już jedzie tam do oficjalnych sędziów. Liczymy, że w tym roku ktoś się podejmie organizacji trochę wyższego poziomu, ponieważ no, u nas się zdaje dwa pierwsze poziomy, a z dalszymi już jedzie się dalej. Są to organizowane w różnych miastach, też się przemierzamy do organizacji. Te poziomy różnią się po prostu długością śladu, czasem odłożenia i też warunkami, w jakich przychodzi pracować. Czy to są takie tereny bardziej odludne, czy tereny bardziej zaludnione, gdzie są też ślady obce.
14: No to jak ocenisz kursantkę i psa? Jak sobie radzą?
20: Bardzo dobrze. Przede wszystkim tutaj też systematyczność, ponieważ często jest tak, że ktoś bardzo chce, ale na przykład po kilku miesiącach okazuje się, no, że to nie to, ponieważ też, no, jeśli ktoś oczekuje w tropieniu nie fajerwerków, tak jak w agility czy w czymś, że będziemy biegać, krzyczeć za psem, żeby tutaj ten, no to tropienie jest bardziej spokojne. To też niektórzy kiedy zderzą się z tym, co jest tropieniem, to na przykład po paru miesiącach stwierdzą, że to jednak nie dla mnie, ja wolę coś bardziej takiego dynamicznego, jak agility, jak jakieś tam inne konkurencje. No i też odchodzi po prostu winny ten. No tropienie jest dużo bardziej spokojne, takich fajerwerków może nie ma jak w innych sportach, biegania, krzyczenia. Tu bardziej też ufamy psu. Pies jakby prowadzi nas po śledzie, a nie my psa po torze.
14: Macie psy, ale nie macie pomysłu na to, jak spędzać z nimi czas. Dzisiaj coś na to poradzę, a to za sprawą mojego gościa, bo jest ze mną i z wami Paweł Krugiełka z grupy NOS.
5: Aktywnie w Trójmieście.
20: Powiedzmy po takim kursie, który trwa 4 miesiące, no pies będzie w stanie przejść tak około 200-300 metrowy ślad człowieka, no, z odłożeniem około 40-minutowym, godzinnym. To tak 4 miesiące, żeby to osiągnąć. No a później, jeśli ktoś chce kontynuować, to możemy dodać jakieś twarde nawierzchnie, szukanie w mieście, no i wiele, wiele innych tam atrakcji.
14: Czy to jest tak, że osoby z waszej grupy

0: praktyce? Czy zdarzyło się już, że te psy na przykład, no, jakby przełożyły tę swoją praktykę na coś, co bardzo ucieszyło właściciela?
1: Oj, zdarzyło się przede wszystkim osoby, które mają dzieci. Jeśli nie muszą psa szukać zguby, no to mi się nawet zdarzyło, że córka gdzieś biegając po podwórku zgubiła telefon. No oczywiście był włączony, bo się rozładował. No i piesek był w stanie na powierzchni takiego boiska znaleźć telefon i, no i radość, tak, bo nie trzeba dziecku kupować nowego telefonu. Pies może znaleźć czy telefon, czy też raz syn gdzieś tam okulary zgubił. No i też pies bez problemu jest w stanie to znaleźć, więc takie działania jak najbardziej.
0: To dobrze rokuje, to widać, że warto z psami pod tym kątem pracować, zwłaszcza jeśli coś często gubimy my, albo nasze dzieci, albo nasi bliscy. Ale mówi się praca z psem, ale tak naprawdę pracujecie też z człowiekiem, a może przede wszystkim z człowiekiem.
1: Tak, bardzo duży nacisk kładziemy na pracę z człowiekiem, ponieważ no, pies nawet może być najlepszy na świecie, ale jeśli człowiek no, nie jest gotowy na taką pracę, no to niestety skutki mogą być marne. Ubiór też jest ważny. Zdarzyło nam się raz, że ktoś na ćwiczenia takie dorosły ubrał buty na obcasie, co no, jest dość niewygodne. Tutaj bardziej preferujemy jakieś kalosze czy górskie obuwie, no i też dobrą kondycję. Zdarzają się ślady na przykład kilometrowe, gdzie psiak idzie, no też od człowieka wymaga kondycji, no zwłaszcza jeśli są to cięższe psy, one wiadomo mają więcej siły, żeby ciągnąć, my musimy tego psa na ręce utrzymać, także nad człowiekiem też pracujemy, żeby miał i kondycję, no był w stanie podążać ze swoim psiakiem, jest to taka praca zespołowa.
0: Często słomiane zapały, czy raczej trafiają się takie w większości osoby, które dotrwają do końca?
1: Powiedzmy tak pół na pół, też zależy, czy ktoś chce to robić tylko na przykład dla siebie, przyjść na kilka lekcji, zobaczyć jak to wygląda, no i potem sam sobie gdzieś przy tym dłubać, czy ktoś myśli o tym, żeby zdawać jakieś tam dalsze egzaminy, rozwijać się i uczyć, więc tak na pół na pół. Nie też bardzo ważna jest systematyczność, no ponieważ są też osoby, które na przykład bardzo chcą, ale po dwóch tygodniach już, kurczę, nie chce mi się wstawać tam na 6 rano na trening, czy tam no, jest ciemno o 18, to coś mi się nie chce i ten, no jednak trzeba przyzwyczajać i psa i siebie do tego, żebyśmy trafili w różnych warunkach, czy na przykład spada lekki deszcz, czy śnieg, czy jest gorąco, żeby nie odpuszczać, żeby systematycznie iść do przodu. Nie zawsze wiadomo, to będzie pasmo sukcesów, no, ale porażki też bardzo wiele uczą, bardzo dużo dają.
0: Bardzo dziękuję za te informacje, za podzielenie się z nami tym swoim fascynującym światem. Przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Paweł Krugiełka z grupy Gdańskiej NOS.
1: Tak jest, dziękuję serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry.
3: Trochę tremy jest przed tym quizem?
4: Jest. Ojej, niestety.
3: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
4: No tak.
3: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
4: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
3: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
4: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
3: Czyli do pracy na rowerze też?
4: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
3: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
4: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
3: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze,

0: jak i na herbie Gdańska. To wystarczy się przyjrzeć, czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż.
1: No, chyba krzyż.
0: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
1: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
0: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy tak. Turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne? Jak się panu wydaje?
1: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
0: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
1: Panie Marcinie.
0: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Które z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
1: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit. Fahrenheit na bank.
0: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak? Zła odpowiedź.
1: Tak,
0: więc
1: jedna skucha.
0: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
1: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
0: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
1: To pewnie wiedziała więcej.
0: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
1: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
0: A ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
2: Audycja rozrywkowa.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
3: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tych właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy kiedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
3: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
4: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą. I on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
3: A co to są za ludzie? W sensie, że...
4: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
3: Silna grupa wsparcia.
4: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
3: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka. Oddają krew i mogę biec.
4: To jest niezależne od siebie.
3: Ponieważ jak to jest właśnie pomyślane?
4: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową. Dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew. Ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu. Tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
3: w perspektywie letnia, prawda?
4: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultra Krwi. Natomiast edycja letnia Ultra Krwi zakończy się 31 sierpnia.
3: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
4: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
3: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
4: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
3: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
4: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
3: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
0: Audycja poradnicza.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
2: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
2: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo, i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
2: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
2: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
2: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupie nie większej niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
2: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak: słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a na nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
2: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
1: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
3: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
5: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
3: Nie chcemy tu tego typu wątpliwych atrakcji, mówią władze Gdańska o nowej ofercie właścicieli meleksów. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
6: Spotkań z operatorami meleksu było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
3: Wiceprezydent Borawski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż 4 ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
7: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
8: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
7: Mogą to być elementy m.in. farm wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
9: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
7: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
3: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku.
10: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po Wolnym Mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
11: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
3: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
1: Iwonie dziękuję, obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
12: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
12: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
13: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
12: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
13: Tak, starałem się.
12: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
13: Oczywiście, jak najbardziej.
12: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
13: Tak jest, jestem gotowy.
12: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
13: Gazeta Gdańska.
12: Tak,
13: na pewno Gazeta Gdańska.
12: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz historii.
13: Tak,
12: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
13: Rudniki.
12: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Barok Company, czy Capella Gdanensis?
13: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
12: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
13: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
12: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
13: Biegam, tak. Właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
12: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
13: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
12: ale udało ci się cały dystans przebiec?
13: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
12: No to gratulacje.
13: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
12: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
13: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
12: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
13: Dziękuję bardzo, dziękuję.
12: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
13: Byłem. Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
14: tak,
13: co
14: i ta ścieżka
13: polecam
14: nie,
13: dla dzieci.
14: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 tak. kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października. Tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
13: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
14: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
13: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
14: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie, jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
0: Audycja rozrywkowa.
1: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
0: Co jest grane w Trójmieście?
15: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
1: 8+.
15: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zrealizować, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
1: Taka mobilna miniatura to będzie.
15: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczęłem się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
14: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
1: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
14: Tak, no, tak, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
1: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
15: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
14: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
15: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
1: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
15: No tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor no, 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
1: Takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym. Pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
14: Dziękujemy również.
15: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Stowarzyszenie Park On zyskało w Gdyni swoje lokum. Teraz osoby z chorobą Parkinsona i ich opiekunowie mają miejsce wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i pomocy. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską oraz panią Urszulę Wyrwińską ze stowarzyszenia Park On.
16: Zdrowe Trójmiasto.
1: Kołobrzeska 46, tak? To jest teraz ten właściwy adres, gdzie osoby z chorobą Parkinsona mogą się zwracać, szukać pomocy. No to opowiedzmy coś o tym. Co to za przestrzeń?
17: Tak. Nasza przestrzeń mieści się w budynku Domu Medycznego Kołobrzeska, Nadmorskiego Centrum Medycznego. To są pomieszczenia przygotowane specjalnie dla nas, wyremontowane, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Było to taką inicjatywą dawnego prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, pana Mieczysława Szulc-Cieplickiego. Natomiast później kontynuowane przez jego następcę, pana Rafała Szulc-Cieplickiego.
18: Zwróciliśmy się tam, wiedząc, że po poradni rehabilitacyjnej zostały przestrzenie niezagospodarowane. Oczywiście były plany na to miejsce, ale udało nam się przekonać pana dyrektora, pana prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, że to jest bardzo ważne, że osoby z chorobą Parkinsona w Gdańsku nie mają swojego miejsca. No też pokazaliśmy, że ciężko jest pracować. Przez 5 lat tak pracowaliśmy w wielu lokalizacjach. Jak podliczyliśmy to na 5-lecie, to się okazało, że w 18 lokalizacjach prowadziliśmy zajęcia i na AWF-ie, i w Muzeum Etnograficznym, i w Szkole 36, i w wielu domach sąsiedzkich, na Morenie, w domu zarazy, czyli w Stowarzyszeniu Stara Oliwa, a najwięcej oczywiście w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa i w archikatedrze w Salckach parafialnych, gdzie nas ksiądz proboszcz przyjmował bardzo gościnnie.
1: Ale przedsiębiorcze, panie, jesteście, widać. Najważniejsze jest to, że to miejsce już jest, prawda? Zwłaszcza, tak, że biorąc pod uwagę fakt, że w Gdańsku około 1500 osób potrzebuje takiego wsparcia i pomocy, no to słusznym było jednak to, że ktoś zrobił taki ładny ukłon i zdecydował się na to, żeby tę przestrzeń państwu oddać.
18: Zdecydowanie. I muszę powiedzieć, że przykładano do tego ogromną uwagę. Wręcz miałam szansę spotkać się z panem architektem. Zależało nam bardzo na tym, żeby było jak najmniej korytarzy na przykład, tak? Bo poprzednie pomieszczenia były przystosowane do zajęć fizjoterapii, więc to były takie boksy dwumetrowe. Tyle, co potrzeba, prawda, żeby zastosować jakieś przyrządy do fizjoterapii. Natomiast nam zależało na tym, żeby były sale do ćwiczeń, ale też sala wykładowa, ale żeby pozbyć się w miarę korytarzy. Jest to niezwykle istotne, bo osoby w chorobie Parkinsona już od trzeciego stadium choroby przynajmniej mają tak zwane zamrożenia, czyli one nie są w stanie oderwać stóp od podłoża, kiedy zaczynają ruch. Niestety jest to powodem wiele razy upadków. Góra ciała chce iść, środek ciężkości się przesuwa, a nogi są jakby przerośnięte i to się nasila w wąskich pomieszczeniach i w wąskich przestrzeniach. Przy przechodzeniu często możemy zaobserwować, nie przy wchodzeniu do pociągu, do tramwaju, te osoby nie mogą jakby rozpocząć ruchu. To jest bardzo, też oczywiście krępujące, ale przede wszystkim niebezpieczne, więc i tak zrobiono. Chyba jest jeden tylko korytarz tam u nas w tej chwili przy wejściu.
1: Powiedzmy coś więcej o chorobie Parkinsona.
18: Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację ruchową. Widzimy w stowarzyszeniu osoby, które przychodzą i mówią: matko, czemu ja dopiero do was przyszłem? Ja już od 2 lat słyszałam o tym, że jesteście. Osoby, które gdzieś tam miały przerwę z powodu choroby, złamania, mówią: jak ja zesztywniałem bez was. To są takie bardzo fajne, dla nas bardzo ważne informacje zwrotne. Choroba Parkinsona ma 5 stadiów. Pierwsza to jest, dotyczy jakby jednej strony ciała, czyli tam jest zesztywnienie, często drżenia, ale tylko u 70% ludzi, więc bardzo warto na to zwracać uwagę i często jest to problemem. Znaczy jest to powodem, że ludzie dopiero po 2 latach na przykład mają diagnozę, bo jak nie ma drżeń, to na początku jakoś tak łatwo to odrzucić tą diagnozę. W drugim stadium choroby już zasztywnienie, spowolnienie ruchowe dotyczy obu stron ciała. W trzeciej dołączają się zaburzenia równowagi. W czwartej już większość czasu osoby muszą korzystać z balkoników, z wózka. No i piąte stadium, którego nie lubimy najbardziej, to już jest brak samodzielności totalny jakby. Ale na szczęście ta choroba nie musi się rozwijać w tak szybkim tempie i mamy osoby, które chorują 26 lat albo i dłużej i dotarły na razie do trzeciego stadium, więc to nie powinno przerażać. Co jest dla nas bardzo ważne, to jakby obserwacja siebie i osoby, które na przykład zauważyły, że mają problem z zawracaniem, zmianą kierunku ruchu, powinny z tym zgłosić się do lekarza, bo jest to jeden z pierwszych objawów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz ruch jest skomplikowany, dopóki chodzimy dobrze. Natomiast po to, żebyśmy umieli się odwrócić, kucnąć, podskoczyć, potrzeba współpracy wielu odruchów. A właśnie odruchy takie, które jeszcze przetrwały z okresu, znaczy przetrwały, które się jakby wykształcały, a musiały też dojrzewać od okresu niemowlęcego, noworodkowego, to one odpowiadają za obecny chód, za obecny nasz płynny ten chód, może tak, za obecną sprawność.
1: Czyli te pierwotne odruchy, tak, które ewoluują gdzieś tam, na przykład czasami, jeśli nie ewoluują, to u dzieci różne problemy też wywołują, nie? W takim rozwoju psychoruchowym, na przykład, czy językowym.
18: To jest bardzo bliska mi dziedzina i myślę, że ja bardzo na to zwracam uwagę właśnie z racji tego, że jestem pediatrą. I jakby wiem, jak to jest ważne w rehabilitacji dzieci. Sama korzystam też z rehabilitacji opartej na jakby integracji tych odruchów, czy na usprawnieniu, jakby, nie wiem, uzupełnieniu tego łuku odruchowego. Pewnie pani, która to robi, teraz się dobrze śmieje, bo nie jestem w stanie, neurofizjolodzy, czy fizjoterapeuci, czy osoby, które zajmują się tym na co dzień, one są w stanie to dużo lepiej opowiedzieć niż przeciętny lekarz. Myślę, że to jest też wiedza bardzo ważna obecnie dla neurologów i wydaje mi się, że tak trafiliśmy na taki bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te odruchy, bo naprawdę jak pani, nie wiem, uzupełnia mi odruch skrzyżowanego wyprostu, tak tłumaczy mi, że nad tym pracowała, to bywa tak, że ja po prostu zapominam o objawach, które miałam wcześniej. Pytałam na przykład mnie kiedyś przed zajęciami, co mi tak najbardziej doskwiera. Mówię, ostatnio źle mi się chodzi, mam jakby zaburzenia równowagi. One są śmieszne, bo to nie są typowe zaburzenia równowagi, ale właśnie zmiana kierunku ruchu sprowadza się do tego, że nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, może nie wiemy, gdzie jesteśmy, tylko, że nie czujemy się pewnie w tym, tak? Troszeczkę tak, jakbyśmy nagle tracili grunt pod nogami. Jana popracowała ze mną, po czym za tydzień mnie pyta, jak te twoje zaburzenia równowagi? O matko, nie pamiętam.
1: Nie pamiętam, że mam, prawda? Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską ze Stowarzyszenia Park On. Nasza równowaga to odnalezienie się w przestrzeni, to też nasz błędnik, prawda? Czyli tak. Ucho. Wielozmysłowo jest to ze sobą połączone.
16: Zdrowe Trójmiasto.
18: Zdecydowanie. I to jest właśnie jakby tym problemem w chorobie Parkinsona, bo nie tyle błędnik, co bodźce, przewodzenie bodźców z błędnika do kory ruchowej, z proprioreceptorów, czyli z tego ułożenia naszego ciała. Proprioreceptory to są te zakończenia nerwowe, które są w końcach ścięgien, które są w stawach, które analizują nacisk stawu, jeden jakby kości na siebie, ułożenie mięśnia. To wszystko idzie bardzo szybkim impulsem do mózgu, przechodzi przez istotę czarną, gdzie jest właśnie dystrybuowane w różne części ciała i dalej jest przetwarzane i przenoszone wyżej do kory czuciowej, do kory ruchowej, tak? Czyli czujemy to, więc musimy zrobić coś tam, powiedzmy, tak? No idealnie to się pokazuje w balecie, jak można sobie wytrenować to, jeśli to się, nad tym się pracuje cały czas, dlatego tancerze są dla nas bardzo ważnymi ekspertami ruchu.
1: Automatyzacja takie się tworzy,
18: dokładnie,
1: nie?
18: Tak. Mm-hmm. Dokładnie tej automatyzacji nam brakuje. Właśnie w istocie czarnej tym właśnie się zajmuje dopamina. I oczywiście skupiamy się na tym, że brak dopaminy, że trzeba łykać te leki, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest istota, to będziemy wtedy rozumieli, że ruch, ćwiczenia mogą nam pomóc poprzez wytworzenie jakby nowych połączeń, nowej drogi jakby przewodzenia, również wielozmysłowego, tak jak mówiliśmy, tu chodzi o błędnik albo ruchu przy muzyce, który jakby zapamięta nasze ciało trochę inaczej i wtedy to nasze ciało będzie sprawniejsze. Jak to zrozumiemy, to szybciej może udamy się na jakieś zajęcia ruchowe.
1: No bo tak naprawdę chyba nie do końca znana jest przyczyna tej choroby, prawda?
18: Zdecydowanie.
1: Czy już coś więcej wiadomo?
18: Oczywiście cały czas naukowcy pracują. Chyba tutaj pan profesor Sławek podkreślał, że to jest chyba dziedzina, w której najwięcej cząstek medycznych się bada, jakby leków szukamy. Są w tej chwili również takie badania już na fazie klinicznej, które mówią, że można przeciwciałami też leczyć tą chorobę. Od czego ona zależy, dlaczego giną te komórki, do końca nie wiemy. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ma na to wpływ to, co jemy. Drugą rzeczą bardzo istotną to jest na pewno, to są toksyny. Wiemy też, że w chorobie Parkinsona dochodzi do uszkodzenia, jakby mówimy o tym wymiatanie wolnych rodników, tak? Czyli do jakby na poziomie już tam takim energetycznym, że uszkodzone są systemy enzymatyczne w mitochondriach, które odpowiadają za jakby sprzątanie w tej komórce, za tą energię w komórce. W tej chwili na Zachodzie proponuje się jakby rozpoznanie trzech rodzajów choroby, czyli szybko postępujący, powiedzmy, że tam umiarkowanie postępujący i wolno postępujący. Pewnie to będzie jakiś już zaczyn do tego, żeby wreszcie badać genetycznie, jakie mamy te geny. Moim marzeniem jest, pewnie tego nie dożyję, ale wydaje mi się, że najlepszym układem będzie taki, kiedy będziemy wiedzieli, w jakich mutacjach, jakie strategie lekowe, jakie diety są najbardziej skuteczne. Będzie to leczenie już celowane.
1: To by było wspaniałe, naprawdę. No ale jest szansa, prace się toczą, naukowcy się nie poddają, ale najważniejsze jest też to, że w tak jakby skomplikowanym obrazie, który tutaj, o którym sobie mówię,

0: zajęcia ceramiczne. Mniej więcej raz do roku mamy też taki cykl warsztatów teatralnych. Jeśli chodzi o arteterapię, to mamy również zajęcia churalne, bardzo dobrze wpływające też właśnie na oddech między innymi. No i mamy też zajęcia z psychologiem, z neurologopedą. Ta oferta jest jakby taka bardzo wszechstronna. Spotykamy się też na basenie solankowym.
1: A jest jeszcze tak fajnie, że tuż przed tym zajęciami są zajęcia uważnego chodu, więc my nie przystępujemy do nagłych ruchów i to nie jest tak, że my jesteśmy najpierw przygotowani. Pan Michał Strzelczyk przygotowuje specjalnie dla osób z chorobą Parkinsona dużo włożył w to pracy, żeby podnieść świadomość ciała. To jest bardzo ważne u nas. Nauczyć mózg, żeby zdawał sobie sprawę z tego, co czuje. Prawda? Każdy mięsień przeprowadzamy stopę, nie wiem, zewnętrzną powierzchnią, wewnętrzną i mówimy o tym sobie, co czujemy, co powinniśmy, może nie tyle, co powinniśmy czuć, ale staramy się przeanalizować to i zwrócić, być uważnym na to, co nasze ciało czuje. I przez to uważam, że to te zajęcia jakby są, a potem jest ruch, potem jest ta koordynacja, prawda, oko-ręka, ruch, dostosowanie swojej pracy nóg do tego wszystkiego. I to myślę, że to jest bardzo ważne, fajne połączenie.
2: I te próby z tai chi, prawda? Bo
1: tak.
2: To jest taka świadomość duża.
1: Ogromna.
2: Też ułożenia tego ciała w przestrzeni, to nie jest wcale takie łatwe.
1: Dokładnie, to jest medytacja w ruchu, prawda? To jest, czyli cały czas musi mieć ten powolny ruch. No niestety tutaj czasem zdarza się tak, że osoby niektóre mówią, to jest za monotonne dla mnie, to jest za długo, to jest za... My robimy ciągle to samo, ale właśnie na tym to polega. Jeśli poznamy zjawisko i jakby zrozumiemy zjawisko neuroplastyczności, no to wtedy będziemy wiedzieli, że właśnie to jest bardzo ważne. Kiedy patrzymy na tą swoją prawą rękę, to my wiemy, gdzie ona wtedy jest i co czujemy w naszym ciele.
2: Aleksandra Węgorzewska oraz pani Urszula Wyrwińska ze stowarzyszenia Park On.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
2: Dynamiczne zmiany temperatur nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Dlatego my dzisiaj w naszym radiowym poradniku zajmiemy się m.in. profilaktyką głosu. Za sprawą naszego specjalisty opowiemy, co robić, by na przykład mieć zdrowy głos.
4: Radosny głos słychać, nawet przecież jeżeli z kimś rozmawiamy, a nie widzimy go.
2: To bezcenne narzędzie, o czym wiemy nie od dzisiaj, ponieważ w Pomorskiem szaleje ostatnio plaga przeziębień. W ramach naszego poradnika spróbujemy razem z moim gościem zdradzić kilka patentów na piękny, zdrowy głos. Edyta Stańczyk przy mikrofonie, jest ze mną dr Anna Walencik-Topiłko, specjalistka do spraw rehabilitacji głosu, autorka książki Głos jako narzędzie. Witam serdecznie pani doktor.
4: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry pani redaktor.
2: Głos jako narzędzie, jak wszechmocne jest to narzędzie?
4: Oj, mocne, mocne. Głos bowiem jest tak naprawdę kawałkiem osobowości, naszej osobowości, więc wyraża też nas w bardzo czytelny sposób i głosem trudno oszukać. Już cudzysłów tutaj oczywiście stawiam wokół tego oszukać, bo któż by chciał oszukiwać? Chyba, że celowo oczywiście ten głos rzeczywiście stosujemy też w swoim zawodzie, który na przykład ma wpisaną pewną dozę tutaj udawania, czy w aktorstwie, czy na scenie. Ale głos, chodziło mi o to, że głos jest jak barometr, czyli tak naprawdę dokładnie też pokazuje nie tylko nasze cechy osobowości, bo można sczytać po barwie głosu, chociażby emocje, które towarzyszą komunikatom, które przekazujemy, ale też i nasze odczucia, naszą niepewność albo pewność, czyli tak naprawdę daje nam bardzo wiele różnych wskazówek dotyczących zarówno treści tego, o czym mówimy, ale też i nas samych jako mówców.
2: Ostatnio polityka, prawda, niesie ze sobą mnóstwo wrażeń i tam te głosy różnorakie też się pojawiają. Także tak, tutaj nośnik emocji, tak jak pani doktor powiedziała. Osoby, które trafiają do gabinetu pani doktor w Gdańsku, z jakimi problemami najczęściej się zwracają?
4: Jeśli chodzi o głos, to właściwie można byłoby, ja mogę ze swojej perspektywy takiej gabinetowej, właśnie terapeutycznej i diagnostycznej, podzielić odbiorców moich usług na dwie takie duże grupy, czyli albo to są klienci, którzy już mają dobry głos i tym głosem z pełną świadomością chcą pracować jeszcze lepiej. I to rzeczywiście w tym momencie koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby uświadamiać sobie wszelkie parametry głosu, wszelkie możliwości głosu, które już są, które można rozwinąć, które można jeszcze

0: rozbudowywać i świadomie właśnie kierować w określone rejestry, czy donośności, czy wydolności, czy też określonej wysokości w danych momentach używania tego głosu. Ale też i drugą grupę stanowią, bardzo dużą grupę, stanowią osoby, które mają zaburzenia głosu, bądź z jakiegoś powodu, właśnie chociażby po laryngektomii całkowitej, czyli po usunięciu krtani, po różnych nowotworowych sytuacjach, już tego głosu nie mają w taki naturalny sposób możliwości realizować i szukamy różnych metod zastępczych. Więc no, albo pacjent, albo klient, tak? W tę stronę tutaj za każdym razem należy podążyć, myśląc o tym, z czym logopeda spotyka się w swoim gabinecie pod hasłem głos.
1: Bo jeśli chodzi o takie narzędzia badające głos, wiele się ich na rynku już pojawiło, ale cały czas dzięki inteligencji sztucznej powstają nowe. Wiem, jakiś czas temu wyczytałam, że miała się pojawić taka aplikacja, która miałaby wskazywać na to, czy mamy jakieś zaburzenia głosu, czy też nie.
0: To jest jeszcze w fazie testowania.
1: Cały czas
0: testują. O ile wiem, tak. W każdym razie na pewno nie jest to takie narzędzie, które już jest codziennością w gabinetach logopedycznych czy terapeutycznych. Prawdą też jest to, że bardzo często nadal bazujemy, jeżeli chodzi o nasze logopedyczne takie uwarunkowania diagnostyczne, bazujemy na diagnozie audytywnej, czyli rzeczywiście to nasze ucho plus doświadczenie, plus oczywiście też bardzo szczegółowa analiza epikryzy, czyli historii choroby, jeżeli to jest pacjent i przychodzi do nas już właśnie ze swoimi uwarunkowaniami takimi chorobowymi czy zdrowotnymi określonymi, to my czytamy też pełną dokumentację tutaj pacjenta, która jest nam przedstawiana, czyli taka dokumentacja czy laryngologiczna, czy foniatryczna chociażby najczęściej i odnosimy się do niej, plus właśnie różnego rodzaju próby oceny głosu są tutaj przez nas realizowane. Zresztą w literaturze specjalistycznej, czy w moich opracowaniach, czy innych autorów też Państwo mogą tutaj takie karty diagnostyczne głosu znaleźć i posługiwać się tym schematem diagnozy wtedy, gdy jest taka potrzeba.
1: Jak sobie pomóc, jeśli chodzi o głos? Jak o niego zadbać? Właśnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy te wirusy szaleją, ale też ta temperatura jest tak bardzo zmienna.
0: Tak, zresztą zawsze bardzo trudnym takim czasem w naszej strefie klimatycznej jest sezon grzewczy, czyli wtedy, gdy mamy w pomieszczeniach sucho po prostu bardziej niż poza sezonem grzewczym. I to rzeczywiście nasza śluzówka gardzieli od razu odczuwa i jesteśmy co za tym idzie bardziej podatni, bo ona jest przesuszona, więc bardziej podatni na różnego rodzaju szaleństwa, takie wirusowe czy też potem bakteryjne. Nasz głos to wszystko oczywiście sobą oddaje natychmiast, czyli przechorowujemy. Jeśli słyszymy, i to jest jedna moja taka prośba, propozycja, żeby zawsze pamiętać, nie ignorujmy zmian w głosie, czyli jeśli słyszymy, że nasz głos zaczyna właśnie jakoś się zmieniać, co to znaczy? To znaczy, że na przykład zamienia barwę. Gdzieś taka barwa nosowa się zaczyna tutaj u nas pojawiać. Czy właśnie słyszymy chrypkę? Ta chrypka zaczyna nam gdzieś doskwierać i pudzimy się i już tendencja do takich właśnie chociażby odchrząkiwań się pojawia. Czy w ciągu dnia właśnie słyszymy, że ten głos zaczyna być taki bardziej chropowaty w odczuciu słuchowym? No to w tym momencie proszę nie ignorować takich sygnałów. To wcale nie musi tak być, że krtań czy gardło musi od razu reagować jakimś dużym bólem, który wysyła do nas sygnał, uwaga, coś tam się dzieje nie tak, bo równie dobrze właśnie takie dysfoniczne zmiany mogą tutaj być takim pierwszym sygnałem, że nasza krtań zaczyna być chora, więc proszę pamiętać, że dysfonia, czyli właśnie taka chrypka, jeżeli występuje gdzieś ponad 2 tygodnie po infekcji, to już powinna budzić nasze delikatne zaniepokojenie i tak naprawdę powinniśmy w tym momencie udać się do specjalisty z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Do specjalisty. I to też druga wskazówka właśnie związana z tym, żeby uwaga, jak głos o niego zadbać. A mianowicie lekarz pierwszego kontaktu, czy nasz lekarz rodzinny, który jest wspaniałym specjalistą, oczywiście pomaga nam w różnych sytuacjach, nie ma takich uprawnień, nie ma takich przecież możliwości, żeby naszą krtań obejrzeć. A najlepiej w takich sytuacjach rzeczywiście, żeby specjalista bezpośrednio zajrzał do krtani. Zrobił badanie typowy, taki pakiet laryngologicznych badań czy foniatrycznych I co za tym idzie, proszę w tym momencie właśnie skierować swoje kroki do gabinetu laryngologa czy też foniatry. Foniatry, i to też trzecia wskazówka. Jeżeli jesteśmy w tej grupie ryzyka, wiemy, że nasza krtań jest kapryśna, wiemy, że na przykład często zapadamy na różnego rodzaju infekcje, jesteśmy podatni, no to zaprzyjaźnijmy się z foniatrą. To jest taka specjalizacja foniatria, która w szczególny sposób, bardzo szczegółowo właśnie może nam pomóc zdiagnozować naszą krtań.
1: Czyli jeżeli pojawiają się problemy, to najlepiej do specjalistów, tak jak słyszymy. A w ramach profilaktyki, co my możemy zrobić?
0: Oprócz tego, że słuchać swojego głosu, czyli znać jego parametry i być właśnie w pewien sposób tutaj mądry, wrażliwie słuchając tego głosu, być też aktywnym na jego zmianę, no to też i odpowiednio na nie reagować, no to też na pewno warto zadbać właśnie o to, żeby ogólnie nasza kondycja taka i samopoczucie, i kondycja psychofizyczna była na wysokim poziomie, bo to zawsze, tak jak mówiłyśmy dzisiaj na początku, głos jest takim barometrem, więc odda wszystkie odcienie naszego samopoczucia, ale też i po prostu zadbać o zdrowie, system odpornościowy, dbać o niego, nie tylko w tych sezonach właśnie takiego podwyższonego ryzyka, ale infekcji, ale też zawsze. Kondycja psychofizyczna jest ważna i właśnie nasz system odpornościowy. Oprócz tego, na pewno też należy zadbać o to, żeby głosu nie przesilać, czyli też znać swoje narzędzie, którym się posługujemy, nie tylko w pracy, ale przecież i na co dzień. Nie wierzę, pani redaktor, że pani należy do grupy osób, która nie lubi mówić. Czyli tak naprawdę, prawda? I na co dzień nam towarzyszą takie sytuacje, że niekoniecznie gdzieś musimy iść i prowadzić wykład przez 10 godzin, czy ileś lekcji, 8, 9 w ciągu dnia, żeby przeciążyć głos. Bo są wśród nas też gaduły na co dzień. I też należy w tym momencie zadbać o to, żeby nie przesilać głosu. Czyli znać na tyle swój aparat mówienia głosotwórczy, żeby wiedzieć, że na przykład warto mu czasem zrobić taki urlop, no niekoniecznie jakoś tam godzinny od razu w ciągu dnia milczenia, ale właśnie milczenie jest taką dobrą otuliną, taką fantastycznym takim szalikiem dla naszej krtani i w tym momencie ona się pięknie potrafi odregenerować, czyli takie 5-10 minut milczenia co kilka godzin, świetne.
1: Takie milczenie jest złotem tutaj.
0: O, właśnie, dokładnie tak. Poza tym, co jeszcze? Na pewno warto też pamiętać, że nasza krtań nie jest gdzieś jakimś, nie wiem, organem odseparowanym od reszty organizmu. Więc też pamiętajmy, że na przykład jeżeli jesteśmy znowu w innej grupie ryzyka, czyli na przykład jakichś stałych chorób przewlekłych, chociażby, nie wiem, choroby tarczycy, które są ostatnio no, bardzo często spotykane w populacji, to też ma to znaczenie dla jakości funkcjonowania naszej krtani i ma też przełożenie na głos. Czyli też jeżeli jesteśmy na przykład przy takim stałym leczeniu endokrynologa, to powiedzmy mu o tym, że na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort krtani, żeby tutaj pełna współpraca specjalistyczna była. No i zewnętrzne warunki, czyli tak do tej pory mówiłam o tym, co od środka można o co zadbać, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli mówimy i oddychamy również, to przecież powietrzem, które nas otacza. Czyli właśnie zadbajmy o to, żeby ono było określonej wilgotności. Nie powinno być zbyt suche, czyli takie około, mówi się tutaj w tych parametrach podając, że około 50-60, nawet czasami do 70% wilgotności powietrza, to jest bardzo dobra opcja, którą nasza krtań bardzo, bardzo preferuje, ale też i temperatura powietrza, w której przebywamy, też nie powinna być ani za niska, ani za wysoka, czyli właśnie takie optimum to jest od 18 do 21, 22 maksymalnie stopni. I tu uwaga, bo też w sypialniach nie powinno być za gorąco chociażby i nie powinno być za sucho. No i też zadbajmy o to, aby powietrze było czyste, czyli żebyśmy gdzieś nie tutaj agresywnie nie oddziaływali jakimś czy kurzem, czy podwyższonym jakimś zanieczyszczeniem powietrza, bo to też bardzo niedobrze działa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to przesilenie głosu, bo tak nie skończyłam tego wątku, troszkę przeszłam od razu do zewnątrzpochodnych tutaj różnych czynników, które mają znaczenie dla funkcjonowania naszej krtani. I jeszcze to przesilenie polega na tym, żeby chociażby nie krzyczeć, bo krzyk jest taką techniką niedobrą, agresywną dla naszych fałdów głosowych i prowokuje do różnych potem właśnie reakcji takich obronnych krtani. Więc nie krzyczmy, mówmy głośno, ale nauczmy się, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie takiej techniki mówienia bezpiecznego, gdzie i tor oddechowy, i podparcie przeponowe, czyli właśnie taka odpowiednia technika i wyrazistość artykulacyjna będą tutaj przez nas świadomie stosowane, żeby ten głos rzeczywiście albo bardziej donośnie zabrzmiał, albo wybrzmiał półgłosem. No i może taka ostatnia wskazówka, bo jeżeli mówię o donośności głosu, to też jeżeli się Państwu przytrafi infekcja, jeżeli się Państwu przytrafi jakiś dyskomfort, no i pojawi się na przykład bezgłos albo taki rzeczywiście bardzo obciążony chrypką głos, to pamiętajmy, nie szepczemy wówczas, bo szept jest też taką techniką mocno obciążającą nasze fałdy głosowe i możemy sobie w tym momencie bardziej zaszkodzić niż pomóc tak naprawdę.
1: Dbamy o to, żeby ta nasza śluzówka była odpowiednio nawilżona, czyli tak sobie myślę, że jak rano wstajemy, otwieramy oczy, to nie zaczynamy od kawy, tylko dobrze jest na przykład wypić szklankę wody.
0: Tak, woda jak najbardziej, to nawilżenie też tutaj możemy od takiej strony o nie zadbać. Rozpoczynanie dnia od przysłowiowej filiżanki przesmacznej.
1: Ale no właśnie.
0: Oczywiście, czyli najpierw woda, potem kawa.
1: I potem woda.
0: No jakiś kompromis to jest.
1: Wspomniałam na początku o tym holistycznym podejściu właśnie, jeśli chodzi o rehabilitację głosu. Holistycznie, czyli tak całościowo. Potroszę już pani doktor tutaj o tym opowiedziała, żeby że nasz głos to my właściwie w całości.
0: Tak, i to jest jedno podejście właśnie do holistyki, żeby sobie z tego zdawać sprawę, ale drugie też to interdyscyplinarność zespołu, który może nam pomóc.
1: Czy my w Trójmieście mamy takie grono specjalistów, którzy są w stanie tak właśnie całościowo pomóc.
0: Tak.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
0: Życzę wszystkim Państwu wszystkiego, co najlepsze. I zdrowych głosów, i takich radosnych głosów.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Mogoda, 87 i 8 FM. Radio Mogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

któż zaśnie ze mną. A może panna nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi. Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.